0: reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Dzień dobry, cześć, witajcie na 93,2 FM, magazyn Tydzień w Świętokrzyskiem, pora najwyższa zaczynać. Kłaniam się, Michał Pustuła, zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie, a rozpoczniemy sobie je od przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem.
2: Ewelina Walczak, zapraszam. Wprowadzona w Kielcach nocna prohibicja wyraźnie uspokoiła sytuację na miejskich ulicach. Więcej o tym Małgorzata Mura.
3: Z danych zebranych po ponad 70 dniach obowiązywania przepisów wynika, że kielecka policja notuje znacznie mniej pracy w godzinach od 22 do 6 rano. W marcu ubiegłego roku mundurowi interweniowali wobec osób nietrzeźwych 340 razy, natomiast w marcu tego roku liczba ta spadła do 256 przypadków. Służby mundurowe potwierdzają, że ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach paliw przyniosło wyraźny trend spadkowy, jeśli chodzi o awantury i zakłócanie porządku.
2: Podobnie wygląda sytuacja na szpitalnych oddziałach ratunkowych w Kielcach. W marcu stolica regionu odnotowała spadek liczby pijanych pacjentów na SOR-ach o ponad 37% w stosunku do ubiegłego roku. Pozytywny trend utrzymał się również w kolejnym miesiącu. W kwietniu na oddziały ratunkowe trafiło 70 pacjentów pod wpływem alkoholu, podczas gdy w analogicznym okresie zeszłego roku było ich 99. Świętokrzyskie Centrum Onkologii bije na alarm. Mimo coraz lepszej oferty badań profilaktycznych, pacjenci wciąż zbyt późno trafiają do gabinetów specjalistów. Podczas briefingu zorganizowanego z okazji Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem lekarze z Kieleckiego Ośrodka podkreślali, że wielu dramatycznych diagnoz można by uniknąć dzięki regularnej kontroli stanu zdrowia. Choć w ubiegłym roku w regionie wykonano o 2,5 tysiąca więcej badań mammograficznych i cytologicznych niż rok wcześniej, to ogólna zgłaszalność mieszkańców wciąż pozostaje niewystarczająca. Szczególnie trudna sytuacja dotyczy raka szyjki macicy. Każdego roku do kieleckiego szpitala trafia około 80 pacjentek z tym schorzeniem, a co druga przegrywa walkę z chorobą. Onkolodzy przypominają, że ponad połowa ryzyka zachorowań zależy bezpośrednio od naszego stylu życia. Wśród głównych grzechów wymieniają brak aktywności fizycznej, złą dietę, otyłość, stres oraz używki. Zdrowy styl życia pomaga chronić przyszłość naszych rodzin, a o tę przyszłość nasza Śląska, ale chcą teraz zadbać urzędnicy. Bo Świętokrzyski Urząd Marszałkowski rusza z programem Przystanek Rodzina, który ma pomóc w walce z głębokim kryzysem demograficznym. W ciągu ostatnich 8 lat z mapy regionu ubyło blisko 90 tysięcy mieszkańców. Od 1 czerwca rodzice dzieci urodzonych w tym roku będą mogli pracować o 2 godziny krócej, zachowując prawo do pełnego wynagrodzenia. Więcej czasu dla bliskich to większy spokój w domu, ale o bezpieczeństwo w czterech ścianach trzeba też zadbać pod innym kątem, ponieważ czad to nie tylko problem zimy. Wysokie temperatury gwałtownie podnoszą ryzyko zatrucia tlenkiem węgla w naszych domach. Tylko w miniony weekend strażacy w regionie interweniowali aż 9 razy w budynkach mieszkalnych, w których uruchomiły się alarmy. Relacjonuje starszy kapitan Marcin Bajur, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.
4: Przypominamy, tlenek węgla to zagrożenie całoroczne, które przybiera na sile w dwóch okresach. Jest to sezon grzewczy oraz sezonie wysokich temperatur. Apogeum przypada tutaj na miesiące styczeń-luty oraz czerwiec-lipiec.
2: Strażacy apelują o montaż czujek tlenku węgla i przypominają o konieczności okresowej wymiany baterii w tych urządzeniach.
1: To był przegląd wydarzeń tygodnia, to była Ewelina Walczak. Dziękujemy bardzo. Ja natomiast zapraszam Was już teraz na ciąg dalszy naszego dzisiejszego spotkania, weekendowego spotkania. A w tym spotkaniu na pewno przypomnimy sobie, i to już dosłownie teraz, co wydarzyło się w minioną środę, w miniony wtorek, przed 1. liceum ogólnokształcącym w Jędrzejowie. A udział w tym wydarzeniu, bardzo duży zresztą, miał m.in. wojewoda Józef Bryk.
5: Tegoroczny plan wydatków do ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej to 142 miliony. Głównie z obszaru pierwszego, drugiego tego planu wydatków są to inwestycje budowlane, inwestycje ochrony ludności. Są inwestycje jednoroczne, jak i wieloletnie, czyli wieloletnie to są projekty tych inwestycji budowlanych, remontów i nowo powstałych miejsc ukrycia i miejsc doraźnego schronienia. Jesteśmy na terenie Jędrzejowa, na terenie pierwszego liceum, gdzie będzie wykonany remont pomieszczeń, które będą przystosowane do MDS-u, czyli do miejsca doraźnego schronienia. Jest to inwestycja jednoroczna, jest na kwotę około 2 milionów 200 tysięcy złotych. Starosta napisał poprawny wniosek. Ten wniosek został oceniony pozytywnie przez wojewodę i służby wojewody, jak i również przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak i MON. Powrotnie wrócił do nas i jesteśmy na etapie realizacji tego wniosku, czyli przygotowane są dokumenty finansowe i będziemy niebawem podpisywać umowę już na realizację tego zadania. Jest to zadanie bardzo ważne, dlatego że jest to ono jednoroczne, czyli w tym roku zakończy się inwestycja, czyli już będziemy mogli zabezpieczyć mieszkańców przed zagrożeniami, jakie mogą wystąpić, nie tylko klimatyczne, ale i również z powietrza, różnego rodzaju skażenia. Ja serdecznie dziękuję panu staroście za ten wniosek i będziemy to realizować, tę inwestycję w tym roku. Dziękuję bardzo.
1: Oczywiście ta wysoka rządowa dotacja wymaga również niewielkiego wkładu własnego samorządu. Wynosi ona zaledwie 35 tysięcy złotych, co w porównaniu z kwotą całej dotacji jest naprawdę niewielką sumą. O szczegółach tego właśnie, jak to będzie wyglądać i jak te środki wpłyną na bezpieczeństwo mieszkańców, opowie starosta powiatu jędrzejowskiego Paweł Faryna.
6: Szanowni Państwo, szanowny Panie Wojewodo, Pani Dyrektor, Panie Dyrektorze, Panie Radny, Szanowni Państwo, no, niezmiernie cieszy fakt, że środki z obrony cywilnej właśnie wpływają tutaj do naszego powiatu jędrzejowskiego. To jest, tak jak pan wojewoda wspomniał, 2 200 000 składem własnym powiatu jędrzejowskiego przeszło 35 tysięcy złotych. Także to jest niewielki wkład. Także całą kwotę, o którą wystąpiliśmy, taką kwotę dostaliśmy. Także wielki szacunek, wielkie podziękowania dla pana wojewody i dla służb, bo powiem tak szczerze, no, nad tym wnioskiem pracowały również służby nasze starostwa powiatowego w Jędrzejowie. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom zarządzania kryzysowego z panem kierownikiem Zbigniewem Węglowskim na czele i oczywiście od zamówień publicznych, od pana dyrektorowi Marcinowi Dziopie z całym zespołem, jeśli chodzi o zamówienia publiczne, infrastrukturę i promocję. No, środki finansowe będą przeznaczone na miejsce do leśnego schronienia tutaj właśnie w Liceum Ogólnokształcącym imienia Mikołaja Ryja w Jędrzejowie. Mamy wszystko już przygotowane, PFW, jesteśmy, powiem tak szczerze, panie wojewodo, szanowni państwo, w blokach startowych przed przetargiem, także czekamy na podpisanie umowy i przystąpimy do realizacji, tym bardziej, że to jest, tak jak pan wojewoda wspomniał, inwestycja jednoroczna i musimy jak najszybciej ją zrealizować. Także bezpieczeństwo, panie wojewodo, to u pana jest priorytetem w województwie, w całej Polsce, ale również jako powiat jędrzejowski, bezpieczny powiat jędrzejowski, no, te środki odpowiednio wykorzystamy na bezpieczeństwo naszych wszystkich mieszkańców naszego powiatu. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Jak słyszeliśmy, środki z programu ochrony ludności i obrony cywilnej zostaną przeznaczone na wybudowanie tego i stworzenie tego schronu w siedzibie pierwszego liceum ogólnokształcącego w Jędrzejowie. Jak podkreślił dyrektor jędrzejowskiego liceum Wojciech Zwierzchowski, ta inwestycja będzie również podstawą do kolejnych prac modernizacyjnych w placówce.
7: Ja nie zawaham się powiedzieć, że dla liceum ta inwestycja ma, no, niemal fundamentalne znaczenie. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że celem strategicznym tej inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Jędrzejowa na wypadek czy na sytuację ewentualnych zagrożeń, ale po zrealizowaniu tych prac modernizacyjnych do końca roku, zakładając też taką dobrą perspektywę, te pomieszczenia już po odnowie będą służyły realizacji zadań szkoły. Ja chcę jeszcze jedną rzecz podkreślić, że te prace modernizacyjne, które już mamy nadzieję niebawem się zaczną, zostaną wdrożone, one są swego rodzaju podsumowaniem tych wszystkich prac, które były przy obiekcie podejmowane w ostatnich latach, w tym w szczególności prac dotyczących zabezpieczenia fundamentów i prac odwodnieniowych, bo pamiętajmy, że to jest budynek, który fragmentami liczy ponad 100 lat, a ta część, gdzie potencjalnie będzie za chwilę miejsce do leśnego schronienia, to jest miejsce, które liczy ponad pół wieku, a więc to już jest pewna historia. Myślę, że po wykonaniu tych prac nie zawaham się również powiedzieć, że na tym poziomie bazowym liceum będzie tutaj w pełni zmodernizowane w tym podstawowym wymiarze i to będzie podstawa do ewentualnie kolejnych prac modernizacyjnych, bo to jest obiekt, który też ma swoje potrzeby. Ja ze swojej strony chcę podziękować panu wojewodzie za wsparcie, którego udziela liceum, udzielił w związku z realizacją tego programu obrony ludności cywilnej. Bardzo dziękuję panu staroście i również jego służbom i całemu zespołowi starostwa powiatowego, który był zaangażowany w przygotowanie wniosku i przygotowanie również niezbędnej dokumentacji. Także myślę, że jest to bardzo ważny moment dla liceum, ale także to, co jest istotne, to realizuje się ten cel społeczny, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Jędrzejowa. Także myślę, że jest to ważna inwestycja, jest to podsumowanie wielu lat pracy, które były tutaj też prowadzone. No a jeżeli bierzemy pod uwagę kwestie bezpieczeństwa, no to dla Jędrzejowa, dla miasta, dla naszej społeczności tutaj liceum ma również w tym wymiarze sporą rolę i znaczenie. Także bardzo dziękuję jeszcze raz i za obecność, i za to, że ten wniosek jest pozytywnie zaopiniowany i jest perspektywa wykonania w najbliższym czasie niezbędnych prac. Także bardzo dziękuję.
1: Jak usłyszeliśmy na tej konferencji, w razie potrzeby schronienie w tym jędrzejowskim schronie w pierwszym liceum ogólnokształcącym znalazłoby około 250-300 osób, ale są również plany na to, żeby takich miejsc powstało w powiecie jędrzejowskim jeszcze więcej.
6: Tak, jeśli będą środki finansowe od pana wojewody, jak najbardziej miejsc jest dużo. Na przykład nadzorkiem też można wyremontować tam, jest też do 150 osób, także jak najbardziej, jeśli będą środki finansowe, powiat jędrzejowski zawsze wystąpi z wnioskiem do pana wojewody.
1: Oczywiście te 300 miejsc, czy te kolejne miejsca, o których przed momentem mówił starosta, to nie jest wystarczająca liczba dla wszystkich, więc takich miejsc musi powstawać jeszcze więcej. Jak na razie potrzebne są oczywiście na to pieniądze, więc pytanie nasuwa się samo, czy w przyszłości będzie możliwość finansowania kolejnych takich inwestycji?
5: Czekamy na zmianę planu wydatków do tej ustawy o ochronie ludności wojennej cywilnej, gdzie będą zwiększenia właśnie środków na te inwestycje ochrony ludności, czyli budowlane wszystkie. Niebawem to się rozstrzygnie, myślę, że do końca maja, w którym potrafimy określić, jakie będą środki, ile tych budowli będą mogły realizować powiaty i samorządy. Ja chciałbym serdecznie podziękować panu dyrektorowi Wojciechowi Zwierzchowskiemu za podjęcie się w realizacji tej inwestycji. To będzie na pewno duży wysiłek organizacyjny w czasie tej przebudowy. Także już z góry dziękujemy za tę inicjatywę i za podjęcie tych wszystkich działań. Dziękuję.
1: Mówił wojewoda Józef Bryk, a my przypominamy, że dla województwa świętokrzyskiego przeznaczono w 2026 roku na wykonanie rządowego programu ochrony ludności i obrony cywilnej ponad 141 milionów złotych. Priorytetami jest budowa lub remonty budowli ochronnych oraz zapewnienie funkcjonowania miejsc doraźnego schronienia.
0: Jeszcze w tej godzinie w Świętokrzyskiem.
1: Będziemy zajmować się między innymi grą w Monopoly, a także odwiedzimy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. A dlaczego będziemy grać w Monopoly? Ano dlatego, że Kielce będą mieć swoją edycję tej kultowej gry, która zdobyła taką popularność i to na całym świecie. O szczegółach za kilka chwil sobie porozmawiamy na antenie, więc ja proponuję, żebyście niezależnie od tego, co robicie, po prostu wygodnie usiedli i posłuchali uważnie tego, co dziać się będzie na 93,2 FM.
0: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: No to taki zabawkowy temat troszeczkę będziemy mieć. Być może to w związku ze zbliżającym się i poniedziałkowym Dniem Dziecka, a być może tym, że jest to bardzo świeża wiadomość, z której niektórzy się cieszą, niektórzy krytykują i to bardzo. Wystarczy poczytać wszelkiego rodzaju komentarze na ten temat. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę z tego, że bezpieczniej, lepiej i na pewno milej jest nie czytać internetowych komentarzy, ale z drugiej strony to jest to temat na tyle lekki, że tutaj chyba każdy może potraktować go z przymrużeniem oka, a nie zbytnio się przy nim pompować i napinać. Powiemy sobie o fajnej rzeczy, naprawdę bardzo, bardzo przyjemnej rzeczy. Otóż kultowa gra planszowa Monopoly zyska nową lokalną edycję. Już wkrótce gracze będą mogli kupować, sprzedawać i zastawiać najbardziej znane ulice, zabytki oraz instytucje w Kielcach, bowiem wydawca gry oficjalnie potwierdził start prac nad nowym projektem. O szczegółach na początek prezydentka Kielca Kata Wojda.
8: Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się w miejscu, które hołduje rzeczą kultowym pamiątkom, kultowym wydarzeniom. I żeby się o tym przekonać, wystarczy wejść do środka Muzeum Zabawy i Zabawek i wracają wspomnienia, i to jest podróż bardzo mocno sentymentalna. Zresztą każda wystawa, a szczególnie ta, która obecnie funkcjonuje w muzeum, wystawa Przełom, przywołuje niesamowicie pozytywne wspomnienia. I do tych kultowych elementów dołączy jeden bardzo ważny element, który stanie się naszym elementem promocyjnym. Gra Monopoly, nie trzeba nikogo przekonywać, jest kultową grą. Jest powrót do planszówek. To znowu są czasy, kiedy siadamy wspólnie przy jednym stole i ze znajomymi staramy się rozwikłać te zagadki i rywalizować ze sobą. Mało tego, w wielu instytucjach, także miejskich instytucjach, odbywają się duże spotkania, w ramach których to planszówki są bohaterami. No i do tych planszówek dołączy Monopoly, bardzo wyjątkowe, bardzo limitowane edycja, jakby edycja kielecka. Idziemy śladem wielu innych samorządów, które zobaczyły w tym rozwiązaniu pewien potencjał do tego, żeby budować lokalną tożsamość, ale także do tego, żeby budować jeszcze szerzej markę promocyjną swojego miasta. Na czym polega limitowana edycja gry Monopoly? Polega na tym, że będą w tej grze ujęte różnego rodzaju ciekawostki i znaki rozpoznawcze, które znajdują się w naszym mieście. To jest gra, która pobiła rekordy sprzedaży. Ponad 200 milionów sprzedanych egzemplarzy, ale to jest też gra, która niedługo osiągnie stulecie. I pewnie już z edycją kielecką będziemy wspólnie to stulecie świętować. Edycja kielecka będzie edycją, do której wybierzemy kilkanaście bardzo charakterystycznych, unikatowych obiektów, sytuacji, krajobrazów kieleckich. To jest edycja, w której także znajdą się partnerzy, którzy swoje komercyjne elementy będą chcieli wpleść w tą grę, bo któż by nie chciał. Natomiast to jest także edycja, w którą, bo lubimy to bardzo, chcemy zaangażować mieszkanki i mieszkańców. Taką finalną propozycję, jakie elementy mają się znaleźć w grze Monopoly, poddamy takim szerokim konsultacjom, głosowaniu. Jak Państwo wiecie, w Monopoly jest jedno pole, które jest wyjątkowo cennym polem i na tym polu znajdzie się obiekt, krajobraz, punkt, który wskażą sami mieszkańcy. Czekamy z niecierpliwością i też z dużym zdenerwowaniem, ponieważ będziemy musieli wybrać spośród mnóstwa atrakcji, z których bardzo jesteśmy dumni. Ta niecierpliwość zakończy się w grudniu, bo w grudniu planujemy premierę. Myślimy, że może na Mikołajki. To jest świetny moment, żeby sobie wszyscy sprawili taki prezent. Bardzo się cieszymy, szczególnie, że mamy już doświadczenie z grami, które wspierają naszą unikatowość, wspierają zagadki i ciekawostki, jeśli chodzi o Kielce. Mamy grę Wzgórza Zamkowego, która cieszy się bardzo dużą popularnością i przy różnego rodzaju eventach tak miejskich jest porywana i użytkowana. Do tego grona dołączy gra Monopoly, a jak to konkretnie będzie wyglądać i jakie ciekawostki kryją się pod tym projektem, opowie też pani dyrektor i nasz specjalny gość.
9: Szanowni Państwo, dzień dobry. Bardzo się cieszymy, że tutaj możemy wreszcie ogłosić, że ta edycja w Kielcach Monopoly powstanie. No i tutaj, że właśnie razem z panem Monopoly kolejnym przystankiem na naszej światowej trasie Monopoly po Bangkoku, Sydney, Dubaju, San Antonio, Budapeszcie, Budapeszcie są właśnie Kielce. No i czeka nas teraz kilka miesięcy ciężkiej pracy. Tutaj, tak jak pani prezydentka też wspomniała, będzie też udział różnych podmiotów z tego miasta, które zapraszamy do kontaktu, swojej współpracy przy tym projekcie. Ale przede wszystkim czekamy też na głos mieszkańców, którzy zadecydują też o jednym z najdroższych pól na tej planszy i też o tym w konsultacjach, jak ta gra ogólnie będzie wyglądać. Oprócz pól na planszy i pudełka i nazwy oczywiście, która jest personalizowana pod Kielce, będą też karty szansa i kasa społeczna, które też będą zawierać treść personalizowaną pod wasze miasto. Będą tam różne ciekawostki, żarciki, informacje na temat miasta, na temat projektów miejskich też. No więc czeka nas kilka miesięcy teraz burzy mózgów i prac nad tą grą. Kielce to miasto, które ma tak dużo fajnych miejscówek, które mogłyby się znaleźć w tej grze, że naprawdę no przed nami sporo pracy nad tym, razem z Wydziałem Promocji i z naszymi partnerami edycji. Premiera jest planowana na grudzień, początek grudnia właściwie. Gra będzie dostępna w szerokiej dystrybucji. Głównym partnerem dystrybucyjnym jest sieć Empik, ale również inne sklepy, które dystrybuują gry planszowe, zapewne tę grę też będą dystrybuować w całym regionie. Zapraszamy serdecznie jeszcze raz do kontaktu w sprawie współpracy przy tym projekcie. No i już nie możemy się doczekać efektów końcowych i odsłonięcia tej planszy Monopoly przy okazji premiery pod koniec roku. Dziękuję bardzo.
10: Przyznam szczerze, że ja liczę na to, że Muzeum Zabawek i Zabawy znajdzie się i niczego nie wymuszam na tej planszy. Mamy już takie doświadczenie, co bardzo mnie cieszy, jeśli mogę poprosić o podtrzymanie. W 2006 roku w edycji limitowanej ówczesne Muzeum Zabawkarstwa znalazło się wśród innych zacnych budowli, miejsc i miejscówek na planszy gry Monopoly. Tutaj byliśmy, to jest 2006 rok. Warci byliśmy 1 000 000 złotych wówczas. Liczę teraz na trochę większą wartość. Mam taką nadzieję. Także proszę Państwa, dodam jeszcze do słów pani prezydentki i pana, że faktycznie ta gra ma długą tradycję, bo jej początki sięgają początków XX wieku i pełniła różne funkcje. Na przykład w Stanach w czasie kryzysu w latach 30. była pewnego rodzaju psychoterapią. Grano w nią i liczono, że będzie jeszcze szansa na odbudowanie nie tylko swojego kapitału. Potem w czasach chociażby II wojny światowej wywiad brytyjski korzystał z gry Monopoly, przemycając różnego rodzaju informacje na planszach i pieniądze do obozów jenieckich. A my tutaj w Polsce zachłysnęliśmy się Monopoly w latach 90. i to był ten czas, pani prezydent nawiązała świetnie do przełomu, bo właśnie to był ten czas, gdzie grywaliśmy namiętnie i chętnie w Monopoly. Dla nas to ogromne wyróżnienie, że Kielce obok Sydney i tysiąca Bangkoku i tysiąca miejsc na całym świecie i w Polsce znajdą się w tej kultowej grze Monopoly. Dzięki.
1: Że kielecka wersja Monopoly, co do tego nie mamy żadnych wątpliwości, ale jak będą wyglądać zasady gry? Czy będzie się grało po kielecku, czy jednak tak, jak jesteśmy do tego przyzwyczajeni?
9: Tak, to będzie wersja klasyczna Monopoly, czyli tutaj robimy w oparciu o standardową, klasyczną wersję tej edycji. Personalizowane będą różne elementy, stricte pod Kielce, natomiast mechanika gry, strategia, pozycja pana Monopoly w tej grze i wizerunek będą tak jak w klasycznej wersji.
1: W swoim życiu miałem naprawdę wielu nauczycieli i w szkole podstawowej, i w szkole średniej, i na studiach. A spośród nich zdaje się, że najbardziej zapadła mi w pamięć postać mojego pana od techniki w szkole podstawowej, bo taki przedmiot kiedyś był, który zawsze powtarzał jedno. Pustuła, pamiętaj, jeżeli coś robisz, to odpowiedz sobie na jedno proste pytanie. Po co? No to ja też postanowiłem zadać to pytanie. Jaki jest cel w tym, żeby ta gra, kielecka gra, powstała?
11: To jest wiele celów, dla których wchodzimy w tą współpracę. Tym wiodącym z naszej perspektywy to jest aspekt promocyjny, tak jak mówiłam. Ten aspekt ma dwa wymiary. Pierwszy to budowanie takiej lokalnej tożsamości. W momencie, kiedy mieszkanki i mieszkańcy Kielc będą przesuwać pionki na mapie Monopoly na tej planszy do gry, będą się pewnie utożsamiać z elementami, które się na tej grze znajdą. Będą także budowali swoje poczucie dumy
8: że właśnie na tej kultowej grze, na której grali od lat, czasem w czasach swojego dzieciństwa, znajdują się elementy związane z Kielcami, ale gra Monopoly będzie miała bardzo szeroką dystrybucję. Są też kolekcjonerzy, którzy zbierają gry Monopoly, która jest w każdym wydaniu. I liczymy także na ten walor promocyjny, że Monopoly, kieleckie Monopoly, wykroczy poza granice naszego miasta. I to jest taki element, że pokazujemy nasze unikatowe miejsca, nasz turystyczny potencjał, nasze perełki, więc ma to takie podwójne zastosowanie. Oczywiście nie można pominąć tego aspektu dobrej zabawy, a gdzie jak nie w tym miejscu o tym rozmawiać, że Monopoly to jest świetna rozrywka, która integruje, która pozwala ludziom podnieść twarz nad telefonów komórkowych, pobyć ze sobą i wspólnie się pobawić. W tym momencie przed nami taka wspólnie burza mózgów, na której zastanowimy się, jak wybrać te kilkanaście miejsc, pewnie to będzie 12 miejsc i to będzie bardzo ciężki orzech do zgryzienia i pewnie dużo presji i przekupstwa, jak powiedziała pani dyrektor, takiego pozytywnego, wartościującego. Natomiast chcemy, żeby po jakichś pewnie 2 miesiącach gdzieś w okolicy wakacyjnym pojawiła się taka ankieta, w ramach której to mieszkańcy będą mogli wśród tych wybranych pozycji wskazywać tą, która będzie najdroższa.
1: No, przyznam wam się szczerze, że naprawdę zastanawiam się, co na tej planszy się pojawi, które pola i które lokalizacje kieleckie wejdą w skład tej planszy Monopoly. Przypomnę raz jeszcze, kultowa gra planszowa zyska nową, świętokrzyską, kielecką, lokalną edycję. Już wkrótce jako gracze będziemy mogli sprzedawać i zastawiać najbardziej znane ulice, zabytki oraz instytucje Kielc, bo ta gra ma powstać i trafić jeszcze w tym roku, pod koniec 2026. Pół roku jeszcze zostało do końcówki kalendarza, no a do końca naszego programu jeszcze trochę czasu.
0: Eko Świętokrzyskie.
1: Dziś w ramach ciekawostki taka wiadomość z Kielc. Otóż uwaga, uwaga i brawa dla najmłodszych powinny się pojawić tu na samym początku, dlatego że na Stadionie Leśnym pojawiły się 123 nowe drzewka, które stworzyły elektryczny las. Jest to oczywiście niedosłowny elektryczny las, ponieważ nasadzenia to nagroda dla miasta Kielce od Fundacji Odzyskaj Środowisko i organizacji Odzyskaj RLG Polska za udział w programie Polska Stolica Recyklingu. W 2025 roku mieszkańcy Kielc przekazali do recyklingu 123 tysiące. Raz jeszcze powtórzę, 123 tysiące kilogramów elektrycznych śmieci, korzystając z czerwonych pojemników, odbiorów domowych i okazjonalnych zbiórek. Zaangażowanie Kielczan i Kielczanek zostało doceniane przez Fundację Odzyskaj Środowisko i organizację odzysku RLG Polska, organizatorów programu Polska Stolica Recyklingu. Jak wiadomo, oczywiście drzewa w mieście to nie jest żaden luksus, ale jest to po prostu konieczność, ponieważ dają cień, oczyszczają powietrze i jednocześnie przypominają nam wszystkim, że natura w mieście też powinna mieć swoje miejsce. W ubiegłym roku Kielczanie, jak już powiedziałem, oddali 123 tony elektrycznych śmieci. Dlatego właśnie w podziękowaniu te śmieci zostały zamienione na drzewa, które teraz ładnie nazywają się elektrycznym lasem. Będzie on przypominał wszystkim o selektywnej zbiórce elektrośmieci. Tak podczas tych nasadzeń mówiła Kinga Rotkiewicz z Fundacji Odzyskaj Środowiska. Kielce, Polska Stolica Recyklingu 2026, od 6 lat korzystają z projektu Elektryczne Śmieci, w ramach którego mieszkańcy mogą szybko i bezpłatnie pozbyć się elektroodpadów ze swoich domów i mieszkań. Ponadto na terenie miasta dostępne są 34 czerwone pojemniki na małogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Oczywiście to wszystko, co działo się, nie byłoby możliwe także wśród najmłodszych, ponieważ w sadzeniu młodziutkich dębów, a także buków na Stadionie Leśnym pomagali kieleccy uczniowie ze szkoły podstawowej numer 9. Gratulujemy, no i miejmy nadzieję, że drzewa wszystkie się przyjmą i już niedługo będą nas chłodzić w swym cieniu.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: A tę część naszego magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem rozpoczniemy sobie od podsumowania wydarzeń sportowych. I pomimo tego, że te sezony sportowe powolutku się kończą, bo na przykład wiemy, że Korona Kielce już ma zapewniony ma zapewnione utrzymanie w Ekstraklasie. O awans nie musi się martwić, ani tym bardziej o spadek. No to jednak w świecie sportu całkiem sporo się dzieje, a co? Posłuchajcie.
0: Sportowe Świętokrzyskie.
1: Wracamy w naszym dzisiejszym magazynie do zeszłego weekendu i do rodzinnej majówki rowerowej, która doczekała się pięknego jubileuszu. Dokładnie w sobotę 23 maja odbyła się 20. edycja tego właśnie wydarzenia. Wzięło w niej udział kilkaset osób, m.in. biskup Marian Florczyk, pomysłodawca tego wydarzenia, ale byli także znani kolarze Zbigniew Piątek, Mariusz Witecki czy Kazimierz Stafiej. Pierwsza, jak łatwo policzyć, chociaż niekoniecznie, taka rowerowa rodzinna majówka została zorganizowana w 2004 roku, a uczestnicy w tym roku mieli do pokonania dystans około 18 km. Tradycyjnie był postój w kościele w Dyminach i w Kaczynie. W jubileuszowej 20. rodzinnej majówce rowerowej uczestniczyło kilkaset osób. W tym wydarzeniu, a właściwie wśród uczestników, były także dzieciaki i młode osoby. No a jak podkreślają organizatorzy, o to właśnie chodziło, żeby jak najwięcej maluchów zarazić do uprawiania tego pięknego i niesamowitego sportu. Po dotarciu do celu na uczestników czekał poczęstunek, były też występy artystyczne, a uczestnicy rodzinnej majówki otrzymali pamiątkowe wydawnictwo przygotowane właśnie z okazji tego wydarzenia. A co słychać w świecie sportu zawodowego? Zaczniemy sobie od zawodniczek i zawodników z Fortis Billard Kielce, którzy zdobyli medale w Pucharze Polski. Panie walczyły w trzecich tegorocznych zawodach Pucharu Polski Kobiet w bilard 9 bil. W imprezie rozegranej w Tomaszowie Mazowieckim srebrny medal wywalczyła Izabela Jońska. Uległa dopiero w finale Monice Ząbek 2-5. Brązowy medal wywalczyła natomiast druga z kieleckich zawodniczek Katarzyna Wesołowska. Po trzech turniejach drugie miejsce w rankingu Polski zajmują ex aequo Kasia Wesołowska i Izabela Jońska. Równie dobrze w tych czwartych tegorocznych zawodach Pucharu Polski w bilard Heyball spisali się koledzy klubowi naszych pań. W rozegranych w Łodzi w zawodach fenomenalny wynik osiągnął najmłodszy w całej stawce 15-letni Jakub Hajduk, reprezentujący Fortis Kielce. Wywalczył srebrny medal. W walce o złoto przegrał po dramatycznym pojedynku z utytułowanym Radosławem Babicą 4-5. Na najniższym stopniu podium stanęli Michał Turkowski i Karol Skowerski, obaj z Fortis Kielce. Po czterech turniejach na czele rankingu Polski jest Karol Skowerski. Do sporty walki przed nami zawodnik klubu Klincz Kielce Jakub Posłowski ma za sobą bardzo, bardzo intensywny tydzień. Kielczanin spędził ostatnie dni na zgrupowaniu reprezentacji Polski. W grupie najlepszych zawodników Muay Thai w Polsce przygotowywał się do najważniejszych startów w tym sezonie. A sam zawodnik, czyli Jakub Posłowski, to jedna z największych nadziei polskiego Muay Thai. Podczas tegorocznych Mistrzostw Polski został wybrany najlepszym zawodnikiem turnieju. W 2021 roku zdobył tytuł młodzieżowego mistrza świata, więc raczej nie możemy się dziwić, że to kolejne tegoroczne zgrupowanie, w którym zawodnik wziął udział. A cała kadra to 31-osobowa reprezentacja, która trenowała przez 4 dni w Centralnym Ośrodku Sportu w Zakopanem. Była to również okazja na to, żeby sprawdzić swoje umiejętności. Zawodnik naszego klubu, Klincz Kielce, wraz z kolegami ma przed sobą bardzo intensywny sezon. W sierpniu biało-czerwoni spotkają się na ostatnim zgrupowaniu przed największymi imprezami w tym roku. Na początku września w Kosowie odbędą się Mistrzostwa Świata, a półtora miesiąca później we Francji zaplanowano Mistrzostwa Europy. Przed rokiem Polacy na obu tych imprezach zdobyli 11 medali. To jeszcze piłka nożna, o ile już wiemy, że Korona zapewniła sobie pozostanie w Ekstraklasie, to oczywiście wiadomości napływają ze sztabu szkoleniowego i taka wiadomość pod koniec tygodnia także się pojawiła. Paweł Golański został dyrektorem sportowym w Koronie Kielce. Obowiązki przejmuje od 1 czerwca. Były reprezentant Polski wcześniej, był oczywiście piłkarzem Korony, kapitanem drużyny, a później pełnił funkcję dyrektora sportowego. Ostatnio w tej roli pracował w Motorze Lublin, no a już teraz zawodnik wraca do Kielc. Jako piłkarz, przypomnę, reprezentował barwy kieleckiego klubu w latach 2005-2007 oraz 2010-2015. Łącznie na wszystkich frontach w złocisto-krwistej koszulce rozegrał 178 meczów, strzelił 11 goli i zanotował 31 asyst. W swojej karierze ma również występy z orzełkiem na piersi, czyli dla reprezentacji, gdzie rozegrał 14 meczów i zaliczył w nich jedno trafienie i jedną asystę. W kwietniu 2021 roku objął stanowisko dyrektora sportowego Korony, pracował w tej roli do 2024 i w trakcie jego kadencji w 2022 zaledwie 2 lata po spadku awansowaliśmy do PKO BP Ekstraklasy. Od października 2024 do grudnia 2025 piastował tę samą funkcję w Motorze Lublin, a w ostatnim czasie był jednym z ambasadorów Korony, a teraz ponownie stanie na czele pionu sportowego. Gratulujemy. Zresztą do informacji z Korony Kielce jeszcze będziemy sobie wracać w naszych weekendowych spotkaniach, także już teraz zachęcam Was do tego, żeby Wasze radia ciągle były ustawione na 93,2 FM. No a tymczasem ja mam dla Was pewną ciekawostkę.
0: Ciekawe świętokrzyskie.
1: No to dziś będzie tak troszeczkę ciekawostkowo, ogólnoświętokrzysko, dlatego że powiemy sobie o Świętokrzyskim Parku Narodowym, który w minionym tygodniu zamieścił w swoich social mediach takie oto oświadczenie. Uprzejmie informujemy, że kontynuujemy działania mające na celu kompleksowe zagospodarowanie wejścia do Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Szlak Czerwony prowadzący na Łysice w miejscowości Święta Katarzyna. Prace związane z realizacją zadania pod nazwą Zagospodarowanie wejścia do parku w Świętej Katarzynie przez wykonanie oraz montaż urządzeń infrastruktury turystycznej. Te właśnie działania rozpoczęły się dokładnie 26 maja, a więc w miniony wtorek i potrwają do końca listopada. Działanie w całości jest finansowane ze środków Funduszu Leśnego poprzez Lasy Państwowe. W ramach planowanych działań przewidziane jest wykonanie m.in. montażu stołów turystycznych wraz z ławami, gier edukacyjnych dla dzieci, rodzin i grup szkolnych, światowidów, nie mylić ze światłowodami, tablic edukacyjnych i informacyjnych, drogowskazów, dodatkowych elementów małej infrastruktury turystycznej. Głównym celem zadania jest właściwe ukierunkowanie zwiększającego się ruchu turystycznego, w tym podnoszenie bezpieczeństwa turystów i zwiększanie komfortu zwiedzania Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Dodatkowo wykonane tablice informacyjne i edukacyjne pozwolą odwiedzającym lepiej poznać wyjątkowe walory przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz zasady odpowiedzialnego korzystania ze szlaków turystycznych. To także krok w stronę tworzenia przestrzeni bardziej dostępnej, czytelnej i przyjaznej dla różnych grup turystów i turystek, w tym rodzin z dziećmi, grup szkolnych oraz osób starszych i ze szczególnymi potrzebami. W związku z tym, z realizacją prac przy wejściu do parku w Świętej Katarzynie mogą pojawić się czasowe utrudnienia, niewielkie utrudnienia dla odwiedzających. Jak czytamy w komunikacie, dołożone zostaną wszelkie starania, aby te utrudnienia były jak najmniej uciążliwe, a za ewentualne niedogodności Świętokrzyski Park Narodowy z góry przeprasza. Ja proponuję Wam odwiedzenie strony Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Są wizualizacje tego, a więc, moi drodzy, naprawdę fajnie to wszystko wygląda. No i poza tym ważnych, ciekawych rzeczy można się dowiedzieć o konkursach, ale nie tylko, organizowanych ogólnopolsko albo lokalnie przez Świętokrzyski Park Narodowy. Są także informacje z kalendarium, jak chociażby to, że 22 maja obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej, ale to jest już opowieść na zupełnie inny czas.
0: Co słychać w Świętokrzyskiem?
1: Nie wiem, czy wiecie, że ten miniony tydzień to był tydzień, gdzie obchodziliśmy m.in. Dzień Diagnosty. I w związku z tym chciałbym, żebyśmy wybrali się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na spotkanie z Renatą Różniatowską, która opowie nam o tym, kto może zostać krwiodawcą. A przy okazji to pozdrawiamy wszystkich diagnostów pracujących właśnie w centrum i nie tylko.
12: Krwiodawcą może zostać osoba przede wszystkim pełnoletnia i chcąca, mająca intencje pomocy innym osobom.
1: Czy są jakieś inne kryteria co do wagi, co do wieku odnośnie osób, które chcą zostać krwiodawcą?
12: Tak, co do wagi też jest kryterium. To jest masa powyżej 50 kg, ale też proporcjonalnie do wzrostu.
1: W takim razie wiemy już, kto może zostać krwiodawcą i jakie co do tego są wymogi. Proszę powiedzieć, czy w jakikolwiek sposób możemy się przygotować do bycia krwiodawcą?
12: Nie potrzeba się tak szczególnie przygotowywać. Należy pamiętać, że aby dawca po oddaniu krwi dobrze się czuł, zaleca się, aby był wypoczęty i po lekkostrawnym śniadaniu. Zaleca się, żeby śniadanie było lekkostrawne, to znaczy, żeby nie było obfite w tłuszcze. Proponuję tutaj zjeść po prostu zwyczajnie jakąś kanapeczkę z chudą wędliną czy z pomidorem, serem żółtym, żeby to nie była jakaś zapiekanka czy jakiś majonezy, sosy gęste, raczej śniadanie lekkostrawne. Jeśli ktoś pije na co dzień kawę, to proponuję wypić tę kawę. Myślę, że nie zaszkodzi. Jeśli ktoś pije herbatę, kakao, nie ma przeciwwskazań do tego. Natomiast nie zaleca się, żeby ktoś był po alkoholu i zapewne taka osoba zostanie po prostu odrzucona w chwili, kiedy trafi do gabinetu lekarskiego.
1: No dobrze, no to jesteśmy już w takim razie w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. I jak to wygląda, kiedy przekroczymy już te progi?
12: W zasadzie to najpierw się rejestrujemy. Należy się zarejestrować. Rejestrację dokonujemy na podstawie dowodu osobistego lub nowego prawa jazdy. W chwili, kiedy jesteśmy już zarejestrowani, jesteśmy jakby, ten pierwszy etap jest za nami, wypełniamy sobie kwestionariusz. W kwestionariuszu są zapytania dotyczące stanu zdrowia i ogólnie naszej kondycji. Zostajemy poproszeni na badanie wstępne. W badaniu wstępnym zostaje określona i oznaczona hemoglobina i morfologia, powiedzmy, ale na pewno jest to hemoglobina w pierwszych takich minutach, wynik tej hemoglobiny. I z tym wynikiem i z kwestionariuszem zostajemy poproszeni do gabinetu lekarskiego. W gabinecie lekarskim lekarz przeprowadza wywiad. Jeśli ma jakieś wątpliwości, czy to dawca, czy pan doktor, czy pani doktor, co do wypełnionego kwestionariusza, no to tam już jest rozmowa odnośnie stanu zdrowia. W gabinecie lekarskim zostajemy też zbadani przez lekarza. To jest ciśnienie, masa ciała jest sprawdzona i zostajemy zakwalifikowani do oddania krwi, bądź też zostajemy poinformowani, z jakiego powodu nie możemy oddać tej krwi.
1: A jakie mogą być powody co do tego, żebyśmy nie mogli zostać krwiodawcą?
12: Takim przeciwwskazaniem na pewno jest przebyta choroba zakaźna, przyjmowanie leków na stałe, na pewno niedowaga. Zabiegi i przekucia również nas wykluczają przez okres 6 miesięcy, w tym także tatuaże.
1: A jeżeli pozytywnie przejdziemy tę weryfikację, która odbywa się oczywiście w gabinecie lekarskim, to co ile możemy oddawać krew?
12: W przypadku mężczyzn co 2 miesiące, w przypadku kobiet raczej co 3 miesiące, aczkolwiek nie stanowi to jakiejś takiej zasady. Ważne, żeby kobieta nie oddawała częściej niż 4 razy w ciągu roku, a mężczyzna 6 razy w ciągu roku.
1: Czy jest się czego bać przy oddawaniu krwi?
12: Jeśli ktoś ma dobre nastawienie i przychodzi z myślą, że chce oddać krew i komuś pomóc, to nie powinien się niczego obawiać. Nic nie powinno się zadziać, co by nas powinno już na początku zaniepokoić.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Niektórzy obawiają się oddawania krwi ze względu na to, że trochę się boją. Być może jest to lęk przed igłami, być może jest to lęk przed widokiem krwi, no ale przecież to pobieranie odbywa się pod okiem wyspecjalizowanego personelu, a poza tym wszystkie instrumenty używane do poboru krwi są jałowe, są sterylne i nie ma się czego obawiać.
12: Zgadza się, wszystko jest jałowe, jednorazowego użytku, nawet krwiodawca jest zobowiązany do podpisania takiego dokumentu już po oddaniu krwi, że przy nim został otwierany sprzęt i były używane sprzęty, igły jednorazowego użytku.
1: Czyli po prostu pół godzinki i po strachu, i po bólu. No ale nadchodzi ten moment, kiedy schodzimy z fotela po oddaniu krwi i co wtedy? Jak krwiodawcy powinni się zachowywać?
12: Wydaje mi się, że powinien przede wszystkim posiedzieć i odpocząć chwilkę. Na pewno też spróbować naszych czekolad, żeby się docukrzyć, ale generalnie nie powinien też wykonywać jakichś ciężkich fizycznie prac, żeby odciążyć rękę, z której była pobierana krew.
1: Jak długo powinien trwać w takim razie taki odpoczynek? Czy jest to kwestia kilku godzin, być może jednego dnia, czy choćby tygodni? Jak szybko regeneruje się nasz organizm?
12: Myślę, że jeden dzień to jest wystarczająco dużo, ale już krwiodawcy dochodzą po kilku minutach, chwili, kiedy uzupełnią płyny, wypiją, nie wiem, kawę, herbatę.

0: godzinach popołudniowych. Jeśli ktoś już wie, że bardzo dobrze się czuje po oddaniu krwi, to nie ma jakiegoś przeciwwskazania, żeby mógł oddawać też w godzinach popołudniowych.
1: Czyli jednak zdecydowanie z samego rana najlepiej wybrać się do Centrum Krwiodawstwa. No a co w ciągu roku? Czy są jakieś okresy, gdzie najlepiej odwiedzić centrum, bo wtedy szczególnie brakuje krwi?
0: Ja zapraszam i zachęcam do regularnego oddawania krwi, bo tacy dawcy są najcenniejsi dla nas z różnych powodów, aczkolwiek takim okresem w ciągu roku, w którym szczególnie brakuje nam krwi, jest okres wakacyjny. Wtedy, kiedy studenci i młodzież szkolna wyjeżdża na wakacje, osoby dorosłe pracujące w ciągu roku też korzystają z urlopów wyjazdowych i tych krwiodawców zwyczajnie brakuje. Wtedy też zauważamy jakby większe zapotrzebowanie na tę krew, chociażby z powodu różnych wypadków komunikacji, prawda, drogowej. Więc tutaj to jest taki szczególny okres, kiedy tej krwi rzeczywiście potrzeba.
1: Czasem bywa również i tak, że w Centrum Krwiodawstwa danej grupy krwi jest nadmiar i ci dawcy, którzy mają daną grupę krwi, są odsyłani do domu. A czy jest jakaś grupa krwi, która jest szczególnie chętnie przyjmowana przez centrum?
0: Zawsze braki mamy w grupach o czynniku RH ujemnym. Czy to będzie 0 minus, czy B minus, zawsze są deficyty, albo prawie zawsze są deficyty, czy jakiś taki stan magazynowy, powiedzmy sobie, że można uzupełniać ten stan magazynowy. Natomiast wtedy, kiedy są nadwyżki, najczęściej jest to grupa B o czynniku RH dodatnim i AB o czynniku RH dodatnim, no to wtedy zapraszamy takich krwiodawców w przypadku mężczyzn, żeby spróbowali oddać, jeśli ich jakby predyspozycje pozwalają na to i czas, żeby mogli oddać osocze.
1: My teraz znajdujemy się w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach przy ulicy Jagiellońskiej 66 i ten adres warto zapamiętać. Można by powiedzieć, że to jest taka kwatera główna Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w województwie świętokrzyskim, ale Kielce i ulica Jagiellońska to nie tylko jedyny punkt, gdzie można krew oddawać, ponieważ na terenie województwa również w innych miejscach można zgłosić się i śmiało oddać to, co mamy w sobie najcenniejsze.
0: Każdego dnia w dni robocze mamy jeszcze oddziały terenowe, w których można oddać na co dzień, prawda, krew. To jest w Skarżysku Kamiennej przy ulicy Szpitalnej, w oddziale terenowym w Sandomierzu, w oddziale terenowym w Końskich, w oddziale terenowym w Ostrowcu Świętokrzyskim. We wtorki zapraszamy do Starachowic, do szpitala przy ulicy Radomskiej, zaś w ostatnie piątki miesiąca stoimy ambulansem w Busko-Zdroju naprzeciwko szpitala przy ulicy Bohaterów Warszawy.
1: Regionalne Centrum Krwiolecznictwa i Krwiolecznictwa w Kielcach przywołuje również, można by tak chyba powiedzieć, swoich dawców od czasu do czasu, wysyłając im SMS-y.
0: Akcja ta polega na tym, żeby krwiodawcom wysłać tak zwaną przypominajkę. Jest to też pewna forma zachęty i zaproszenia, nie tylko przypomnienia o tym, że ta krew jest nam potrzebna, może nawet nie tyle nam, co pacjentom czekającym na tę krew w szpitalach naszego województwa. Głównie tutaj mam na myśli Świętokrzyskie Centrum Onkologii, bo tam są bardzo duże potrzeby, i Świętokrzyskie Centrum Kardiologii, gdzie też są bardzo duże potrzeby tej krwi dla pacjentów.
1: O tym, kto i jak może zostać honorowym krwiodawcą na antenie Radia Złote Przeboje w magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem, opowiadała Renata Rożniatowska. Dziękujemy bardzo, a wszelkie szczegóły na ten temat, jak również to, jak wyglądają te stany magazynowe krwi w naszym regionie, możecie znaleźć na stronie internetowej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. Do tego także Was zachęcam. Jeżeli regularnie oddajecie krew, to z pewnością z tymi informacjami jesteście za pan brat, no a jeżeli zastanawiacie się nad tym, jak możecie pomóc, albo jak zacząć krew oddawać, to tam także wszelkie szczegóły. My powolutku zbliżamy się do zakończenia naszego dzisiejszego spotkania w magazynie Co jest... w magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem, co jest grane od poniedziałku do piątku. na antenie wieczorami się pojawia. Również w swoim imieniu bardzo serdecznie zapraszam. Natomiast odnośnie co jest grane, no to właśnie kilka informacji na temat tego, jak aktywnie i ciekawie spędzić czas w Świętokrzyskiem już teraz.

0: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
1: Co jest grane, jak jest grane i gdzie jest grane? O tym sobie teraz powiemy. Przede wszystkim zaczniemy sobie od dobrych informacji płynących z teatru Lalki i aktora Kubuś. To nie będzie informacja o tym, że coś się wydarzyło albo coś się wydarzy w najbliższym czasie, ale chodzi o przyszłość Kubusia. Otóż reżyserka teatralna Roxana Miner została wybrana nową dyrektorką teatru Lalki i aktora Kubuś w Kielcach. Komisja konkursowa wyłoniła ją spośród czworga kandydatów. No i w minioną środę, 27 maja, wyniki konkursu zatwierdziła prezydentka Kielc Agata Wojda. Miasto Kielce jest bowiem organem prowadzącym Kubusia, a Roxana Miner to absolwentka sztuki performensu na Uniwersytecie Wrocławskim i reżyserii w Akademii Teatralnej w Warszawie. Ma też dyplom z zarządzania kulturą warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej. Specjalizuje się w przygotowaniu spektakli dla dzieci i młodzieży. Reżyserowała w kilku miastach w Polsce, a 6 lat temu przygotowała scenariusz i wyreżyserowała w Kielcach sztukę Po bajce Hanny Kral. Kierowanie kielecką sceną lalkową rozpocznie wraz z początkiem nowego sezonu artystycznego, czyli we wrześniu tego roku. Na stanowisku dyrektora zastąpi Piotra Bogusława Jędrzejczaka, który teatrem lalkowym w Kielcach zarządzał 10 lat, w tym 2 lata w nowym obiekcie przy ulicy Zamkowej. Oczywiście gratulujemy bardzo serdecznie, a jest to przykład tego, że konkurs, kiedy jest rozstrzygnięty, to warto zatwierdzić jego wyniki. Było coś dla najmłodszych, czyli wiadomości o teatrze Lalki i aktora Kubuś, no to teraz coś dla nieco starszych. Otóż, uwaga, uwaga, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zaprasza do udziału w kampanii edukacji ekologicznej EkoSenior pod hasłem Mądrość Wieku, Siła Natury, realizowanej dla seniorów z województwa świętokrzyskiego i to całego województwa świętokrzyskiego. Celem kampanii jest dotarcie do seniorów z praktyczną i przydatną na co dzień wiedzą dotyczącą na przykład zanieczyszczenia powietrza i wpływu na zdrowie seniorów oraz tego, jak się przed tym chronić, właściwych nawyków korzystania z energii i wody, czyli co możemy zrobić, by zmniejszyć swoje rachunki. Ogrzewanie domów i korzystania z odnawialnych źródeł energii, możliwości dofinansowania do przedsięwzięć proekologicznych. Dodatkowo w prosty sposób zostanie zaprezentowany nowy system kaucyjny i korzyści z niego płynące. Do kampanii zostali zaproszeni przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji, by dodatkowo wzmocnić przekaz bezpiecznego korzystania z różnych źródeł ogrzewania i zachowania ostrożności w trudnych sytuacjach. Spotkanie dla seniorów odbędzie się we wtorek, 16 czerwca w Kielcach w sali konferencyjnej Willi Chłetta przy ulicy Słowackiego 26. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 10. Potrwa ono około 2 godzin. Po spotkaniu kawka, herbatka, słodki poczęstunek. Wstęp jest wolny. Zaproszenia do udziału trwają do 8 czerwca. Jeżeli ktoś z Was chciałby skontaktować się z organizatorami, to proszę bardzo, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, mail doradcy.energetyczni@wfos.com.pl. Zaglądamy teraz na momencik do Muzeum Historii Kielc, ponieważ zbiory muzeum zwiększyły się i ponadto możemy te zbiory zobaczyć, a dokładnie to zbiór kilkudziesięciu listów, fotografii oraz pamiątek z lat 1939-1945 związanych ze znaną kielecką rodziną Gierowskich. A właśnie można zobaczyć, bo zostały one przekazane placówce przez Igora Metzgera, właściciela jednego z kieleckich antykwariatów. Jak mówi ofiarodawca, zbiór został przyniesiony do antykwariatu przez kielczanina, który natrafił na niego podczas remontu kamienicy. Z kolei kierownik działu gromadzenia i dokumentacji placówki, czyli Muzeum Historii Kielc, informuje, że wśród materiałów znajdują się m.in. listy z okresu II wojny światowej, napisane przez Józefę Gierowską do przebywającego w Oflagu jej męża Lucjana. Dokumentują one losy rodziny rozdzielonej przez wojnę. Można w nich także przeczytać, jak wyglądało życie w Kielcach podczas niemieckiej okupacji. Ta wystawa jest do obejrzenia w Muzeum Historii Kielc. Natomiast członkowie rodziny Gierowskich działali m.in. w obszarze medycyny, prawa, życia społecznego, a także wojska. Wśród nich byli m.in. dyrektor Szpitala Świętego Aleksandra, działacz Polskiego Czerwonego Krzyża, czyli Józef Gierowski, Włodzimierz Gierowski, legionista i regionalista, a także Lucjan Gierowski, adwokat, oficer Wojska Polskiego i jeniec niemieckiego oflagu oraz historyk Józef Andrzej Gierowski.
0: Kryminalne Świętokrzyskie.
1: O pawlaczu w przedpokoju? Oczywiście słyszałem. O szafie? To chyba wie każdy. Tapczan też już był. Natomiast dzisiejsza historia, no, chyba jest dosyć niecodzienna. O tym, że nie ma kryjówki, w której można się skutecznie schować, przekonał się w minionym tygodniu 43-letni mieszkaniec powiatu Buskiego, kiedy rano przed jego domem pojawili się policjanci, jego żona przekonywała, że nie ma go w domu. Funkcjonariusze poinformowali, że małżonek poszukiwany jest przez wymiar sprawiedliwości do odbycia kary zasądzonej na rok więzienia. Kobieta zamknęła się w domu i kategorycznie odmówiła otwarcia drzwi. Policjanci nie odpuścili. Wezwali straż pożarną do pomocy w dostaniu się do budynku. Kiedy na miejscu pojawili się strażacy, 40-latka otworzyła zareglowane do tej pory wejście. Mundurowi i kryminalni weszli do środka. Początkowo nie widzieli poszukiwanego, ale nie odpuszczali. Po chwili ich uwagę przyciągnął właz znajdujący się pod meblami w łazience. Kiedy policjanci go podnieśli, zauważyli siedzącego w kanale rewizyjnym poszukiwanego 43-latka. Mężczyzna poszukiwany był do odbycia kary jednego roku pozbawienia wolności za przestępstwa polegające na prowadzeniu pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości. Przekonał się, że ukrywanie nawet w potencjalnie trudnym do znalezienia miejscu na niewiele się zdaje. Wprost z kryjówki trafił do celi w zakładzie karnym. Tam będzie miał jeszcze trudniej się schować. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o tę godzinę naszego dzisiejszego weekendowego spotkania. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Oczywiście do usłyszenia w Radiu Złote Przeboje. Michał Pustuła. Cześć.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskie.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A
5: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień.
6: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
7: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Morliny są gorące.
11: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
12: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
13: Reklama.
14: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
15: Dzień dobry, cześć, witajcie w sobotni poranek. Piękny sobotni poranek, dlatego piękny, że sobotni przede wszystkim. Michał Pustuła, kłaniam się i zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie w Radiu Złote Przeboje i w magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem. A my w naszym magazynie porozmawiamy sobie o tym, co za momencik się rozpocznie w Kielcach. Druga odsłona, drugi weekend piątego geofestiwalu. Poprzedni weekend, wydarzenia na Kadzielni, które przyciągnęły prawdziwe tłumy, zjazdy na Tyrolce, pływanie w kajakach w Szmaragdowym Jeziorku. No dobra, Szmaragdowe było kiedyś, teraz jest po prostu jeziorkiem. Oprócz tego gry i zabawy dla dzieci i wiele, wiele innych atrakcji, między innymi przejścia Via Ferratą i można by o tym mówić właściwie przez całutką godzinę. Ale teraz mamy ostatni majowy weekend, a to oznacza, że druga odsłona geofestiwalu za chwilkę się rozpocznie. Druga odsłona już nie na Kadzielni, ale dziś w Centrum Geoedukacji, a także jutro w Kieleckim Ogrodzie Botanicznym. No i właśnie tym tematem za momencik się zajmiemy. Co nas czeka, co można zrobić, jak można zrobić i tak dalej, to wszystko także powiązane jest z poniedziałkową datą, czyli z Międzynarodowym Dniem Dziecka i 1 czerwca. A przy okazji to od poniedziałku czerwiec, a więc do wakacji już naprawdę bardzo, bardzo niedużo czasu zostało i z tego chyba cieszą się nie tylko ci, którzy na co dzień uczęszczają do szkół, przedszkoli albo na uczelnie. Ale o tym kiedy indziej. Jak na razie zapraszam was na spotkanie na początek z Michałem Porosem z Centrum Geoedukacji, kierownikiem Centrum Geoedukacji, który opowie nam o tym, jak będzie wyglądać sobota w Geoparku, a później zajmiemy się tym, jak będzie wyglądać niedziela w Ogrodzie Botanicznym. Za momencik także przegląd wydarzeń tygodnia, który przedstawi wam Ewelina Walczak. Później trochę wiadomości ze świata sportu i podsumowanie minionego tygodnia, a także kilka propozycji ze świata kultury. A na szczegóły przyjdzie jeszcze czas, jak na razie zajmujemy się geofestiwalem.
16: Piąta edycja Geofestiwalu Kielce w Centrum Geoedukacji już 30 maja w godzinach od 14 do 18 wietrznia będzie wypełniona atrakcjami dla wszystkich od lat 5 do 105, skoro już o tej piątce mowa. W programie m.in. warsztaty geologiczne, szlifowanie skał, minerałów pod okiem doświadczonego szlifierza, ale także spotkania z prehistorią mierzoną milionami lat, z czymś autentycznym, czego będzie można dotknąć, zobaczyć, zapytać i dowiedzieć się wielu niezwykłych historii związanych z Kielcami i regionem Świętokrzyskim. Wilczyckim. W ramach GeoFestiwalu Kielce w Centrum Geoedukacji będzie również strefa aktywności związanych z ekologią, przyrodą ożywioną, którą zapewnią nasi partnerzy, m.in. Świętokrzyski Park Narodowy, Zespół Parków Krajobrazowych oraz Geosfera Jaworzno. Również w programie strefa tradycji, rzemiosł, a więc spotkania, dosłownie namacalne spotkania, na przykład z tradycjami garncarskimi, które zaoferuje Ośrodek Tradycji Garncarstwa z Chałupek. Również spotkania z kolsem artystycznym, czy z elementami, ciekawostkami związanymi z dymarkami świętokrzyskimi, to również będzie w programie geofestiwalowym. I oczywiście strefa nauki i zabawy, coś dla dzieci, rodziców, gdzie również nasi partnerzy, między innymi Robię Sobie Design, Małgosia Skalska, zapewnią bardzo ciekawe atrakcje dla najmłodszych. Będzie oczywiście coś dla ducha, ale też coś dla ciała w programie, między innymi geociasteczka, które zaserwuje miasteczko Liliputa. Także geofestiwal pod znakiem nie tylko geologii, ale również innych ciekawych dziedzin, z którymi zetkną się nasi odwiedzający już 30 maja na Wietrzni. Serdecznie zapraszam. Co trzymam? Właśnie, a propos tej autentyczności, dotknięcia prehistorii, moi drodzy, bo zupełnie zapomniałem o tym moim gadżecie, jednym i drugim, który tutaj jest z nami. Popatrzmy chwilę. To jest oryginalny ząb trzonowy mamuta. Maskotkę trzymam w ręku dla porównania. Wszyscy, którzy oglądali Epokę Lodowcową, wiedzą, o co chodzi. Dzieci zawsze wiedzą, o co chodzi, widząc taką maskotkę. Natomiast nie każdy rozpoznaje w tym ząb mamuta, więc takie okazy, między innymi już 30 maja pojawią się na Wietrzni. Mówiąc o tym dotknięciu prehistorii, mówiłem właśnie o czymś takim. Między innymi serdecznie zapraszam na niezwykłe spotkania z historią, z prehistorią na Wietrzni.
13: O propozycjach Ogrodu Botanicznego w Kielcach w czasie 5. edycji GeoFestiwalu opowie Agnieszka Pierścińska. Zapraszam.
17: Tradycyjnie Ogród Botaniczny kończy GeoFestiwal, ale zakończy go z rozmachem, bowiem to nie będą jakieś okruszki GeoFestiwalu, tylko naprawdę atrakcje z górnej półki. Piątka z natury, GeoFestiwal w Ogrodzie Botanicznym w maju, czyli 5. miesiącu roku. Tym razem wcześniej będziemy gościć uczestników GeoFestiwalu. Pokażemy ogród w przepięknym momencie, bowiem końcówka maja, kiedy jeszcze jest soczysta, świeża zieleń wiosny, ale już wkracza nam lato do ogrodu z całym swoim przepychem zapachów, kształtów i kolorów. Także ten GeoFestiwal nam w tym majowym terminie bardzo odpowiada. I atrakcje GeoFestiwalu w ogrodzie, no, wypełnią go po brzegi w tą niedzielę. Od godziny 12 do 18 most atrakcji, geofestiwalowa scena. Tam będzie się bardzo wiele działo od początku. Będzie dużo akrobatyki, tańca. Zapewnią go zespół Aerial Perle z pokazem akrobacji powietrznej. Następnie pałeczkę przejmie Kielecki Teatr Tańca. Będzie oczywiście ten tradycyjny, barwny korowód kolorowy postaci bajkowych. I w tym roku fragment spektaklu Królowa Śniegu. Później będzie na scenie spotkanie z Mają Popielarską, znaną prezenterką telewizyjną, pasjonatką ogrodów, także bardzo ciekawa rozmowa o naturze, o inspiracjach ogrodowych. I później będzie na scenie bardziej muzycznie. Zabrzmią utwory muzyki poważnej, ale nie będzie tak całkiem poważnie, bowiem będą to znane wszystkim utwory także z bajek, także coś dla dzieci też dedykowane specjalnie. I na zakończenie dnia na festiwalowej scenie koncert Mariusza Mrówki, kielczanina, gitarzysty, wokalisty, znanego także pod pseudonimem Mrówczyki, także na zakończenie GeoFestiwalu. Przez wszystkie te godziny, oprócz tego, że będą atrakcje na scenie, będzie też bardzo wiele się działo w całej przestrzeni ogrodu, bowiem przewidujemy bardzo liczne warsztaty, stoiska warsztatowe, stolarskie, ceramiczne, zielarskie, pszczelarskie, florystyczne, różne rękodzielnicze, konstrukcje biżuterii, latawców, domków dla owadów, także bardzo szeroki przekrój tematyczny, każdy znajdzie coś dla siebie z pewnością. Oprócz tego w przestrzeni ogrodu także gotowanie naturalnych potraw z dzikich ziół, Max będzie gotował z natury, będzie też joga przy akompaniamencie Rafała Gęborka i mnóstwo też takich stref aktywności dla dzieci, warsztaty takie przyrodniczo leśne i nie zabraknie także stoisk z naszymi lokalnymi produktami. Miody, inne produkty, przetwory regionalne, rękodzieło, też pamiątki druku 3D. Także widzicie Państwo, że cała moc atrakcji. Pomieścimy bardzo wiele osób w ogrodzie, także liczymy na wysoką frekwencję i serdecznie zapraszamy.
15: Za zaproszenie dziękujemy bardzo i skorzystamy, bo niby dlaczego by nie. Natomiast już teraz ze skorzystania do pojawienia się na antenie na pewno skorzysta Ewelina Walczak, która przedstawi wam przegląd wydarzeń tygodnia.
14: Przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem.
18: Ewelina Walczak, zapraszam. Wprowadzona w Kielcach nocna prohibicja wyraźnie uspokoiła sytuację na miejskich ulicach. Więcej o tym Małgorzata Mura.
19: Z danych zebranych po ponad 70 dniach obowiązywania przepisów wynika, że kielecka policja notuje znacznie mniej pracy w godzinach od 22 do 6 rano. W marcu ubiegłego roku mundurowi interweniowali wobec osób nietrzeźwych 340 razy, natomiast w marcu tego roku liczba ta spadła do 256 przypadków. Służby mundurowe potwierdzają, że ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach paliw przyniosło wyraźny trend spadkowy, jeśli chodzi o awantury i zakłócanie porządku.
18: Podobnie wygląda sytuacja na szpitalnych oddziałach ratunkowych w Kielcach. W marcu stolica regionu odnotowała spadek liczby pijanych pacjentów na SOR-ach o ponad 37% w stosunku do ubiegłego roku. Pozytywny trend utrzymał się również w kolejnym miesiącu. W kwietniu na oddziały ratunkowe trafiło 70 pacjentów pod wpływem alkoholu, podczas gdy w analogicznym okresie zeszłego roku było ich 99. Świętokrzyskie Centrum Onkologii bije na alarm. Mimo coraz lepszej oferty badań profilaktycznych, pacjenci wciąż zbyt późno trafiają do gabinetów specjalistów. Podczas briefingu zorganizowanego z okazji Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem lekarze z Kieleckiego Ośrodka podkreślali, że wielu dramatycznych diagnoz można by uniknąć dzięki regularnej kontroli stanu zdrowia. Choć w ubiegłym roku w regionie wykonano o 2,5 tysiąca więcej badań mammograficznych i cytologicznych niż rok wcześniej, to ogólna zgłaszalność mieszkańców wciąż pozostaje niewystarczająca. Szczególnie trudna sytuacja dotyczy raka szyjki macicy. Każdego roku do kieleckiego szpitala trafia około 80 pacjentek z tym schorzeniem, a co druga przegrywa walkę z chorobą. Onkolodzy przypominają, że ponad połowa ryzyka zachorowań zależy bezpośrednio od naszego stylu życia. Wśród głównych grzechów wymieniają brak aktywności fizycznej, złą dietę, otyłość, stres oraz używki. Zdrowy styl życia pomaga chronić przyszłość naszych rodzin, a o tę przyszłość na szerszą skalę chcą teraz zadbać urzędnicy. Bo Świętokrzyski Urząd Marszałkowski rusza z programem Przystanek Rodzina, który ma pomóc w walce z głębokim kryzysem demograficznym. W ciągu ostatnich 8 lat z mapy regionu ubyło blisko 90 tysięcy mieszkańców. Od 1 czerwca rodzice dzieci urodzonych w tym roku będą mogli pracować o 2 godziny krócej, zachowując prawo do pełnego wynagrodzenia. Więcej czasu dla bliskich to większy spokój w domu, ale o bezpieczeństwo w czterech ścianach trzeba też zadbać pod innym kątem, ponieważ czad to nie tylko problem zimy. Wysokie temperatury gwałtownie podnoszą ryzyko zatrucia tlenkiem węgla w naszych domach. Tylko w miniony weekend strażacy w regionie interweniowali aż 9 razy w budynkach mieszkalnych, w których uruchomiły się alarmy. Relacjonuje starszy kapitan Marcin Bajur, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.
20: Przypominamy, tlenek węgla to zagrożenie całoroczne, które przybiera na sile w dwóch okresach. Jest to sezon grzewczy oraz w sezonie wysokich temperatur. Apogeum przypada tutaj na miesiące styczeń-luty oraz czerwiec-lipiec.
18: Strażacy apelują o montaż czujek tlenku węgla i przypominają o konieczności okresowej wymiany baterii w tych urządzeniach.
15: To był przegląd wydarzeń tygodnia, który przedstawiła Ewelina Walczak. Z Eweliną jeszcze w ten weekend usłyszymy się na antenie. Natomiast ja mam dla was króciutkie zaproszenie i propozycję na dziś, żeby wybrać się do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, ponieważ wojewoda Józef Bryk zaprasza na coś wyjątkowego.
21: Szanowni Państwo, w najbliższą sobotę organizujemy na terenie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wydarzenie pod nazwą Zrób dziecku paszport. Od godziny 8 do godziny 15 wszyscy zainteresowani będą mogli złożyć wnioski o wydanie paszportu dla tych najmłodszych, dla naszych dzieci. W tym dniu w celu ułatwienia będzie otwarty parking naprzeciwko Urzędu Wojewódzkiego. Bezpłatny oczywiście parking. Umożliwimy wejście do Wydziału Paszportowego również wejściem głównym, czyli tym wejściem A w celu ułatwienia. W tym samym dniu od godziny 12 do 17, żeby uatrakcyjnić ten dzień, zorganizowaliśmy festyn rodzinny na terenie urzędu naszego. Będą liczne atrakcje, czyli takie wesołe miasteczko dla dzieci, liczne zabawy, konkursy. Jak zwykle pod urzędem będzie to ciekawa impreza dla naszych rodzin. W tą imprezę włączyły się różne instytucje, czyli tutaj policja, straż graniczna, wojsko, straż pożarna, areszt śledczy, straż graniczna, administracja skarbowa, 12 instytucji, które są, oni bardzo chętnie przyjeżdżają do nas ze swoimi stoiskami, namiotami, aby uatrakcyjnić ten dzień dla naszych najbliższych i dla naszych rodzin. Więc serdecznie zapraszamy na sobotę 30 maja w godzinach 8:15 i od 12 do 17 na piknik rodzinny.
15: A o szczegółach tej części technicznej, tej części formalnej dotyczącej wyrobienia najmłodszym paszportów w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim opowie zastępca dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Michał Gałczyński.
0: Szanowni Państwo, ja może tak troszeczkę z części technicznej. Co jest najważniejsze? Należy pamiętać, aby mieć ze sobą zdjęcie. Zdjęcie ma być nie starsze niż 6 miesięcy. To jest dla nas, dla Wydziału, normalny dzień pracy. Będziemy, tak jak Pan Wojewoda podkreślił, od 8 do 15. W tym dniu będzie także czynna nasza kasa. Przyjmujemy płatności gotówkowe, bezgotówkowe. Bezwzględnie należy pamiętać także o tym, że dla wydania paszportu dla najmłodszych potrzebna jest obecność lub zgoda obojga rodziców. Zgoda może być wyrażona w formie elektronicznej za pomocą strony gov.pl. Zapraszamy także wszystkich do korzystania z naszej infolinii, jeżeli są jakieś dodatkowe pytania, oraz także z naszej strony internetowej, gdzie na bieżąco w dostępnej formie i treści przedstawiamy wszystkie istotne informacje. Co do opłat, 140 zł osoby dorosłe, 30 lub 70 dzieci, w zależności od wieku lub też ulgi, jaką dana osoba posiada.
15: A piknik przed urzędem rozpocznie się lada godzina. Zapraszam na ciąg dalszy magazynu.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
15: A w tej części naszego weekendowego, sobotniego, porannego spotkania podsumujemy sobie troszeczkę na początek wydarzenia sportowe minionego tygodnia.
1: Aktywnie w Świętokrzyskiem.
15: Wracamy w naszym dzisiejszym magazynie do zeszłego weekendu i do rodzinnej majówki rowerowej, która doczekała się pięknego jubileuszu. Dokładnie w sobotę, 23 maja, odbyła się 20. edycja tego właśnie wydarzenia. Wzięło w niej udział kilkaset osób, m.in. biskup Marian Flor, pomysłodawca tego wydarzenia, ale byli także znani kolarze Zbigniew Piątek, Mariusz Witecki czy Kazimierz Stafiej. Pierwsza, jak łatwo policzyć, chociaż niekoniecznie, taka rowerowa rodzinna majówka została zorganizowana w 2004 roku, a uczestnicy w tym roku mieli do pokonania dystans około 18 km. Tradycyjnie był postój w kościele w Dyminach i w Kaczynie. W jubileuszowej 20. rodzinnej majówce rowerowej uczestniczyło kilkaset osób. W tym wydarzeniu, a właściwie wśród uczestników, były także dzieciaki i młode osoby. No a jak podkreślają organizatorzy, o to właśnie chodziło, żeby jak najwięcej maluchów zarazić do uprawiania tego pięknego i niesamowitego sportu. Po dotarciu do celu na uczestników czekał poczęstunek, były też występy artystyczne, a uczestnicy rodzinnej majówki otrzymali pamiątkowe wydawnictwo przygotowane właśnie z okazji tego wydarzenia. A co słychać w świecie sportu zawodowego? Zaczniemy sobie od zawodniczek i zawodników z Fortis Bilard Kielce, którzy zdobyli medale w Pucharze Polski. Panie walczyły w trzecich tegorocznych zawodach Pucharu Polski Kobiet w Bilard 9 Bil. W imprezie rozegranej w Tomaszowie Mazowieckim srebrny medal wywalczyła Izabela Jońska. Uległa dopiero w finale Monice Ząbek 2-5. Brązowy medal wywalczyła natomiast druga z kieleckich zawodniczek, Katarzyna Wesołowska. Po trzech turniejach drugie miejsce w rankingu Polski zajmują ex aequo Kasia Wesołowska i Izabela Jońska. Równie dobrze w tych czwartych tegorocznych zawodach Pucharu Polski w Bilard Heyball spisali się koledzy klubowi naszych pań. W rozegranych w Łodzi w zawodach fenomenalny wynik osiągnął najmłodszy w całej stawce 15-letni Jakub Hajduk, reprezentujący Fortis Kielce. Wywalczył srebrny medal. W walce o złoto przegrał po dramatycznym pojedynku z utytułowanym Radosławem Babicą 4-5. Na najniższym stopniu podium stanęli Michał Turkowski i Karol Skowerski, obaj z Fortis Kielce. Po czterech turniejach na czele rankingu Polski jest Karol Skowerski. Do sportu walki przed nami zawodnik klubu Klincz Kielce Jakub Posłowski ma za sobą bardzo, bardzo intensywny tydzień. Kielczanin spędził ostatnie dni na zgrupowaniu reprezentacji Polski, a w grupie najlepszych zawodników Muay Thai w Polsce przygotowywał się do najważniejszych startów w tym sezonie. A sam zawodnik, czyli Jakub Posłowski, to jedna z największych nadziei polskiego Muay Thai. Podczas tegorocznych Mistrzostw Polski został wybrany najlepszym zawodnikiem turnieju. W 2021 roku zdobył tytuł młodzieżowego mistrza świata, więc raczej nie możemy się dziwić, że to kolejne tegoroczne zgrupowanie, w którym zawodnik wziął udział. A cała kadra to 31-osobowa reprezentacja, która trenowała przez 4 dni w Centralnym Ośrodku Sportu w Zakopanem. Była to również okazja na to, żeby sprawdzić swoje umiejętności. Zawodnik naszego klubu, Klincz Kielce, wraz z kolegami ma przed sobą bardzo intensywny sezon. W sierpniu biało-czerwoni spotkają się na ostatnim zgrupowaniu przed największymi imprezami w tym roku. Na początku września w Kosowie odbędą się Mistrzostwa Świata, a półtora miesiąca później we Francji zaplanowano Mistrzostwa Europy. Przed rokiem Polacy na obu tych imprezach zdobyli 11 medali.
14: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
15: Co jest grane, jak jest grane i gdzie jest grane? O tym sobie teraz powiemy. Przede wszystkim zaczniemy sobie od dobrych informacji płynących z Teatru Lalki i aktora Kubuś. To nie będzie informacja o tym, że coś się wydarzyło albo coś się wydarzy w najbliższym czasie, ale chodzi o przyszłość Kubusia. Otóż reżyserka teatralna Roxana Miner została wybrana nową dyrektorką Teatru Lalki i aktora Kubuś w Kielcach. Komisja konkursowa wyłoniła ją spośród czworga kandydatów. No i w minioną środę, 27 maja, wyniki konkursu zatwierdziła prezydentka Kielc Agata Wojda. Miasto Kielce jest bowiem organem prowadzącym Kubusia, a Roxana Miner to absolwentka sztuki performensu na Uniwersytecie Wrocławskim i reżyserii w Akademii Teatralnej w Warszawie. Ma też dyplom z zarządzania kulturą warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej. Specjalizuje się w przygotowaniu spektakli dla dzieci i młodzieży. Reżyserowała w kilku miastach w Polsce, a 6 lat temu przygotowała scenariusz i wyreżyserowała w Kielcach sztukę Po bajce Hanny Kral. Kierowanie kielecką sceną lalkową rozpocznie wraz z początkiem nowego sezonu artystycznego, czyli we wrześniu tego roku. Na stanowisku dyrektora zastąpi Piotra Bogusława Jędrzejczaka, który teatrem lalkowym w Kielcach zarządzał 10 lat, w tym 2 lata w nowym obiekcie przy ulicy Zamkowej. Oczywiście gratulujemy bardzo serdecznie, a jest to przykład tego, że konkurs, kiedy jest rozstrzygnięty, to warto zatwierdzić jego wyniki. Było coś dla najmłodszych, czyli wiadomości o Teatrze Lalki i aktora Kubuś, no to teraz coś dla nieco starszych. Otóż, uwaga, uwaga, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zaprasza do udziału w kampanii edukacji ekologicznej EkoSenior pod hasłem Mądrość Wieku, Siła Natury, realizowanej dla seniorów z województwa świętokrzyskiego i to całego województwa świętokrzyskiego. Celem kampanii jest dotarcie do seniorów z praktyczną i przydatną na co dzień wiedzą dotyczącą na przykład zanieczyszczenia powietrza i wpływu na zdrowie seniorów oraz tego, jak się przed tym chronić, właściwych nawyków korzystania z energii i wody, czyli co możemy zrobić, by zmniejszyć swoje rachunki. Ogrzewanie domów i korzystania z odnawialnych źródeł energii, możliwości dofinansowania do przedsięwzięć proekologicznych. Dodatkowo w prosty sposób zostanie zaprezentowany nowy system kaucyjny i korzyści z niego płynące. Do kampanii zostali zaproszeni przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji, by dodatkowo wzmocnić przekaz bezpiecznego korzystania z różnych źródeł ogrzewania i zachowania ostrożności w trudnych sytuacjach. Spotkanie dla seniorów odbędzie się we wtorek, 16 czerwca w Kielcach w sali konferencyjnej Willi Chłetta przy ulicy Słowackiego 26. Początek spotkania o godzinie 10. I to tyle, jeżeli chodzi o nasze sobotnie poranne spotkanie. Dzięki. Michał Pustuła, cześć.
14: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Reklama.
10: Tu Radio Złote Przeboje. Dla niektórych pora śniadaniowa, bo to minęła 8. Zapraszamy na wiadomości.
11: Dogaszanie pożaru lasu pod Warszawą wciąż prowadzi kilkuset strażaków. Ukraiński MSZ tłumaczy się z nazwy jednostki wojskowej. Zaskoczenie w Paryżu. Nowak Dziokowicz odpadł z French Open. W grze wciąż są Iga Świątek i Maja Chwalińska. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dogaszenie pożaru lasu w powiatach wołomińskim i mińskim może potrwać kilka dni. W akcji uczestniczy wciąż ponad 800 strażaków. Pomaga im wojsko i policja. Mieszkańcy okolicznych wsi mówią, że czegoś takiego jeszcze nigdy w życiu nie przeżyli.
12: Płomienie było widać, jak ewakuowaliśmy się i jechaliśmy w stronę Stanisławowa. To było faktycznie widać z daleka.
13: Oddychać nie można tu było. Ten dym wszystko to szło. Czarno, siwo, to różnie było.
11: IMGW ostrzega, zagrożenie pożarami występuje w lasach w niemal całej Polsce. Krakowska policja postawiona w stan gotowości po napaści na 2-letniego chłopca w centrum miasta. Trwają poszukiwania mężczyzny, który zaatakował ucznia wracającego po lekcjach do domu. Na szczęście dziecku udało się uciec. Jego reakcję chwali rzecznik krakowskiej policji Piotr Szpiech.
14: Gdyż zaczął krzyczeć i uciekać, ten krzyk spłoszył sprawcę. Mamy potwierdzony wizerunek.
11: W poszukiwaniach bierze udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy, umundurowanych i w cywilu. Ta decyzja nie była wymierzona w Polaków, tłumaczy rzecznik MSZ-u Ukrainy sprawę nadania imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. To odpowiedź na płynącą z Polski krytykę. Jak podkreśla Kijów, na sporach historycznych między obu narodami korzysta tylko Rosja. Zaskakująca dla Polaków decyzja Zełenskiego wywołała w naszym kraju ostre komentarze ze wszystkich stron sceny politycznej. Serb Nowak Dziokowicz odpadł w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open w Paryżu. Najbardziej utytułowany tenisista w historii przegrał z Brazylijczykiem João Fonseca po zaciętym meczu. Trwał blisko 5 godzin. Do czwartej rundy przeszła Iga Świątek, wygrała z Magdą Linet. Ale kolejną rywalką będzie bardzo trudna przeciwniczka, Ukrainka Marta Kostiuk, która w tym roku wygrała wszystkie mecze na mączce. Pytana, czy czuje się faworytką w meczu ze Świątek, odpowiada skromnie.
15: I definitely have a different feeling going into this match.
16: Ja mam zdecydowanie inne przeczucia przed tym meczem. Nadal to jest, no wiecie, tak, że ona wygrała ten turniej 4 razy. Nie wygrałem z nią nigdy nawet jednego seta, więc jeśli wygram, będę bardzo szczęśliwa i nie mogę doczekać się tego meczu.
15: Even if I win one set in the next match, I'm gonna be very happy, you know.
11: Spotkanie Świątek Kostiuk jutro, a dziś o 11:00 mecz Mai Chwalińskiej z Marią Sakkari.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
10: Sobota pochmurna w centralnej i południowej części kraju, na zachodzie najwięcej słońca. Tam 23 stopnie, 21 w centrum, 19 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Trzy minuty po godzinie 8, niech trochę popada, bo tego deszczu wszyscy potrzebujemy, a najbardziej to roślinność i te lasy, które bardzo suche.
9: potrzebuję.
10: A w najbliższej godzinie u nas między innymi relacja z rewelacyjnego koncertu Kombi, na którym wczoraj byłem. A to już perfekt.
17: Zaprasza Kacper Sosnowski.
10: Fajnie, że jesteście z nami od sobotniego poranka.

Razem z Marquesem trochę tutaj pogwizdałem. 10 minut po 8, tu Radio Złote Przeboje. Patrzę, co się będzie działo fajnego w muzycznym kalendarzu. No, festiwal w Opolu za niecały tydzień od najbliższego czwartku. Sprawdziłem dla was, co się będzie działo. Będą recitale Anny Wyszkoni, Lady Punk i Justyny Steczkowskiej, bo to 30 lat od jej dziewczyny szamana mija. Będzie także w Opolu widowisko Autobiografia, które poświęcone jest twórczości Bogdana Olewicza. No, sporo tekstów do piosenek Perfektu pisało. Między innymi wysłuchanych przed chwilą Niepokonanych, bo od Perfektu 8 sobie przecież zaczęliśmy. Bogdan Olewicz, mistrz tekstów zapadających w pamięć. No to będzie się działo w Opolu. A teraz u nas na antenie Eurythmics.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
10: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko 1,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a świeże pod udzie lub udo z kurczaka z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
11: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
12: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Game over.
17: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!

0: Niżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Reklama.
5: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Human League w Radiu Złote Przeboje, prawie 8.30 na zegarach. Bardzo ważne ogłoszenie, bo w maju to miesiąc, w którym Beata Kozidrak gości na naszej antenie. No i już jutro niedziela z Beatą Kozidrak. Mogę zdradzić, że muzycznie będą między innymi Dwa Serca, Dwa Smutki, Będzie Taka Warszawa, piosenka, do której teledysk kręcono w pewnych specyficznych warunkach, na dachu budującego się jeszcze wieżowca.
1: I ci budowlańcy tak patrzyli na nas, oczywiście, wiesz, w tych miniówkach, w tych szpilkach schodzimy i tak, co tu się w ogóle odbywa?
2: Co to się odbywa?
1: Już powariowali ludzie, nie?
0: No właśnie, więcej wesołych kulis, nie tylko tej historii, tej piosenki, jutro od południa w Radiu Złote Przeboje. Polecamy. Ja polecam teraz Michaela Jacksona. To jest dobre, żeby się dobudzić. Proszę zresztą spróbować samemu.

0: innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
4: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
7: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
6: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
7: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z Radiem Złote Przeboje.

Depolisty za nami w Radiu Złote Przeboje. A wczoraj na warszawskim Torwarze odbył się koncert Królowie Życia, Skawiński i Tkaczyk na 50-lecie pracy muzyków. Było pięknie, było kilka razy śpiewane 100 lat. Byli goście specjalni, Mary z Polski. Śpiewała m.in. piosenki Oena. A oklaski dostał też Michał Szpak za Kiedy powiem sobie dość. Były śpiewy z publicznością. Jedna piosenka, Jesteś wolny, idealnie chyba w sumie pasuje na dzisiejszy poranek. A na naszym Instagramie możecie zobaczyć, jaką nagrodę od Radia Złote Przeboje dostał zespół Kombi. Piosenka Nie ma zysku też wczoraj na koncercie była.

Aleksja w Radiu Złote Przeboje próbuje dobudzać nierozbudzonych. Dziewiąta się zbliża w naszych wiadomościach. Za chwilę o tym, że jak ktoś jedzie A1 nad morze, to mu nie zazdrościmy.

0: Tu Radio Złote Przeboje, ostatnia sobota maja. Tak to wygląda. 9 minęła, czas na wiadomości.
1: Uwaga, podróżujący nad morze, A1 za Toruniem zablokowana. Polska wyraziła solidarność z Rumunią po uderzeniu w blok rosyjskiego drona. Zaczyna się częściowy paraliż śródmieścia Warszawy. Niewielki remont alei jerozolimskich. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Uwaga, podróżni jadący nad morze. Zablokowana jest autostrada A1 w Kopaninie, to między Toruniem a punktem poboru opłat na północ od Torunia. Ciężarówka uderzyła w bariery rozdzielające jezdnie. Można jechać objazdem, zjechać z autostrady wcześniej i wjechać na nią na węźle Lubicz. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Polska wyraziła solidarność z Rumunią w związku z wczorajszym atakiem rosyjskiego drona. Bezzałogowiec uderzył w dach bloku mieszkalnego w mieście Gałacz koło granicy z Ukrainą. Dwie osoby zostały ranne. Do incydentu doszło mimo, że rumuńskie służby wiedziały o obecności drona, mówi analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Kamil Caus.
2: Dron był wykryty przez radary rumuńskie. Wysłano w celu jego przechwycenia myśliwce F-16 z bazy w Peteszt, ale mimo, że one śledziły, właściwie eskortowały tego drona, to nie oddały do niego strzału, przede wszystkim w obawie przed wywołaniem jeszcze większych zniszczeń.
1: W odpowiedzi na uderzenie drona Rumunia wyrzuciła z kraju rosyjskiego konsula z miasta Konstancy. Moskwa nie przyznaje się, że to był jej dron. Zaczynają się właśnie wielkie utrudnienia na głównej ulicy Warszawy. Remontowane będą torowiska wzdłuż Alei Jerozolimskich. Tramwaje nie przejadą od placu Starynkiewicza do Ronda Waszyngtona. Dodatkowo remont odczują kierowcy, mówi rzecznik tramwajów miejskich Witold Urbanowicz.
3: Największym utrudnieniem będzie to, że będzie po prostu węziej. Zabierzemy po jednym pasie na kierunek. Między placem Narutowicza a Rondem Waszyngtona będzie jeździła komunikacja zastępcza, autobus linii Z9.
1: W niektórych miejscach tory wzdłuż Alei Jerozolimskich nie były remontowane przez 30 lat. Prace potrwają do połowy sierpnia. O tym, że misie lubią miód, wiedzą już najmłodsi. To wcale nie bajka. W Małopolsce łupem niedźwiedzi padają podhalańskie pasieki. Dane opublikowała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. W ubiegłym roku niedźwiedzie splądrowały 10 pasiek. Pszczelarze dostają co prawda odszkodowania, ale jak przyznają, nie rekompensują one utraty rodzin pszczelich. Zostajemy jeszcze na Podhalu, bo droga nadmorskie Oko znów jest otwarta. Zakończył się główny etap remontu. E-busy wrócą na trasę jutro. 3 z 4, bo jeden jest w remoncie.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: Sporo słońca na Podlasiu, słonecznie też na Pomorzu i w zachodniopomorskim. Tam powyżej 20 stopni. 24 na Dolnym Śląsku, ale poniżej 20 kresek na południu kraju. Bliżej Małopolski. Tam też deszczowo, a pokropić może również w Wielkopolsce i w Łódzkiem. Kacper Sosnowski, witam. Myślę sobie, że trudno tak wstać rano, szczególnie jak wstajemy do pracy. Trudno tak pracować w sobotę. Jest sporo rzeczy, które trudno robić w weekend.
5: Radio Złote Przeboje.
0: O kolejnych opowie Krzysztof Krawczyk i Edyta Bartosiewicz.

11 minut po 9. Rockset w Radiu Złote Przeboje w sobotni poranek. Fani Rockset zadowoleni, bo grupa w składzie z Perem Gasle i Leną Philipson wraca na trasę koncertową. Oni już razem ponad 40 koncertów do tej pory zagrali i wczoraj znów zaczęli tour. I to taki długi. Od Niemiec zaczęli, a potem będzie Holandia, Skandynawia, Niemcy, Czechy i... I znowu Niemcy. No Polski na razie na tej trasie nie ma. Szkoda, bo jest ponad 40 lokalizacji, no i zazdrościmy sąsiadom. Chociaż trasa też po Ameryce będzie. Cóż, poczekamy, pożyjemy nadzieją, zobaczymy. A to już Elton John i Kiki Dee.

0: autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Morniny są gorące.
4: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
5: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
8: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia.
9: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

Shakin' Stevens w radiu Złote Przeboje, czyli człowiek, który śpiewa od lat 70. Jego największa kariera to zaczęła się raczej po tym, jak zaoferowano mu rolę w musicalu o Elvisie Presleyu. A w latach 80. to już nagrywał solowe albumy z takimi przebojami jak Breaking Up My Heart, wysłuchane przed chwilą. Wrzucił ostatnio Shakin na swojego Facebooka występ z lat 80., jak wpada na scenę z fanami, robiąc gwiazdę. I nawet mu to wyszło. No to było niezłe wejście. A teraz urodzony 2 lata przed Stevensem, też w Wielkiej Brytanii, głównie aktor. Aktor musicalowy Murray Head. Znany głównie szerszej publiczności z Jednej nocy w Bangkoku.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak w sobotę zgarnąć voucher na 35 zł? To proste. 30 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 175 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 1 do 2 czerwca przy zakupach za minimum 175 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
4: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
5: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
6: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
7: Czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
8: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
9: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie 2 sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
10: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
11: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja. Obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
12: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: No, to jedziemy.
15: Tato, czy dziś ja prowadzę?
14: Jasne, w końcu to twój dzień.
15: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe. Jesteśmy w salonie Cherry.
16: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
0: Reklama.
1: Nareszcie weekend.
17: Nareszcie sobota.
1: Sobotni poranek z Radiem Złote Przeboje.

Złote dziecko muzyki, Samantha Fox w Radiu Złote Przeboje. Chwila i będzie 10, dokładnie 11 minut. A propos złotych dzieci, to Dzień Dziecka się zbliża, pewnie wiecie, niektórzy może w ten weekend będą świętować. I bardzo dobrze, bo my mamy dla was 500 złotych w akcji Złote Dziecko. Wystarczy, że napiszecie, czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dziś uważacie to za fajne. To trzeba napisać na naszej stronie internetowej www.radiozłoteprzeboje.pl, czyli można tam trochę powspominać nielubiane kiedyś rzeczy, które teraz cieszą się waszym powodzeniem. Czekamy na te zgłoszenia, bo od poniedziałku nagradzamy. 500 zł nawet będzie można wygrać. Ja kiedyś oliwek nie lubiłem. Takie słone były okropne, a teraz uwielbiam. Jem słoikami.

0: reklama.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
6: Tu Radio Złote Przeboje, w sobotę o 10:00 w góry i do lasu zajrzymy w tych wiadomościach. Będą ważne doniesienia.
7: Polska turystka zginęła na Słowacji w parku Słowacki Raj. Nie ma już otwartego ognia, w lasach na Mazowszu trwa dogaszanie pożaru. Wieczorem finał piłkarskiej Ligi Mistrzów PSG Arsenal. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska turystka zginęła podczas wycieczki w Parku Narodowym Słowacki Raj. 67-letnia kobieta odłączyła się od grupy. Bała się trudności związanych z pokonywaniem szlaku. Są na nim drabinki i łańcuchy. Znajomi stracili telefoniczny kontakt z kobietą i powiadomili służby. Ratownicy odnaleźli ciało kobiety w stromym wąwozie. Pożary na Mazowszu są dogaszane. Sytuacja w lasach powiatu wołomińskiego, gdzie strażacy od czwartku walczą z ogniem, jest stabilna. Nie ma już otwartego ognia, mówi zastępca komendanta państwowego Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
8: Na chwilę obecną na miejscu działań mamy około 250 samochodów, 870 ratowników. Na miejsce działań udają się jeszcze dodatkowe grupy GFFF.
7: To specjaliści wyszkoleni do dogaszania lasów, wyjaśnia rzecznik Mazowieckiej Komendy PSP Karol Kroć.
9: Którzy ręcznie przegarniają, przekopują i przelewają te wszystkie ukryte zarzewia i ogniska, które po przejściu tego głównego frontu pożaru pozostały ukryte gdzieś w niedostępnym terenie.
7: Na razie Straż Pożarna nie chce podawać nawet przybliżonego terminu zakończenia akcji gaśniczej. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła pierwszy przypadek wyzdrowienia pacjenta zakażonego ebolą. Z epidemią eboli zmagają się obecnie dwa afrykańskie państwa, Demokratyczna Republika Konga i Uganda. Mimo pierwszego ozdrowienia chorych nadal jest mnóstwo, mówi specjalistka WHO do spraw wirusowych gorączek krwotocznych.
10: Mamy 906 podejrzanych przypadków, w tym 223 zgony, które są obecnie przedmiotem dochodzeń.
7: Wśród zakażonych ebolą śmiertelność może sięgać nawet 50%. Nie ma żadnych szczepionek ani lekarstw na obecny wariant. Dzisiaj wielki finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Paris Saint-Germain, Arsenal, Londyn. To będzie pierwszy finał francusko-angielski. Paryżanie bronią tytułu z ubiegłego sezonu i są raczej faworytem. Londyńczycy zagrają w finale po 20 latach od poprzedniego razu. W 2006 przegrali z Barceloną. Mecz już o 18:00 w Budapeszcie.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: Idzie deszcz przez środek kraju, od Pomorza w województwo łódzkie teraz wchodzi, zaraz też na Śląsku mocniej popada. A potem w Małopolsce. Temperatury w miarę przyjemne, 24 stopnie na Dolnym Śląsku, 22 w Poznaniu, 21 w Szczecinie, Warszawie, Lublinie i Rzeszowie. 30 maja to dzisiaj. Za chwilę Dzień Dziecka, 1 czerwca. Będę miał dla Was zaproszenia na super zabawę dla całej rodziny. Szczegóły za chwilę. już mogę zdradzić, natomiast, że numer telefonu się zaraz przyda.
0: Zaprasza Kacper Sosnowski.
6: Zaprasza też Tina Turner.

10 po 10 Alcazar w Radiu Złote Przeboje. No to jako się rzekło, mam 4 zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim, gdzie nie tylko park dinozaurów, ale też park owadów. Polska w miniaturze. No tam naprawdę sporo atrakcji. A wejściówki dam jednemu słuchaczowi czy słuchaczce, żeby sobie rodzinnie pojechali. Proszę tylko zadzwonić i zaśpiewać piosenkę dla dzieci, czy taką, którą się ktoś uczył w szkole i dalej ją pamięta. 22, 4 czwórki i 3 zera. Do 11 czekam na te zgłoszenia. Proszę tu nagrywać się. A ja będę doceniał te najodważniejsze wykonania. Co ja tam jeszcze śpiewałem w szkole podstawowej? Hulali po polu. O, było. No ale czekam na wasze numery. 22 4 4 3 0. A tu Michael... Nie, a tu Łam zaśpiewa.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdrowy. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24, 30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Mamo! Czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
12: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
13: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.

0: 699 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Madonna za nami w Radiu Złote Przeboje, a teraz
1: Złote na nowo.
0: To będzie utwór Without You z 1970 roku, napisany i wydany na płycie grupy Badfinger. Brzmiał ciekawie, lecz sztampowo. Well, I can't forget this evening. Dopiero dwa lata później własną wersję przedstawił Harry Nilsson, który dodał przebojowi więcej emocji. Wtedy utwór stał się numerem jeden w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii. Oto jak ważne w muzyce są emocje. Oryginalni twórcy kompozycji z powodów prawnych i rozpadu ich wytwórni nie mogli czerpać z utworu korzyści majątkowych. Popadli w depresję. Ich kompozycje w historii muzyki przerobiło i opublikowało ponad 150 artystów. W tym w 1994 roku Mariah Carey, która też wlała w piosenkę wiele emocji.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Sprzątanie, zmywanie i pranie do potęgi? Teraz w Biedronce czysta oszczędność. W ten piątek i sobotę kup minimum 2 różne produkty chemiczne do sprzątania i zmywania oraz 2 różne produkty chemiczne do prania na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 25% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit dzienny 1 zwrot o maksymalnej wartości 80 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie Biedronka. Yeah.

0: Obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tania tutaj jest, stokrotka.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren!
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
6: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
7: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Reklama.
15: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Coldfield, Maggie Rayleigh w Radiu Złote Przeboje. 22 4 4 3 0. To jest numer, pod który jeszcze chwilę możecie dzwonić i nagrywać piosenki z dzieciństwa, piosenki dla dzieci, piosenki, które śpiewaliście kiedyś. No to halo, halo.
1: Gdy był mały, to znalazłam go w ogródku i wyglądał jak 49 mózgu.
0: I refren jeszcze prosimy.
1: Razem ze mną kundel buły.
0: I tu jeszcze ktoś?
1: Cebulka, cebulka okrągła jak kulka, buraczka szukała, potańcować chciała.
0: Ale też bardzo ładnie. Jeszcze kilka minut czekam na ostatnie zgłoszenia. Proszę się nagrywać na naszą sekretarkę. Po 11 będę nagradzał te najodważniejsze, najpiękniejsze piosenki dla dzieci, bo zbliża się Dzień Dziecka. 4 zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim, więc atrakcje dla całej rodziny, bo tam nie tylko park dinozaurów. Oj nie, nie.

0: Piasek i Robert Chojnacki, Radio Złote Przeboje. 11 się zbliża, za 4 minuty wiadomości, a w nich o wahaniach Trumpa związanych z Iranem.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje. Za chwilę będziemy śpiewać piosenki dla dzieci. Ale najpierw wiadomości o 11:00. W tym momencie 11:00.
7: Jest piąty zatrzymany w sprawie niedawnych fałszywych alarmów. Trump się waha w sprawie Iranu. Nadal nie ma porozumienia. Maja Chwalińska właśnie powinna zaczynać grę o czwartą rundę Wielkiego Szlema w Paryżu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejne zatrzymanie w związku z serią fałszywych alarmów w domach prawicowych polityków i mediów. To już piąta osoba, trzy z nich zostały tymczasowo aresztowane. Ostatni to 29-letni mężczyzna, mieszkaniec Otwocka pod Warszawą. Według śledczych zadzwonił na numer alarmowy i groził zdetonowaniem bomby w jednej ze stacji telewizyjnych. Mówi Karolina Gałecka z MSWiA.
8: Ten mężczyzna przyznał się do zarzuconego czynu. Policjanci zabezpieczyli na miejscu dwa telefony komórkowe oraz komputer.
7: Zatrzymane dotąd osoby ze wstępnych ustaleń nie są odpowiedzialne za fałszywy alarm w domu matki prezydenta Karola Nawrockiego, ale służby podkreślają, że zatrzymanie tych sprawców to kwestia czasu. Prezydent USA Donald Trump, wbrew zapowiedziom, wciąż nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie wstępnego porozumienia z Iranem. Miałoby ono otworzyć żeglugę przez cieśninę Ormus, podaje New York Times. Administracja ma być blisko porozumienia, ale wciąż trwają dyskusje. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Ma to być alternatywa dla proponowanych wcześniej przez lewicę związków partnerskich. Prezydent Karol Nawrocki zaraz po głosowaniu zapowiedział, że zawetuje ustawę. Maja Chwalińska ma szansę na życiowy sukces. Nasza tenisistka właśnie powinna zaczynać grę w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Jej rywalką będzie trzecia niegdyś zawodniczka świata. Więcej o tym z Paryża wysłannik Przemysław Pozowski.
9: Naprzeciwko Chwalińskiej na korcie Simon Mathieu położonym na terenie ogrodu botanicznego stanie Maria Sakkari. Polka z Greczynką miała już okazję się mierzyć.
10: Oczywiście Sakkari jest też bardzo utytułowaną już zawodniczką. Też już miałam z nią okazję grać w tamtym roku i przegrałam w trzech setach.
9: A Chwalińska w pierwszych dwóch rundach niespodziewanie pokonała mistrzynię olimpijską Qin Wenzheng i Belgijkę Elise Mertens.
7: W Paryżu dzisiaj swoje mecze zagrają także liderka rankingu Aryna Sabalenka i broniąca tytułu Coco Gauff. Kurczy się liczba mieszkańców Japonii. W ciągu ostatnich 5 lat aż o 3 miliony. To największy spadek w historii japońskich pomiarów. Japonia liczy 123 miliony mieszkańców. Jest najstarszym z dużych narodów na świecie. Mediana wieku przekroczyła tam 50 lat. W Polsce dla porównania to niecałe 44 lata.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest Carbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Carbazar.pl. Pogoda na weekend.
6: Przez Warszawę ten deszcz, co teraz jest w Łódzkiem i na Śląsku, to przejdzie dopiero po południu. Ale tak, sporo słońca wszędzie. Temperatury przyjemne powyżej 20 stopni na zachodzie kraju, na wschodzie i nad morzem. Poniżej 20 w Koszalinie, Białymstoku i Częstochowie.
11: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Carbazar.pl.
6: Kacper Sosnowski, witam. A co tam u naszych słuchaczy?
1: Kolorowe kredki w pudełeczku noszę.
6: Tak, tak, bo dzisiaj śpiewamy piosenki dla dzieci w związku z naszym konkursem. Radio Złote Przeboje. Już za chwilę będę nagradzał. Dużo zgłoszeń było na naszej sekretarce. Pięknie śpiewaliście, zaraz zobaczymy, kto śpiewał najfajniej. A to Czerwone Gitary, ciągle pada. No rzeczywiście, w centrum kraju, w Łódzkiem i na Śląsku. Ciągle.

0: Alizę w głośnikach Radia Złote Przeboje, a Sylwia jest tą osobą, która wygrywa w naszym śpiewającym konkursie i do Sylwii się właśnie dodzwoniłem. Gratuluję, Sylwio!
1: Dziękuję bardzo, a już myślałam, że się nie uda, bo moje dziecko w tle mi przeszkadzało i mówiło, że nie lubi tej piosenki.
0: To jeszcze zaśpiewaj razem i najlepiej poproś dziecko, żeby tam pomagało w tle, o.
1: Hania, musisz mi pomóc, żebyśmy dostały bilety. Nie zgodziła się.
0: 3, 4.
1: Mam chusteczkę haftowaną, co ma 4 rogi. Kogo kocham, kogo lubię, rzucę mu pod nogi.
0: No pięknie. I okrzyk radości od Hani, proszę.
1: Śmieję, ale troszkę się zawstydziła, ale cieszę się bardzo, bo właśnie w szkole będą mieli przerabiane dinozaury, a my jesteśmy po wizycie na świeżo w Krasiejowie, także zobaczymy sobie drugi park.
0: Takie rzeczy tylko w Radiu Złote Przeboje. Zaproszenia do Jura Parku w Sołcu Kujawskim jeszcze dzisiaj po południu chyba będą u moich kolegów do zgarnięcia, a na pewno u mnie też jutro w poranku, także proszę słuchać, no bo Dzień Dziecka nam się zbliża, to warto sobie go jakoś zaprogramować.

Susan Vega, idę na w Radiu Złote Przeboje. No właśnie, Susan Vega kiedyś tą piosenkę zaśpiewała a cappella, a potem producent muzyczny dodał trochę melodii, dźwięku, zmiksował i cieszymy się tym nagraniem do dziś. Susan Wedze też się podobało. A teraz u nas o 11.30 w Radiu Złote Przeboje Stevie Wonder, który zagrał w Polsce w 89 roku. Gdzie? Na stadionie dziesięciolecia. I wiecie, że to było 27 maja, czyli właśnie obchodziliśmy 37-lecie, jak dobrze liczę, tego wydarzenia. Ważnego również dla dziennikarza Wojciecha Mana, który z Wonderem zaśpiewał wówczas na scenie. No to wspomina sobie pewnie do dziś. A u nas? Part time.

0: auto promocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: Ci do MediaMarkt.
1: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kilogram. Netto, patent na tanie zakupy.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Reklama.
8: Słuchasz radia Złote Przeboje.

0: Zespół The Stranglers w Radiu Złote Przeboje. Ja już się przepraszam, uśmiecham, bo tutaj Marzena Rogalska zaraz ze swoim gościem. Może niech Marzena sama zapowie.
1: Zapraszam na śliczny, zagraniczny wywiad.
2: Oh my god.
1: Yes. Bo normalnie Hollywood prosto.
2: Przyjechało.
1: Do Radia Złote Przeboje.
2: Ja nawet nie potrafię tak mówić, jak mówię.
1: Właśnie, słuchajcie, o co chodzi?
0: No właśnie, Izabela Miko powieje Ameryką, a o co chodzi, to już od 12 obie panie wyjaśnią. Oj, będzie wesoło i pięknie. A jak pięknie pani Iza wygląda, też można sprawdzić na naszym Instagramie.

Edyta Górniak w Radiu Złote Przeboje powoli kończy. Jestem kobietą, a za chwilę tu dwie kobiety, Marzena Rogalska i Izabela Miko. Kacper Sosnowski, ja zapraszam na jutrzejszy poranek. Będzie sporo atrakcji związanych ze zbliżającym się Dniem Dziecka.

0: jabłkowa Lumico, złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
2: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
4: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
3: I dla dzieci z rodzicami.
5: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Jest 12:00, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
7: Ciężko ranny policjant po pościgu za brawurowym motocyklistą. Lasy zagrożone pożarami. Służby dogaszają zarzewia ognia na Mazowszu. 235 metrów ma makieta kolejowa na stacji Łódź Fabryczna. Jeszcze dziś i jutro wielka gratka z okazji Dnia Dziecka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dwoje policjantów zostało rannych w pościgu za motocyklistą w krakowskiej Nowej Hucie. Mundurowi próbowali zatrzymać jadącego na jednym kole motokrosem 19-latka. Ten zaczął uciekać, a policyjny radiowóz w czasie pościgu spadł z nasypu na tory kolejowe. Ranny policjant jest w ciężkim stanie, choć stabilnym. Policjantka wyszła już ze szpitala. Sprawcę złapano, mówi podkomisarz Iwona Szelichewicz z małopolskiej policji.
8: Mężczyzna ten został zatrzymany przez inny patrol policji. Noc spędził w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.
7: Świadkowie mówią, że go znają. Od dłuższego czasu stwarzał zagrożenie brawurową jazdą motocyklem. Prawdopodobnie jeszcze dziś usłyszy zarzuty. Lasy w prawie całej Polsce zagrożone są pożarami, ostrzegają synoptycy. Strażacy dogaszają jeszcze wielki pożar na Mazowszu. Pod Wołominem i Mińskiem spłonęło 300 hektarów. Mieszkańcy okolicznych wsi mówią, że nigdy wcześniej czegoś takiego nie widzieli.
9: Płomienie było widać, jak ewakuowaliśmy się. To było faktycznie widać z daleka.
10: Oddychać nie można tu było. Ten dym, wszystko to czarno, siwo, różnie było.
7: IMGW ostrzega. Zagrożenie pożarami występuje w lasach w niemal całej Polsce. Można pokierować szpitalnym oddziałem ratunkowym. Lekarz szpitala miejskiego w Gliwicach stworzył komputerową grę Symulator SOR-u, mówi autor dr Marek Bączar.
11: Dostajemy na początku informację, że na nas, na SOR-ze czeka 4 pacjentów, bo takie są niestety nasze realia. Tutaj możemy zlecić badania laboratoryjne oraz badania obrazowe, EKG i na podstawie tych wyników stawiamy diagnozę. Jeżeli mamy diagnozę postawioną, to wtedy możemy wdrożyć leczenie. Celem jest jednak, żeby pacjenci byli wyleczeni. Tutaj nikogo nie chcemy uśmiercić.
7: Gra jest ogólnodostępna. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę SOR Simulator. Gratka dla fanów kolei. Dziś i jutro na Dworcu Fabrycznym w Łodzi można oglądać kilkaset modeli pociągów, stacji i makietę kolejową o długości 235 metrów. Dla najmłodszych miłośników kolei i modelarstwa zaplanowano wiele atrakcji z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. Dziś wystawa otwarta jest do 18, a jutro od 10 do 16. Wstęp bezpłatny.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Niebo dzisiaj przeważnie zachmurzone, choć jest szansa na przejaśnienia, ale może też przelotnie padać, a miejscami możliwe burze. Temperatura 20 stopni nad morzem, troszkę cieplej w górach, 22, w centrum też 22, a na zachodzie Polski 24.

0: To jest weekend jak marzenie. Marzenie do nas przyleciało prosto z Hollywood. Izabela Miko. Iza, jakbyś się określiła? Bo właściwie tak się nie zastanawiałam. Tancerka, aktorka, producentka, scenarzystka. Jak ty siebie byś określiła? Artystka? O!
1: Artystka.
0: Po prostu.
1: Szczęśliwa kobieta.
0: No i tym szczęściem Iza nas będzie obdarowywała do 15. Bądźcie z nami.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Izabelo Miko, zacznę od tego, co tak naprawdę jest twoim domem. Czy Polska, czy Stany Zjednoczone, do których wyemigrowałaś jako 15-letnia dziewczyna?
2: Trudno jest to określić, dlatego że w Los Angeles mam swój dom, ukochany swój dom.
1: Pokazujesz go z taką czułością.
2: Ja go tak kocham i tyle serca włożam w ten dom. Natomiast tu mam całą rodzinę. Tu mam też teraz przyjaciół, dzieciństwo, wspomnienia. Też pracuję tutaj raz po raz. Także trochę tak żyję w rozkroku, ale muszę powiedzieć, że nie przeszkadza mi to. Ja nie lubię monotonności, nie lubię być znudzona. Ja lubię, jak się cały czas coś dzieje i gdzieś jadę. Ja żyję na walizkach, zawsze tak było. Już trochę tęsknię za domem, bo byłam teraz w Polsce.
1: I teraz mówiąc dom, myślisz o Los Angeles.
2: Los Angeles, ze swoim domem, ze swoim życiem tam, bo byłam tutaj już 3,5 miesiąca, no od 31 stycznia. To jest najdłużej, jak byłam w Polsce od wyjazdu. Miałam 15 lat.
1: Wyrażę po raz kolejny swój podziw, ponieważ wyjechać do Los Angeles i jednak żyć ze swojego zawodu, czyli z bycia aktorką, tancerką, ty sobie jeszcze dołożyłaś pisanie scenariuszy, utrzymywać się tam, mieć swój dom.
2: Utrzymywać dom, bo to jest utrzymać dom, bo to są takie koszty niesamowite.
1: To jest coś wielkiego, dlatego teraz zagram coś optymistycznego. Kasia Kowalska.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Oczywiście Izabela Miko, razem z nami aktorka, tancerka. Izo, mam takie poczucie, że w Polsce nie do końca ludzie wiedzą, co ty tam porabiasz w Los Angeles.
2: Tak, ja też jakby nie jestem taką osobą, która jakby za każdym razem coś tam zrobię, to przyjeżdża mi się chwalę w
1: Hej,
2: media.
1: Znam Vala Kilmera. Hej, znam Tyra tak. Banks.
2: Ja sobie nie robię zdjęć ze sławnymi ludźmi. Jak jestem z kimś i z kimś rozmawiam, to ja chcę być tu i teraz. I może dlatego też wiele osób takich sławnych lubi ze mną być, bo wiedzą, że ja jakby nie chcę tego wykorzystać w żaden sposób.
3: Autopromocja. Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
0: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
3: I moje najlepsze piosenki.
0: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
3: Autopromocja.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Izabela Miko, porozmawiajmy o Coyote Ugly, twoim pierwszym dużym filmie, gdzie zagrałaś mocną drugoplanową rolę, rolę Kami. Film nosił tytuł w Polsce Wygrane marzenia.
2: To był mój pierwszy casting. To też nie było tak, że ja od razu dostałam tę rolę, bo ja byłam na castingu, potem byłam na 4 różnych castingach i ja dostałam tak zwane callback, czyli następne zdjęcia próbne, castingi do tych ról, do 3 filmów. I dopiero po chyba 2 miesiącach z castingu zadzwonili. Dzień później pakuj walizki, dzisiaj idziesz na 3 casting, ale to będzie już w Los Angeles, bo ja wtedy byłam w Nowym Jorku, mieszkałam w Nowym Jorku. I to było tak, że ja musiałam dosłownie rzucić wszystko, co robiłam, pojechać do domu, spakować się na jedną noc w Los Angeles, przyjechała po mnie limuzyna, nie dlatego, że oni tak chcieli, żeby to była limuzyna, tylko nie mieli żadnego innego samochodu, żeby wysłać, bo to na ostatnią chwilę.
1: Ale to był znak, Iza.
2: Tak, tak.
1: To był znak.
2: I ta limuzyna w ogóle nie mogła nawet zakręcić w tą małą uliczkę, gdzie ja mieszkałam, więc pamiętam, że było takie, co ja tu robię, co się dzieje. Wtedy już tą rolę dostałam, ale to też to się tak szybko nie potoczyło. Natomiast do 2 innych filmów, też tam o tańcu, byłam też blisko. I tym drugim filmem był Save Last Dance, którego nie zagrałam, bo zagrałam w Coyote Ugly, ale potem w 2 zagrałam i grałam główną rolę Sarah Johnson, więc też myślę, jakby ta rola do mnie wróciła później.
1: To nie przypadek, moja droga, że zagram teraz utwór Snap pod tytułem Rhythm is a Dancer.

0: Jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Izabela Miko. Izo, miałaś zaledwie 18 lat w filmie Coyote Ugly, ale tak przepięknym angielskim tam się posługujesz, że brawo ty.
2: Bardzo pracowałam nad tym angielskim. Też miałam nauczyciela, ponieważ wtedy jeszcze nie mówiłam dobrze po angielsku. Mówiłam, znaczy dobrze w sensie, że świetnie się porozumiewałam, bo już wtedy mieszkałam w Stanach przez 2,5-3 lata. Natomiast akcent był mój okropny, więc musiałam pracować z takim coachem, który mi pomagał, żeby mnie mogli zrozumieć w tym filmie.

0: precyzyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: Jedziemy.
2: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
4: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohispan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohispanie Max. Biohispan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Zapraszamy na Dzień Reportażu i spotkania z finalistami 17. edycji Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie, 30 maja od godziny 11. Organizatorem i fundatorem nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: Reklama.
14: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Pozwól, Izabelo, Izamiko z nami, że wrócę jeszcze raz do twojej pierwszej ważnej roli. Roli Kami w filmie Wygrane Marzenia. Tyra Banks obok ciebie, Maria Bello, Piper Perabo, czyli duże nazwiska. Czy te aktorki były dla ciebie miłe?
2: Dziewczyny nie były super dla mnie miłe, dlatego że dla nich to było, no tak, przyszła jeden casting, pierwszy casting dostała, w ogóle my tutaj w tym biznesie pracujemy ile lat, więc
1: takie?
2: To było troszeczkę... Tak, było to,
1: o,
2: troszeczkę było
1: ładnie.
2: Tego... Taki typ, typu wiesz, że tak przychodzę i na przykład tak
1: za
2: dziewczyny...
1: Za szybko się jej udało.
2: Chociaż one nie wiedziały, że ja pracowałam od dziecka, tak, tylko że byłam w szkole baletowej, sama potem byłam w Stanach, ja to wszystko jakby sobie bardzo na tą szansę, żeby w ogóle być na tym castingu, ja sobie bardzo zapracowałam. Więc ja już pracowałam od samego dziecka.
1: Nikt ci nie dał nic
2: nie.
1: Na piękne oczy i na piękną urodę.
2: Ale to było okej, okay, bo ja byłam w takich sytuacjach, no w szkole nawet baletowej wtedy w Stanach, gdzie też dziewczyny tak się na mnie, ze z Polski przyjechała jak w obciachowym takim kostiumie, bo ja sobie łatałam sobie rajstopy, nie? Jak miałam dziurę, one sobie kupowały nowe do tego baletu. W takich obciachowych w puentach w ogóle, co ona w ogóle na głowie ma. Więc ja to czułam, więc ja już byłam jakby przyzwyczajona do tego. Mówię, ja tu jestem, robię swoje i tyle.
1: I to jest podejście, które mi się podoba. Czas na muzykę, Paula Abdul.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wrócimy do rozmowy z naszą gościnią Izabelą Miko, aktorką, która odpowie na parę pytań, na przykład dlaczego wybrała Stany Zjednoczone na swój dom i o życiu w zgodzie z naturą, o byciu eko.
2: Radio Złote Przeboje.
0: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.

0: teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Reklama.
7: Jest 13:00. To czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
8: Policja rozbiła grupę przestępczą zakładającą fikcyjne uczelnie. Benzyna tanieje, diesel najtańszy od 3 miesięcy. Największa parada Łodzi na Wiśle odbędzie się już dziś wieczorem w Warszawie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sprzedawali fałszywe dokumenty szkolne, otwierali fikcyjne filie uczelni, wyłudzali dotacje. Policjanci z Łodzi rozbili grupę przestępczą, mówi komisarz Adam Dębiński z łódzkiej policji.
9: Grupa czerpała korzyści również z tworzenia nieprawdziwych zaświadczeń o pobieraniu nauki w szkole oraz legitymacji szkolnych i studenckich. W trakcie trwania dobrej koniunktury członkowie grupy otworzyli również dwie fikcyjne filie uczelni w Ostrołęce i Koninie. Personalia uczniów pozyskiwali od rekruterów Agencji Pośrednictwa Pracy.
8: Policja zatrzymała 5 osób, grozi im do 15 lat więzienia. Mundurowi zlikwidowali też drukarnię fałszywych dokumentów. Skarb państwa mógł stracić przez grupę co najmniej 5,5 miliona złotych. Ta wiadomość ucieszy kierowców. Mamy najtańszego diesla od końca lutego, czyli od momentu wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Olej napędowy kosztuje średnio 6 zł i 50 groszy. Tanieje też benzyna i gaz, mówi analityk rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
10: Obniżki, które notujemy, to efekt spadku cen ropy naftowej i paliw gotowych na europejskim rynku ARA, który przekłada się na obniżki cen paliw w krajowych rafineriach. W związku z tym też maksymalne ceny z dnia na dzień są na coraz niższych poziomach.
8: A to nie koniec dobrych informacji, bo początek czerwca może przynieść kolejne spadki cen. Niezidentyfikowane drony latały nad lotniskiem w Monachium. Rano lotnisko zamknięto. Obiekty latały w pobliżu pasów, startów i lądowań. Niektóre loty odwołano, inne są opóźnione. Członkowie Polskiego Komitetu Olimpijskiego spróbują odwołać prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza. Złożyli wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Jedynym punktem ma być właśnie odwołanie Piesiewicza. Wniosek podpisało 82 ze 106 członków PKOL-u. To będzie wyjątkowy wieczór w stolicy. River Lights, największa polska parada Łodzi na Wiśle. Jak informuje stołeczny ratusz, dziś po zachodzie słońca korowód oświetlonych łodzi już po raz 6 wyruszy na rzekę.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
11: Pogoda.
8: Niebo częściowo zachmurzone. Zobaczymy trochę słońca, ale możliwe też przelotne opady deszczu, a miejscami burze. Najcieplej dzisiaj na zachodzie Polski 24 stopnie. Troszkę tylko chłodniej w górach i w centrum i na wschodzie 22, a jeszcze odrobinę chłodniej nad samym morzem, tu około 20.
12: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
11: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
13: Cześć, tu Iza Miko. Bardzo się cieszę, że jestem z Wami tutaj w programie W Weekend jak marzenie z Marzeną.
14: Tak jest, z Marzeną Rogalską i my będziemy sobie rozmawiały, o czym my sobie jeszcze, Izabelo, porozmawiamy.
13: O życiu.
14: Tak, o Twoim niegasnącym entuzjazmie i przyjmowaniu tego, co przynosi Ci życie.
13: Żyję z totalną wdzięcznością i radością w sercu.
14: Bądźcie z nami, wracamy za chwilę.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Izabelo Miko, kobieto wielu talentów. Jeszcze zapomniałam zapytać, dlaczego właściwie ty się uparłaś na Stany? Na jako miejsce do życia?
2: No ja się nie, w ogóle się nie uparłam na Stany. W ogóle. Właśnie o to chodzi, że ja miałam coś takiego, że coś będę robić gdzieś, ale nie, wiedziałam, że jakoś tak w tej Polsce jakoś tak mi za ciasno było i właśnie te moje marzenia, te zwariowane pomysły, to wszystko nie było nigdy akceptowane. I w szkole baletowej byłam tutaj, ale jeździłam na Biennale, pojechałam do Poznania i tam przyjechał taki choreograf z Nowego Jorku, który nas uczył. I on uczył techniki Balanchina. I wszyscy tak troszeczkę go ignorowali i tak dalej, a ja zostawałam po lekcjach i mówię, dobrze, ale jak to się robi? I miałam 1500 pytań i się tak odnajdywałam w tej takiej bardziej wolnej technice tego tańca. I mówię, słuchaj, ty się tutaj
1: marnujesz.
2: I ja miałam wtedy 14 lat. No i potem on się z mamą skontaktował.
1: Czyli on naprawdę w tobie zobaczył potencjał. No. To nie były przelewki,
2: jeżeli takie ruchy wykonał. I pojechałam. Okazało się, że ta jego szkoła to jest na Broadwayu, więc to jest taki...
3: Komercha.
2: Tak, więc ja mu powiedziałam, słuchaj, ten poziom nie jest taki wysoki jak u nas w Warszawie. Wiem, on się zdenerwował, mówi tak... Jeżeli ty myślisz, że taki chcesz wysoki poziom, to proszę bardzo, akurat mają castingi do szkoły baletowej tutaj, School of American Ballet w Nowym Jorku. Ja poszłam na ten casting. No i się dostałam do tej szkoły.
1: Twoje opowieści to gotowy scenariusz na film. Mała muzyczna przerwa, Easy Like Sunday Morning.

0: Izabelo Miko. Pytanie za 100 punktów. Nowy Jork czy Los Angeles?
1: Teraz lubię przyjeżdżać tylko do Nowego Jorku i pracować. Natomiast, żeby żyć w Nowym Jorku, dla mnie już jest za intensywny tryb.
2: Bo ty jesteś człowiek natury.
1: Tak, lubię naturę. Lubię zwierzaki, które przychodzą i różne szopy bracze.
2: Lubię cytrusy. Normalnie cytrusy. Lubię sobie wejść do ogródka, zerwać pomarańczę,
1: mam
2: cytrynę.
1: Podobno najlepsze cytryny, jak kiedykolwiek moja mama jadła, a moja mama codziennie do herbaty sobie dodaje cytrynę, więc jak ona to powiedziała, to znaczy, to jest prawda.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Izabelo Miko, czy to będzie zbytnie spoufalenie się, jeśli zapytam cię o twoją znajomość z wnukiem Charlie'ego Chaplina? Prawdę mówią na mieście, że się spotykaliście.
2: Byliśmy razem przez 2 lata z sobą, no.
1: To podobno wspaniały artysta.
2: Wspaniały artysta, geniusz. Być w związku z geniuszem jest bardzo trudne, bo on jakby nie widzi świata poza tym, co tworzy. Ja jestem perfekcjonistka, wszyscy, którzy ze mną pracują, dobrze o tym wiedzą. Uwielbiam to, co robię. Mam niesamowitą pasję. Natomiast moje życie rodzinne to jest dla mnie bardzo ważne. Bardzo ważne, bo ja z tego życia czerpię, żeby być artystką. Jeżeli jestem z osobą, która tylko widzi tą i tylko się spełnia w pracy.
1: No, ale jednak się w tobie zakochał.
2: Nie, no to była miłość. Myśmy mieli przepiękną miłość. I to też, żeśmy się tak rozstali, no wiedzieliśmy, że to nie ma przyszłości. Też dlatego, że on mieszkał w Paryżu, ja mieszkałam w Los Angeles. Jeździliśmy z powrotem.
1: No to związek na odległość. No. Ale powiedz mi, czy ty byłaś już tak mocna, ukonstytuowana w sobie jako kobieta, że cię nie onieśmielało to, że to jest wnuk Charlie'ego Chaplina?
2: Nie, ja to w ogóle nie
1: obojętnie. Tą minę.
2: W ogóle. Czy on był wnukiem tego, czy tego, to
1: wnuk
2: jest
1: Charlie'ego
2: osoba...
1: Chaplina. So what?
2: W ogóle... To może być Brad Pitt, jeżeli nie będzie, jak nie jest takim partnerem.
1: Hello, na jak na to którego... będzie Brad Pitt, zadzwoń do mnie. To ja tak przejdę, tak wiesz.

0: Wiesz, Izabelo, Iza Miko oczywiście z nami, że jesteś dla mnie prekursorką tematów eko. Przyjeżdżałaś do Polski i nas uświadamiałaś, prawda?
1: No, a teraz już wiemy, że te wszystkie rzeczy, które są zafoliowane z plastiku, to jeszcze mają te microplastics, które wchodzą nas, tuż o, jeżeli chodzi o środowisko, to jest jedna, ale na nasze zdrowie, jaki to ma wpływ.
0: Tak.
1: No ja wiele takich rzeczy tutaj, szczególnie w Polsce, przyjeżdżam i coś tam mówię, coś tego i mówią, nie no głupia, co tam tego, dopiero się po paru latach okazuje, że jest tam w tym dużo prawdy.
0: Tak, ty nawet nie wiesz, jaki wpływ wywarłaś na moje
1: życie. Ale to mnie bardzo cieszy.

0: autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdaniem. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja.

0: Ki do Media Markt.
1: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
4: Arbuz 62% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
10: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
12: Barbara?
13: No?
12: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i mistrzostwa?
13: Co, Marian?
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
13: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
12: No.
14: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Reklama. Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Izabela Miko. Izo, ten kto nas słucha i chce rozpocząć swoją ekoprzygodę, od czego może zacząć?
2: Od gotowania w domu, jedzenia w domu i czytania wszystkiego, bo to jest, jak znamy to co jemy, rośliny, komunikujemy się z tym jedzeniem, to już jesteśmy zbliżeni w właściwy kierunek. Aha. Bo to jest i super na ciało, i super, jeżeli chodzi o środowisko. To, co w siebie wkładamy, jest bardzo, bardzo ważne. Jak zaczynamy gotować, zaczynamy czytać etykietki, wszystko się zmienia.
1: Okej, okay. Czyli zanim ty kupisz coś, to najpierw to przez

0: studiujesz, czytasz.
1: Tak. No ja wszystko, ja robię chleb sama i jogurt wegański w domu, więc ja wszystko jakby od zera. Jak potrafię przeczytać składniki, to jem, jak nie, to nic spakowanego staram się nie jeść w ogóle, więc...
0: A jak jesz na planie, jak jesteś
1: No sama pracy? Sobie zazwyczaj przywożę. Albo jak jestem, oni wiedzą,
0: czyli
1: że...
0: Czyli w barobusie Miko nie uświadczysz?
1: No raczej nie.
0: Aha.
1: No wiadomo, czasami nie mam wyjścia, nie? Ale zazwyczaj swoje 90% posiłków to są, które ja sobie sama zrobiłam, wszystko sobie i lubię to robić też.
0: Dzielna jesteś dziewczyna. No,
1: gotuję w słoiki, zamrażam. To też mama mnie nauczyła. Zamrażam, więc zawsze mam dobry swój, na przykład robię wielki gar zupy, zamrażam w słoiki i zawsze mam świeżą zupę.
0: Czas na muzykę Maya, All About the Money.

Już za chwilę wybije godzina 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wrócimy do rozmowy z Izabelą Miko i porozmawiamy o więzi z mamą. Czy można mieć w mamie najlepszą przyjaciółkę i jak budować taką więź? Bądźcie z nami.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Reklama.
11: Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: 1300 strażaków dogasza pożar pod Wołominem na Mazowszu. Prezydent zapowiedział, że zawetuje ustawę o osobie najbliższej. O 18:00 wielki finał Ligi Mistrzów. Po raz pierwszy to będzie finał francusko-angielski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 1300 strażaków gasi zarzewia ognia w lasach powiatu wołomińskiego na Mazowszu. Sytuacja jest dość stabilna, ale dynamiczna, mówią służby. Synoptycy ostrzegają, że z powodu suszy prawie wszystkie lasy w Polsce są zagrożone pożarem. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że ustawę zawetuje. Trudno to zrozumieć, mówi Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza.
13: Nasz prezydent pokaże po raz kolejny, że osoby LGBT+, że rodziny takie jak moja w Polsce nie są mile widziane i nie mamy co liczyć na to, że głowa państwa zatroszczy się o bezpieczeństwo i godność, tylko jeśli już będzie nami straszyć i po raz kolejny po prostu zorganizuje wokół tego jakiś polityczny cyrk.
12: Umowa o statusie osoby najbliższej zawierana byłaby u notariusza. Dotyczy m.in. alimentów, wspólnych finansów, prawa do informacji medycznej i pełnienia roli pełnomocnika w codziennych sprawach. Droga Nadmorskie Oko znów jest otwarta. Zakończył się główny etap remontu. Można wejść na własnych nogach albo część pokonać wozem konnym, a dalej e-busem, choć te wrócą na trasę dopiero jutro. Na ten mecz czekała cała piłkarska Europa. Na stadionie w Budapeszcie dziś finał Ligi Mistrzów PSG-Arsenal. Paryżanie to obrońcy tytułu, ale drużyna z Londynu nie przegrała w tej edycji żadnego meczu. To kto jest faworytem? Odpowiedzi szuka Błażej Kulesza.
14: Wyniki zespołu Mikela Artety w obecnej edycji tych rozgrywek są imponujące. 14 meczów bez porażki, co podkreślał trener Londyńczyków. Mamy prawo tu być. Będziemy musieli jednak zasłużyć na prawo do zdobycia trofeum. PSG chce zostać drugą drużyną w historii po Realu Madryt, która dwa razy z rzędu sięgnęła po trofeum, mówi Luis Enrique, trener Francuzów. Nie ma lepszej motywacji niż gra w finale Ligi Mistrzów. Reszta to kwestia taktyki, kwestia zobaczymy po meczu. Oba zespoły grały przeciwko sobie 7 razy. Oba wygrały po 2 spotkania. W pozostałych 3 był remis, ale w Budapeszcie remisu nie będzie.
12: Czyli zdecydowanego faworyta też chyba nie ma. Początek meczu o 18:00.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Około 20 stopni maksymalnie dzisiaj nad morzem, troszkę cieplej w centrum, na wschodzie i na południu 22, a najcieplej na zachodzie Polski 24. Niebo dzisiaj przeważnie zachmurzone, czasem całkowicie, a czasem jakieś lekkie przejaśnienia. Możliwe też przelotne opady deszczu i burze.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Witamy w kolejnej godzinie. Izabela Miko i Marzena Rogalska. Izo, jesteś niezwykle pozytywną osobą. Nigdy nie słyszałam, żebyś o kimś źle mówiła. Jak ty to robisz? Taki jest twój pomysł na życie? Żyć bez zazdrości, zawiści?
2: Żyć z wdzięcznością w sercu za wszystko, za wszystko. Ktoś ci wjechał w samochód? Fajnie, ciekaw jestem, może pójdę, kogoś poznam, jak będę naprawiać samochód. A może to było mi potrzebne. Po prostu tak, może to jest takie głupie, tak? Ale to nie ma znaczenia, jak sobie to tłumaczymy, to jest energia.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Izabelo i Zamiko oczywiście z nami. Twoja mama jest dla ciebie bardzo ważna. Przyjeżdżasz tu na każde święta. Ty jesteś niesamowicie lojalna. Jesteście bardzo ze sobą związane. Mm-hmm. Bardzo. Mm-hmm. Liczysz się z jej zdaniem. Ona też bardzo o ciebie dba. Czy jest odcięta pępowina, czy nie ma odciętej pępowiny w tym związku?
2: Ale czy ona musi być odcięta?
1: Tego pytania sobie nie zadam.
3: Bo podobno jest, musi.
2: No podobno musi, ale chociaż my wiesz, się takie... tak strasznie fajnie bawimy. To jest taki... Tyle, ile ja przyjdziałam u różnych terapeutów, ja nad sobą pracuję i jakby nigdy nie było czegoś takiego, jest to toksyczne. Ja się z nikim tak nie śmieję, jak z moją mamą. I tak jak miałam wybór, żeby z kimś pojechać, no to z mamą pojadę na wakacje. No bo po prostu my się tak bawimy dobrze razem i tutaj tym miesiącem też jakby powodem, dlaczego chciałam zrobić ten program, żeby być z mamą, być oczywiście też z tatą, też tyle czasu z tatą spędziłam teraz w Polsce.
1: Samo to, że pilnujesz tych świąt i tego regularnego bywania, spotykania się z nią.
2: My parę razy dziennie rozmawiamy, to jest w ogóle FaceTime, non-stop, także jest ktoś, kto o nią dba, bo ja non-stop, ona do mnie dzwoni, ona nie zapina pasów. Jak tylko wiem, że w samochodzie, zapnij pasy. Ja to słyszę,
1: Grażyna, co ty w ogóle odpalasz?
2: Ja mówię, to jest, i ona jeszcze się ze mną kłóci, że mówi, no przecież jadę teraz. Ja mówię, no właśnie.
1: Zapnij
2: o
1: pasy.
2: To chodzi.
1: Zapnijcie pasy, bo teraz będzie Common Art, Don't Leave Me This Way. A my wracamy za chwilę.

0: Izabela Miko, Izo, zaczęłaś też pisać scenariusze. To powiedz proszę, nad czym teraz pracujesz?
1: Trzecią wersję już kończę. Myślę, że skończę za dwa miesiące. Już powstaje ten film 2,5 roku. Mogę uwierzyć, 2,5 roku.
0: Tyle powstają filmy.
1: No, jak
0: tyle
1: się dobrze,
0: się
1: jak się, tak, jak się dobrze pisze i też no, ja chcę jednak, żeby ten film był trochę komercyjny, natomiast nie taki super niszowy, natomiast jest to film o rozwoju duchowym, ale to jest zwariowana komedia.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Izabela Miko z nami. Izuniu, czy ty jesteś już na takim etapie życia w Stanach? Jesteś tak zrośnięta z tym krajem, że śnisz po angielsku, czy wciąż po polsku?
2: Ja śnię obrazami. Ja wszystko widzę obrazami. Liczę po polsku. Na przykład jak gdziekolwiek jest, na siłowni jestem, czy coś liczę, to po polsku. Więc to jest śmieszne, że po polsku liczę. No, myślę, że po angielsku myślę, jak sobie na przykład układam rozmowę, czy coś tam, jak sobie układam rozmowę, no, to mi się wydaje, że ja po angielsku. Łatwiej jest na pewno mi mówić i bardziej elokwentnie mówić po angielsku. To absolutnie.
1: Dobra, nie chciałam wypominać, powiedziałaś odcinek pilotowy, a mówi się pilotażowy. Przecież nie będziesz... Tak, już się to tak stało, że jednak no tak, angielski jest twoim pierwszym językiem. Znaczy... najczęściej używanym, prawda?
2: No, więc ja czasami takie mówię rzeczy śmieszne po polsku, jak mama mówi, co ty powiedziałaś? Ja mówię, wiesz, o co mi chodzi, no.
1: Aha.
2: Tak jak krem na zmarszczki, to nie powiedziałam, że na zmarszczki, krem na wgniotki.
1: Wgniotki? No.
2: Prawda? Zgadza się wszystko.
1: Oczywiście, wiadomo, o co chodzi. No tak, krem na wgniotki, a to śliczne. No tak, ale wiesz, no cały czas nie masz w języku
2: nie mam
1: polskim
2: tego nie masz. Całe szczęście jeszcze nie ma czegoś takiego.
1: Ale to może przyjść jak na przykład, wiesz.
2: Nie, i mnie się chyba matka by nie zabiła.
1: Grażyna by nie pozwoliła
2: na to. Ona by nie pozwoliła na to.

Drodzy słuchacze Radia Złote Przeboje, uprzejma przypominajka o tym, że możecie nas słuchać, być z nami absolutnie wszędzie dzięki aplikacji Radia Złote Przeboje na wasze smartfony. Pamiętajcie też, że nasza rozmowa w całości będzie tuż po godzinie 15 na YouTubie. Będziecie mogli nas i posłuchać, i zobaczyć. Gorąco z Izabelą Miko zapraszamy.

0: naszym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
0: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
1: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Trawisto.
4: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren! Voltaren!
7: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
16: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
17: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
16: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
17: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
16: Czyli?
17: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
18: Reklama.
19: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
4: Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Izabelo Miko, jakie są twoje małe rzeczy, małe rytuały, które sprawiają ci wielką radość?
2: Słuchanie ptaków, które śpiewają. Chcę wiedzieć, co one mówią.
1: A rano to jest kiedy? Która godzina to jest rano u Izabeli? Piąta, trzydzieści?
2: Nie, jestem tak bardzo. Ja chodzę spać koło pierwszej w nocy, niestety dwunasta pierwsza, więc u mnie to jest tak dziewiąta, powiedzmy.
1: No, poproszę, pani mówi o zdrowym życiu, a pani się tak późno kładzie.
2: Ja wiem, walczę z tym. Jestem nocny Marek Koszmarek. Uwielbiam tą nocną porę, dlatego że nikt do mnie już nie dzwoni, jest czas dla mnie.
1: To też jest czas ciszy, tak. No. Ale poranek też ma piękną ciszę.
2: Piękną ciszę ma i jest przede wszystkim piękną bardzo energię. Zdrowy. Trzeba wychodzić w pierwszej godzinie od wstania, wyjść, żeby słoneczko w źrenicę. To jest jedna z najlepszych rzeczy, co można zrobić na swoje zdrowie. Słoneczko w źrenicę.
1: Jedna z miłych rzeczy, którą ja w tym momencie zaproponuję, to jest Rick Astley. Together Forever.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.

0: Izo, to już koniec naszego spotkania. Czego ci życzyć, kochana moja? Czego najbardziej w tym momencie potrzebujesz? Dzień przed wylotem do Los Angeles.
1: Spokoju i też cierpliwości, jeżeli chodzi o mój projekt, bo jestem taka, że już teraz i na wczoraj. Te dwie rzeczy.
0: No bardzo dziękuję.
1: Bo wszystko inne to mam.
0: Wszystko inne.
1: I zdrowa, i szczęśliwa. I...
0: Izabela Miko, dziękuję. Mogłabym z tobą jeszcze rozmawiać sobie tak. Do odlotu samolotu.
1: Do odlotu, tak.
0: Tak. I szczęśliwej podróży.
1: Dziękuję, dziękuję.
0: Izabela Miko była z nami.

0: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
1: Weekend spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
2: Maja Chwalińska awansowała do czwartej rundy Wielkiego Szlema. Roczne dziecko wypadło z 10. piętra. Policja bada przyczyny tragedii. Turyści w Zakopanem znów mogą spacerować drogą nad Morskie Oko. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Życiowy sukces naszej tenisistki. Maja Chwalińska awansowała do czwartej rundy turnieju wielkoszlemowego, czyli najlepszej szesnastki. Na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu wygrała z dużo wyżej notowaną Greczynką Marią Sakkari 1-6, 6-3, 6-2. A tuż po meczu z rodzicami Mai, Marcelą i Tomaszem rozmawiał wysłannik na paryski turniej Przemysław Pozowski.
3: Jak pani te emocje znosi? Ja ledwo usiedziałem do końca.
4: Powiem szczerze, że te pierwsze mecze najbardziej mi doskwierały, bo tak chciałam, żeby przeszła ta eliminacja, żeby jej się udało chociaż tą pierwszą rundę. I wtedy bardzo się bałam, po prostu wychodziłam, bo nie dawałam rady, a dzisiaj jakoś udało mi się tak przebrnąć cały mecz.
5: Wierzyliśmy, no nie napinaliśmy się, bo to wiadomo, to jest szósty mecz, to też jest zmęczenie straszne na tym upale.
4: Ale ona jest twarda, ona zawsze gra do końca, więc udało się, super.
2: Maja Chwalińska mecz o ćwierćfinał zagra w poniedziałek. Do czwartej rundy awansowała też wcześniej Iga Świątek. Jutro o 11 zagra z Ukrainką Martą Kostiuk. Prokuratura bada sprawę śmierci rocznego chłopca, który wypadł z balkonu mieszkania na 10. piętrze na warszawskim Brudnie. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem, mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej.
6: Chłopiec w wieku roku i 2 miesięcy w tym czasie przebywał pod opieką matki. Kobieta była trzeźwa.
2: Według pierwszych informacji w tej sprawie matka na chwilę straciła dziecko z oczu i wtedy dziecko spadło z balkonu. Druhowie z OSP w Turze na Mazowszu potrzebują pomocy. Podczas gaszenia pożaru w lesie w powiecie wołomińskim zapalił się silnik ich ciężkiego wozu Tatry z 73 roku, mówi mieszkaniec Tura.
7: Ten stary samochód bardzo wiernie służył, zawsze na pierwszej linii, ponieważ nowe samochody są oszczędzane i stoją zawsze w bezpiecznych odległościach, a stare samochody typu Tatra, typu Star zawsze są wysłane na pierwszy ogień.
2: Do dyspozycji druhów został tylko lekki pojazd, który nie nadaje się do gaszenia lasów. Turyści znów mogą skorzystać z głównej drogi do Morskiego Oka w Tatrach. Po 5-dniowym zamknięciu zakończył się główny etap remontu. Elektryczne busy wrócą na trasę jutro.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda.
1: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Mielnie. Tam termometry pokazują zaledwie do 15 stopni, a najcieplej w Zielonej Górze. Tu termometry o 15 pokazywały 24 stopnie.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

4 minuty po godzinie 15. Zaczynamy przyjemną część weekendu, czyli to sobotnie popołudnie, na które gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek już teraz Smokey.

Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

Autorem tej piosenki jest David Bowie, Iggy Pop. Ta piosenka zrodziła się w 77 roku i na początku, słuchajcie, była to taka mroczna, powolna ballada, ale takiego pazura i energii dodała Tina Turner, która zaśpiewała to razem z Davidem Bowie w 84 roku. To już prawie 12 minut po godzinie 15 razem z wami w to sobotnie popołudnie Radio Złote Przeboje. To teraz zabieram was do cudownego miejsca na świecie, gdzie pachnie na ulicach kuminem, kardamonem i anyżem. Nas uliczek dobiega taki między innymi dźwięk. To Sting, Chep Money. No trochę orientów puszczam wam przez głośniki.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.

Sobotnie popołudnie to idealny czas na to, żeby zrelaksować się po całym ciężkim tygodniu pracy i podelektować takimi cudownymi balladami z lat 80. Genesis Into Deep w radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 16. 30 dzień maja mamy w kalendarzu. No a dziś swoje urodziny świętuje były senator, no i artysta, który będzie nam się kojarzył od zawsze z budką suflera. I chyba wszystko już jasne. Krzysztof Cugowski świętuje dziś swoje 76. urodziny. Ach, Krzysztofie, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek teraz porabiasz, to ściskamy cię bardzo gorąco, pozdrawiamy, no i życzymy kolejnych cudownych piosenek, bo mamy wielką zawsze przyjemność prezentować twój głos na antenie Radia Złote Przeboje. No a teraz podkręcamy wam to sobotnie popołudnie takimi przyjemnymi dźwiękami. No mam nadzieję, że teraz bioderka będą, o, właśnie tak pracować. W prawo, w lewo, w prawo, w lewo. Lambada.

0: Autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dzieciaki zaskakują cię swoją wyobraźnią? To ty zaskocz.

0: dziecka, to Allegro.
1: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
9: A co tam w Carrefourze?
10: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: 18, 47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
12: To ja też chcę.
11: 24, 30.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl. To się opłaca.
16: ZUS, podatki, czynsz, konto...
17: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
16: Ty nie?
17: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
16: Płacą ci? Dużo?
17: 4000 się uzbierało.
16: No żartujesz.
18: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
19: Kierowco, na stacjach BP czekają na ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz twój ulubiony hot dog z Wild Bean Cafe 35% taniej do 9 czerwca. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
20: Reklama.

To zespół, który już w lipcu rozpoczyna koncerty weekendowe w Las Vegas. Backstreet Boys w radiu Złote Przeboje. Za 9 minut będzie 16. Podobno o gustach się nie dyskutuje. No ale taka rozmowa na temat może się naprawdę wam bardzo opłacić. No właśnie, kochani, już w poniedziałek, Dzień Dziecka, powiedzcie nam, czego nie lubiliście w dzieciństwie, ale z czasem uznaliście to za naprawdę fajne. No i macie szansę na to, żeby wygrać 500. Wystarczy tylko już teraz dołączyć do naszej zabawy przez naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl. No i czekać w poniedziałek na nasz telefon. Więcej o tej zabawie już teraz możecie także przeczytać na złoteprzeboje.pl. No a skoro mamy weekend, to teraz pora na tak zwaną piosenkę przytulankę. No to jeśli możecie, to gdzieś tam do siebie się lekko przytulcie. Kylie Minogue i Jason Donovan.

0: No to hej, genialny tekst i jeszcze lepsza muzyka, elektryczne gitary i dzieci wybiegły w radiu Złote Przeboje do takich niezapomnianych kawałków lat 80. i 90. Obiecuję wam, powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 16:00. Zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Na zegarach 16, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
1: Jeszcze do poniedziałku co najmniej potrwa dogaszanie pożaru na Mazowszu. Dziś dzień rodzicielstwa zastępczego. Brakuje takich rodzin w Polsce. Jutro we Wrocławiu gramy towarzysko z Ukrainą. Piłkarze szykują się do meczu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przynajmniej do poniedziałku może potrwać dogaszanie pożaru lasów w podwarszawskim Wołominie. Od czwartku pali się ponad 300 hektarów. Z zarzewiami ognia walczy ponad 1300 strażaków i setki pojazdów. Zdaniem policji na razie jest za wcześnie, by mówić, że było to celowe podpalenie. Służby zbierają dowody. Dziś obchodzimy dzień rodzicielstwa zastępczego. W Polsce brakuje rodzin zastępczych, ale jest szansa, że to się zmieni. Do Sejmu niebawem trafi projekt nowej ustawy o pieczy zastępczej. Przewiduje m.in. większe wsparcie finansowe i systemowe dla takich rodzin. A wyzwań, jak mówi mama zastępcza Dorota Zając, jest wiele.
2: Przyjęcie przez społeczeństwo tego, że jesteśmy po prostu rodziną, która ma inny początek, ale że jesteśmy rodziną, która tworzy swoje więzi i potrzebuje też na to czasu. Borykamy się z przeszłością, z którą nasze dzieci na co dzień muszą się mierzyć i zacząć z tym nowym początkiem życie w nowej rodzinie. Nie czarujmy się, każdy z naszych dzieci doświadczyło przemocy i dzisiaj muszą stanąć i poznać bezpieczny świat i bezpiecznych dorosłych. Dlatego to jest takie ważne, żeby po prostu nasze dzieciaki miały wsparcie w społeczeństwie, żeby mogły zacząć od nowa, nowy początek.
1: Na miejsce w pieczy zastępczej czeka w Polsce około 2000 dzieci. Ratownicy uratowali 4 mężczyzn uwięzionych w zalanej jaskini w środkowym Laosie. Mężczyźni szukali pod ziemią złota. Weszli do jaskini 10 dni temu. Powódź odcięła im drogę powrotną. Woda szybko się podniosła, 7 mężczyzn zostało uwięzionych. Jednemu udało się wydostać. Ratownicy z kilku krajów azjatyckich wydobyli kolejnych 4. Została jeszcze 2. Na razie uznaje się ich za zaginionych. Piłkarska reprezentacja Polski trenuje przed jutrzejszym meczem we Wrocławiu z Ukrainą. Rywale są zagadką, mówi obrońca Tomasz Kędziora.
3: U nich teraz jest trochę zmian, bo zmienił się trener. Myślę, że mogą grać, nie wiem, czy innym systemem. Inni zawodnicy są też powołani. Na pewno będą próbować grać odważnie, bo to mecz towarzyski, ale chcą się pokazać jak najlepszej strony, ale tak samo my, więc będzie to ciekawe spotkanie.
1: Mecz Polska-Ukraina jutro o 17:30. A dziś o 18:00 przypominam finał Ligi Mistrzów.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Sobotnie popołudnie z niewielkimi przejaśnieniami. Teraz na zachodzie i na północy kraju, gdzie indziej chmury i mogą pojawić się do końca dnia przelotne opady deszczu, a także burze. Najchłodniej teraz w Koszalinie 16 stopni, a najcieplej we Wrocławiu 23. 3 minuty po godzinie 16:00, no to zaczynamy wspólnie kolejną godzinę tego sobotniego popołudnia ze złotymi przebojami. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut będę miał niespodziankę i to dla całej rodziny. Bądźcie z nami, nie odchodźcie od Radia Złote Przeboje, nawet na sekundę. A na dobry początek piosenka z lat 60. Lubię was w weekend zaskakiwać takimi pięknymi polskimi przebojami. Dajcie głośniej radio. Czesław Niemen i wspomnienie.

To Damona Back w Radiu Złote Przeboje w to sobotnie popołudnie, 11 minut po godzinie 16, Dzień Dziecka w poniedziałek, no ale my już w ten weekend będziemy świętować ten wyjątkowy dzień. Już teraz mam dla Was jedno zaproszenie, drugie, trzecie, czwarte, w sumie cztery zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim. Tam można naprawdę fajnie spędzić czas, ale Wy musicie mnie przekonać, dlaczego to właśnie do Waszej rodziny powinny powędrować te cztery zaproszenia. 22 4 4 i 3 0. Czekam na Wasze telefony. No przekonajcie mnie, że to właśnie Wam mam wręczyć te zaproszenia. Może jesteście tak wyjątkową rodziną, na przykład, że codziennie rano, idąc nawet do pracy, do szkoły, śpiewacie je Złote Przeboje. 22 4 4 4 i 3 0. Czekam na Wasze sygnały, a finał naszej zabawy jeszcze przed 17. No a teraz Samantha Fox.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Jedziemy!
2: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
3: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
4: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: 18, 47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
6: To ja też chcę. 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz?
8: Uczucie pełności.
9: Dobrze. I ostatni.
8: Gazy.
9: Świetnie. A co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Travisto.
10: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
11: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.

Jako dziecko marzył o lataniu, jednak na drodze do kariery w lotnictwie stanęła jego wada wzroku. To był George Michael w to sobotnie popołudnie w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, z którą George Michael nigdy oficjalnie nie nagrał wspólnego utworu, ani nawet nie wystąpili razem w żadnym duecie muzycznym na scenie. Przed wami... No i chyba wszystko już jasne. To Madonna.

0: Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
6: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
5: I dla dzieci z rodzicami.
7: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
12: 18, 47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
13: To ja też chcę! 24, 30.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Reklama.

Tak, sporo hałasu narobiliśmy tym numerem w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To był Ricky Martin, za 10 minut będzie 17. Jura Park w Solcu Kujawskim czeka, obok mnie

0: chcą urządzić przed wczesny dzień dziecka, bo niestety a. wypada w poniedziałek, mhm. więc objeżdżamy lodziarnię, parki rozrywki.
1: To karta kredytowa będzie nadszarpnięta, co?
0: No, za chwilę jedziemy na kawę, lody, takie rzeczy.
1: Ale
0: no,
1: na przyjemnościach się nie oszczędza, no, Maciej.
0: Na dzieciach nie da rady.
1: Na dzieciach i na sobie też, proszę, jest weekend, do tego jest przecież czas, żeby trochę poszaleć, żeby ta karta
0: tak
1: troszeczkę...
0: Tak też robię.
1: No
0: tak.
1: Właśnie, to bardzo nam miło. Słuchaj, przekonaliście mnie telefonem, bo dzwoniłeś ty, gdzieś tam w tle pojawiał się także twój syn, jak dobrze przypominam sobie, Tymek, i powiedzieliście o tym, że jadąc codziennie z domu do szkoły, słuchacie w samochodzie Radia Złote Przeboje, to muszę zapytać o to jeszcze, jaka jest wasza ulubiona piosenka?
0: No, uwielbiamy Edytę Bartosiewicz, a w szczególności piosenkę Sen.
1: A, no to idealny kawałek na poranek, tak. Sen, tak? Chce się spać, tak. Prawda?
0: Dokładnie.
1: Słuchaj, no to w takim razie, jaką masz liczną tą rodzinę, powiedz mi jeszcze, Maćku?
0: No mam jeszcze córkę i jeszcze mam żonę, także jest nas czworo.
1: No to słuchaj, Maciej, no to taka fantastyczna, czteroosobowa rodzina będzie mogła spędzić super dzień w Jura Parku w Solcu Kujawskim. Cztery zaproszenia są wasze, Maciej!
0: Jeeeeee! Bardzo się cieszymy, super, w końcu coś mówiliśmy. A jeżeli chodzi o Tymka, to jest najwierniejszy wasz fan. No. Więcej niż połowę swojego życia słucha Radia Złote Przeboje i terroryzuje wszystkich, żeby przełączyć tylko i wyłącznie na Radio Złote
1: to
0: Przeboje.
1: To niech terroryzuje do końca świata jeden dzień dłużej. Ściskam was bardzo, pozdrawiam. No i fantastycznego dnia wam życzę jeszcze. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiamy również. Teraz Red Box i For America w Radiu Złote Przeboje. No takie prezenty i takie numery tylko u nas.

Tak, mam wrażenie, że aż trudno się oderwać od głośników. T-Love i Book w radiu Złote Przeboje, do takich magicznych kawałków lat 80. i 90. Obiecuję wam, powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 17.00.

0: innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Reklama.
9: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 17, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
10: Sportowa Europa patrzy na Budapeszt. O 18:00 finał Ligi Mistrzów. Polskie zakłady zbrojeniowe podpisały kontrakty na 60 miliardów złotych. Międzynarodowe targi książki w Warszawie.
11: Przyszłam właśnie dla książek. Mnie interesuje wszystko.
10: Jeszcze do jutra. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kibice piłkarscy odliczają minuty. Zapełnia się już stadion Ferenca Puszkasza w Budapeszcie. Połowa będzie niebieska, połowa pewnie czerwono-biała, bo gra PSG z Arsenalem Londyn. Arsenal ostatni raz w finale Ligi Mistrzów był 20 lat temu, ale w tej edycji nie przegrał jeszcze meczu, mówi trener kanonierów Mikel Arteta.
12: Mamy prawo tu być. Będziemy musieli jednak zasłużyć na prawo do zdobycia trofeum.
10: Tytułu bronią Paryżanie. Chcą jako drugi zespół w historii po Realu Madryt zdobyć puchar dwa razy z rzędu. Trener Luis Enrique.
12: Nie ma lepszej motywacji niż gra w finale Ligi Mistrzów. Reszta to kwestia taktyki, kwestia zobaczymy po meczu.
10: Kiedyś finały Ligi Mistrzów grano o 9:00, uwaga dzisiejszy już o 18:00. Żandarmeria wojskowa wyjaśnia sprawę porzucenia w lesie koło Nidzicy 33 pustych skrzyń do transportu amunicji ćwiczebnej. Nie wiadomo, do kogo należało znalezisko i nie wiadomo, jak się znalazło w lesie. 60 miliardów złotych trafi do Huty Stalowa Wola i innych spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej, poinformował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. W Hucie Stalowa Wola podpisał dziś umowy dotyczące dostaw m.in. bojowych wozów piechoty Borsuk. W Warszawie czytelnicy mogą poznać swoich ulubionych autorów, a to międzynarodowe targi książki. Dla niektórych to okazja do zdobycia autografu, a dla innych targi to pretekst do zawarcia nowych znajomości.
13: Tutaj jestem po to, żeby zobaczyć trochę ten świat i trochę jeszcze popatrzeć, co jest nowego.
14: Czekam na spotkanie z Remkiem Mrozem, z Michałem Śmielakiem, ale też na przykład z Martyną Wojciechowską.
11: Ja raczej przyszłam właśnie dla książek. Mnie interesuje wszystko, więc na razie jestem tutaj w strefie komiksów i szukam sobie różnych komiksów. Ale potem będę szukała i reportaży, i baletrystyki, i książek popularno-naukowych albo naukowych.
10: Częścią wydarzenia jest Dzień Reportażu. Zakończy się wieczorną nagrodą imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Targi odbywają się na Stadionie Narodowym. Potrwają do jutra.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
9: Pogodnie mamy teraz na wybrzeżu, między innymi, a także na zachodzie kraju. Gdzie indziej do końca dnia proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to nadal najchłodniej w Koszalinie 15 stopni, a najcieplej we Wrocławiu i Zielonej Górze, tam nawet do 24. 3 minuty po godzinie 17. No jakby na to nie patrzeć, panie i panowie, zaczynamy ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie. Pięknie tutaj będzie, pięknie po godzinie 18. Mariusz Stelmaszczyk obiecał dzisiaj cudowne śpiewające kobiety. Co tu się będzie działo? No ale to za mniej więcej godzinę. No, a teraz coś dla facetów i nie tylko. In the Army Now.

Zanim stał się wielką gwiazdą, komponował muzykę do reklam. Kiedyś na pewnym koncercie Frank Sinatra powiedział o nim: on będzie moim następcą. To artysta, którego zna cały świat, no i kocha za takie właśnie cudowne ballady. To Barry Manilow w radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 17, a 26 lat temu w Kolonii rodzi się zespół, który nagrywa parę numerów. Ich piosenki błyskawicznie lądują na szczytach list przebojów, a mowa o tym oto zespole. Panie i panowie, przed wami No Angels.

0: autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś.
1: Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja.

Ta artysta, który uzależniony był od futbolu, w czasie tras koncertowych zawsze zabierał ze sobą ekipę i organizował mecze, no i obowiązkowo stadion musiał być oddalony od miejsca, gdzie będzie koncertował, no przynajmniej 1 kilometr. To był Bob Marley w to późne sobotnie popołudnie w radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 18, to teraz zespół, który nie wiem jak wam, ale mi zawsze będzie kojarzył się z dzieciństwem. Pamiętam sobotni wieczór na osiedlu, no z każdego zakątka osiedla dobiegały rytmy tej oto formacji. Przed wami Modern Talking.

0: Radio Złote Przeboje. Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: A cappuccino też za 7?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A...
12: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen.
15: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
16: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
15: TravistoFast i Travisto.
16: Aflofarm.
17: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
18: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
19: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
18: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
19: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

Jak dziewczyny się rozpędzą, to naprawdę trudno je zatrzymać. Pointer Sisters w radiu. Złote przeboje za 13 minut. Będzie godzina 18. Jeśli nie macie planów na sobotni wieczór, to już po godzinie 18 rusza czas gwiazd na to wyjątkowe spotkanie dzisiaj z pięknymi, śpiewającymi kobietami. Zaprasza was Mariusz Stelmaszczyk, Wojtek Babiarczyk. Cudownego wieczoru wam życzę ze Złotymi Przebojami. No a teraz taka plażowa piosenka w ten późno popołudniowy wiosenny czas. To Robert Palmer w Radiu Złote Przeboje.

Sobotni prawie że wieczór, bo dobijamy do godziny 18 w Radiu Złote Przeboje. Już za chwilę tylko sprawdzone wiadomości. Będzie też pogoda, a potem też program Czas Gwiazd i dzisiaj historia Girls Bandów.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Reklama. Dzień dobry, wieczór, godzina 18. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Życiowy sukces tenisistki Maja Chwalińska w czwartej rundzie French Open. Od najbliższej środy młodzież na hulajnodze tylko w kasku. Naukowcy apelują o więcej pieniędzy na rozwój nauki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek wracamy do sukcesu Maji Chwalińskiej. Nasza tenisistka pierwszy raz w karierze awansowała do najlepszej szesnastki Wielkiego Szlema. W trzeciej rundzie wygrała dziś w Paryżu w trzech setach z Marią Sakkari. Mecz oglądali rodzice Mai, państwo Marcela i Tomasz. Rozmawia Przemysław Pozowski.
12: Jak pani te emocje znosi? Ja ledwo usiedziałem do końca.
13: Te pierwsze mecze najbardziej. Tak chciałam, żeby przeszła ta eliminacja, żeby jej się udało chociaż tą pierwszą rundę. I wtedy bardzo się bałam. Po prostu wychodziłam, bo nie dawałam rady. A dzisiaj jakoś udało mi się tak przebrnąć cały mecz.
14: Wierzyliśmy, no nie napinaliśmy się, bo to wiadomo, to jest szósty mecz. To też jest zmęczenie straszne na tym upale.
13: Ale ona jest twarda, ona zawsze gra do końca, więc udało się, super.
11: Maja Chwalińska mecz o ćwierćfinał zagra w poniedziałek. Od środy młodzież do 16 roku życia jeżdżąca na hulajnodze elektrycznej albo rowerze będzie musiała jeździć w kasku. Taka zmiana to dobry pierwszy krok, mówi ekspert Maciej Bednik z Automobil Klubu Wielkopolski.
15: Kask ratuje życie bez względu na wiek, w którym osoba porusza się, czy też na hulajnodze elektrycznej, czy na rowerze. Cieszy widok rodziców, którzy podróżują z dziećmi rowerami, gdzie te dzieci są w kaskach, ale rodzice też są w kaskach. Dają dobry przykład i tak powinno to wyglądać.
11: Jeśli dziecko nie będzie miało kasku, rodzice dostaną mandat. Środowisko akademickie apeluje o zwiększenie finansowania szkolnictwa wyższego o ponad połowę, do 3% PKB, mówi fizyk kwantowy z Uniwersytetu Warszawskiego profesor Michał Tomza.
16: W naszej petycji, w naszej akcji najbardziej podkreślamy tą tragiczną rolę młodych naukowców, doktorantów, młodych doktorów i tego nie rozumiemy, tak? Dlaczego właśnie rząd, pomimo bardzo pięknych i obłych słów o tym, jak nauka jest ważna, nie podejmie tak strategicznej decyzji, jak dofinansowanie i lepsze warunki dla najmłodszych naukowców. Dobrobyt, rozwój gospodarczy, ale także bezpieczeństwo Polski w dużej mierze zależą od rozwoju nauki.
11: Najbogatsze kraje w Europie wydają ponad 3% swojego PKB. Unijna średnia to trochę powyżej 2%, a Polska niecałe 1,5%. Piłkarki Czarnych Sosnowiec zostały dziś mistrzyniami Polski. W ostatniej kolejce sezonu wygrały z UKS-em SMS Łódź 3-2. Czarne są najbardziej utytułowaną drużyną w Polsce. To ich 14. mistrzostwo w historii.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
17: Jeśli chodzi o pogodę na niedzielę, to ona zapowiada się w kratkę. Trochę słońca, trochę przelotnych opadów deszczu, natomiast głównie powyżej 20 stopni. I nastał piątek, a dzisiaj w sobotni wieczór historia girls bandów. Spodziewajcie się mnóstwo anegdot o takich grupach jak na przykład Pussycat Dolls, Spice Girls czy też Sugababes. Już za moment w Radiu Złote Przeboje.

0: Z gwiazd w Radiu Złote Przeboje.
1: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje opowiadam o girls bandach. Czas na Sugar Babes. Przenosimy się do końcówki lat 90., kiedy to w Londynie 13-letnie dziewczyny Keisha, Matuja i Siwon za sprawą menadżera Arona Toma założyły zespół, który z czasem podbijał listy przebojów. A takie numery jak Round Round, Too Lost in You czy też Hole in the Head znał absolutnie każdy. Ale drugą charakterystyczną rzeczą było też to, że skład zmieniał się co chwilę, niczym kadra widzewa Łódź. W pewnej chwili pojawiła się nawet Heidi Range, wcześniej związana z Atom.

W sumie na swoim koncie mają 8 krążków i miliony sprzedanych płyt. Również krytycy w swoich recenzjach, zwłaszcza przy pierwszych płytach, byli naprawdę przychylni, doceniając to, że dziewczyny bawiły się gatunkami. Tak było w przypadku albumu Taller in More Ways, na którym to znalazł się Push the Button. Sam zresztą znalazłem recenzję, w której to jeden z dziennikarzy powiedział, że ten singiel mogłaby nagrać nawet ABBA. Najciekawsze jest jednak to, że tekst powstał z prawdziwej sytuacji. Keisha podkochiwała się wówczas chłopaku, który kompletnie nie rozumiał jej sygnałów, jakby sam nie wiedział, co robić. No i tak narodził się refren tego utworu. No to słuchamy. Push the Button, Sugababes w Radiu Złote Przeboje.

gwiazd. Dziś w Radiu Złote Przeboje opowiadam o girls bandach, no i czas na absolutne królowe Spice Girls. Historia Spice Girls zaczęła się w 1994 roku w Londynie. Dwaj menadżerowie, Bob i Chris, chcieli stworzyć żeński odpowiednik popularnych wtedy boys bandów. Sami zresztą zamieścili ogłoszenie w branżowym magazynie, no i na przesłuchaniach pojawiło się ponad 400 dziewczyn. Spośród nich wybrano 5. Mel B, Mel C, Jerry, Victoria i Michelle, która nie pobyła długo, bo w jej miejsce wskoczyła drobna blondynka, czyli Emma. Początkowo nazywały się Touch, ale kompletnie to się dziewczynom nie podobało i poprosiły menadżerów o zmianę. Debiutancki album Spice sprzedał się w gigantycznym nakładzie, ponad 30 milionów egzemplarzy na całym świecie. Ich sukces był jednak czymś więcej niż muzyką. Spice Girls praktycznie zdominowały kulturę końca lat 90. Miały własny film Spice World, lalki, ubrania, napoje, gry i niezliczoną liczbę gadżetów. Były wszędzie, od MTV po tabloidy, a ślub Victorii z najbardziej popularnym wówczas piłkarzem na świecie, a więc Davidem Beckhamem, był podsumowaniem całego szaleństwa. Yeah!

W 1996 roku w opuszczonym Grand Hotelu przy londyńskiej stacji metra nakręcono teledysk do singla Wannabe, utworu, który dziewczyny same wybrały na swój pierwszy potencjalny hit. I miały nosa, bo kawałek stał się numerem 1 w 37 krajach i do dziś puszczany jest w wielu stacjach radiowych, również w złotych przebojach. Yo!

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne. W końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
12: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: 18, 47, 12.
14: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
15: To ja też chcę. 24, 30.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Porting napędzany potrzebami rodziny.
18: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
19: Reklama.

Grupę założyły trzy przyjaciółki: Sara, Karen i Siobhan. Sara i Karen znały się jeszcze z dzieciństwa w Bristolu w Anglii, a z kolei podczas studiów trafiły na pochodzącą z Irlandii Siobhan. Razem chodziły na koncerty i obracały się też w środowisku punkowych muzyków, między innymi Sex Pistols. Zresztą perkusista tej grupy, Peter Cook, pomagał im nagrać pierwszy singiel. Zespół posiada oficjalny rekord Guinnessa dla żeńskiego składu z największą liczbą singli na brytyjskich listach przebojów w historii. Między 1982 rokiem a 2009 aż 30 ich utworów dotarło do topowej 50 UK chart. Piosenka Venus w wykonaniu Bananarama to cover przeboju holenderskiej grupy Shocking Blues z 1969 roku. Co ciekawe, dziewczyny śpiewały tę piosenkę już dużo wcześniej na próbach i koncertach, ale oficjalnie nagrały ją dopiero w 1986 roku i bardzo dobrze, że to zrobiły. Słuchamy teraz w Radiu Złote Przeboje.

19 wybiła sobota i program Czas Gwiazd, w którym dzisiaj przyglądamy się girls bandom. Już za chwilę m.in. historia takich grup jak The Bangles czy też Atomic Kitten.

W radiu Złote Przeboje czesna Salt and Pepa, a więc jedną z najważniejszych kobiecych grup, które łączyły hip-hop z muzyką popową. Grupa powstała w 1985 roku w Nowym Jorku. Tworzyły ją Sheryl James i Sandra Denton, które poznały się podczas studiów. Od początku wyróżniały się pewnością siebie, poczuciem humoru i bardzo odważnymi tekstami. Album Very Necessary z 1993 roku sprzedał się w ponad 7 milionach egzemplarzy na świecie i przez lata pozostawał najlepiej sprzedającym się rapowym albumem kobiecego wykonawcy.

Ale wracając do wizerunku i przekazu Salt and Pepa, były też jednymi z pierwszych artystek rapowych, które otwarcie mówiły o bezpiecznym seksie, a także o prawach kobiet. Dla wielu młodych słuchaczek stały się symbolem niezależności i odwagi. Ba, to one inspirowały potem takie artystki jak Missy Elliott, Lil' Kim czy też

singiel Let's Talk About Sex można uznać, że był ówczesnym WDŻ w szkołach. W czasach, gdy o bezpiecznym seksie, HIV-ie, AIDS mówiło się bardzo ostrożnie, dziewczyny postanowiły podejść do tematu otwarcie. Powstała nawet specjalna wersja utworu zatytułowana Let's Talk About AIDS, która miała promować edukację dotyczącą HIV. Muzycznie numer był mieszanką hip-hopu, dance i popu, dzięki czemu trafił zarówno do klubów, jak i stacji radiowych. No to posłuchajmy już teraz w radiu Złote Przeboje, Salt and Pepper, Let's Talk About Sex.

Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje The Bangles, czyli jeden z najważniejszych kobiecych zespołów rockowo-popowych lat 80. Zespół powstał w Los Angeles w 1981 roku. Dziewczyny bardzo mocno inspirowały się muzyką lat 60. The Beatles, czy też The Mamas and Papas, były częścią kalifornijskiego ruchu muzycznego łączącego psychodelię, garażowy rock z popem. W pewnej chwili dołączyła do nich także Mickey Steele, basistka znana z The Runaways, gdzie występowała sama Joan Jett.

Fanem zespołu okazał się legendarny Prince, który pewnego wieczoru bez uprzedzenia pojawił się na koncercie The Bangles, a także wprosił się na scenę. Z czasem też podarował im napisaną przez siebie piosenkę Manic Monday. Największym przebojem okazało się Eternal Flames. Otóż dziewczyny z The Bangles miały okazję odwiedzić ogród wspomnień. Znajduje się tam grobowiec Presleya, a także wiecznie płonący znicz, który ustawiono tuż obok płyty w celu uczczenia jego pamięci. To właśnie ten widok zainspirował jedną z artystek do napisania piosenki. Zresztą też swoją wersję Eternal Flame nagrały dziewczyny z Atomic Kitten. My natomiast w Radiu Złote Przeboje słuchamy oryginału.

Gwiazd. Dziś w Radiu Złote Przeboje temat Girls Bandów. Czas na Atomic Kitten. Jak w przypadku boys bandów w latach 90. grupa rodziła się podczas castingów, tym razem przeprowadzonych przez panów z OMD w Liverpoolu. Przez salę prób przetoczyły się setki dziewczyn. Ostatecznie Atomic Kitten tworzyły Carrie, Liz i Natasha. Wcześniej przez chwilę w projekcie była też Heidi Range, która trafiła ostatecznie do girls bandu Sugar Babes, a z kolei Carrie zaszła potem w ciążę i zastąpiła ją Jenny Frost. Tak wiem, brzmi to trochę jak odcinek Mody na sukces. Ich debiutancki singiel Right Now przeszedł bez echa. Podobna była też reakcja na ich debiutancki krążek o tym samym tytule. Dopiero kiedy w radiu i w telewizji zaczęto puszczać piosenkę Whole Again, wszystko się zmieniło. Piosenka stała się ogromnym międzynarodowym hitem. W sumie dziewczyny nagrały 3 albumy. Ten ostatni to Ladies Night, na którym m.in. za sprawą piosenki tytułowej znajdziemy nawiązania do kultury disco. Ale w Radiu Złote Przeboje mam dla Was inny kawałek. If You Come To Me. Dajcie głośniej.

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
6: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24, 30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Reklama.
12: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
13: Cześć, dzień dobry, witajcie. Po raz kolejny oczywiście w ten weekend na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Michał Pustuła, kłaniam się nisko i witam wszystkich tych, z którymi jeszcze się nie słyszeliśmy, zapraszając jednocześnie na nasze dzisiejsze spotkanie i magazyn Tydzień w Świętokrzyskiem. Rozpoczniemy sobie od przeglądu wydarzeń tygodnia.
12: Przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem.
14: Ewelina Walczak, zapraszam. Pusty gabinet to stracony czas i pieniądze. Niemal 71 tysięcy wizyt lekarskich przepadło w ubiegłym roku w województwie świętokrzyskim, bo pacjenci nie przyszli i nie odwołali terminów, mówi Agnieszka Biała-Siterska, rzeczniczka świętokrzyskiego oddziału NFZ.
15: W pierwszym kwartale tego roku nie odbyło się już 21 tysięcy zaplanowanych badań lub konsultacji. Najwięcej osób zrezygnowało i nie poinformowało o tym ze świadczeń z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Na wizytę do kardiologa nie przyszło ponad 8 tysięcy pacjentów, a do neurologa niemal 7 tysięcy. Z kolei na badanie rezonansem magnetycznym nie stawiło się 1550 chorych.
14: Jednym z narzędzi, które mają pomóc w zmniejszeniu liczby nieodwołanych wizyt, jest centralna e-rejestracja. Obecnie umożliwia zapisy do kardiologa oraz na badania profilaktyczne. Od sierpnia system zostanie rozszerzony o kolejnych 8 specjalizacji. Pacjenci będą mogli zarejestrować się na pierwszą wizytę m.in. do chirurga naczyniowego, endokrynologa, lekarza chorób zakaźnych oraz chorób układu odpornościowego. Nowy system ma zapewnić pacjentom lepszy dostęp do opieki, z kolei o fizyczne bezpieczeństwo mieszkańców dba samorząd w Jędrzejowie, ponieważ podziemia pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Mikołaja Reja zostaną przebudowane na schron dla 250 osób. Na adaptację starej kotłowni samorząd pozyskał ponad 2 200 000 zł z rządowego programu obrony cywilnej. Prace budowlane w stuletnim gmachu liceum mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Urzędnicy inwestują w schrony, by chronić ludzi przed zagrożeniem, tymczasem na drogach regionu niektórzy sami to zagrożenie prowokują, bo 8 osób pod wpływem alkoholu zatrzymali podczas minionego weekendu policjanci z Kielc i powiatu kieleckiego. Mundurowi podkreślają, że pijani kierowcy to wciąż ogromny problem, który dotyczy nie tylko samochodów. Wśród zatrzymanych znalazł się m.in. 46-letni rowerzysta z gminy Strawczyn, który miał w organizmie blisko 3 promile alkoholu. Z kolei w kieleckim Śródmieściu funkcjonariusze przerwali jazdę 17-latkowi, który podróżował hulajnogą elektryczną, mając ponad promil. O ile na kieleckich drogach sypią się kary, o tyle w sąsiednim powiecie pasażerowie mogą liczyć na spore ułatwienia, ponieważ od 1 lipca mieszkańcy Skarżyska Kamiennej będą podróżować autobusami miejskimi całkowicie za darmo. O szczegółach mówi Adrian Kurny.
16: Władze zapowiadają również rewolucję w rozkładach jazdy. Liczba kursów zwiększy się o 30 tysięcy kilometrów rocznie, a pojazdy zaczną kursować w stałych, równoległych odstępach czasu. Warunkiem darmowej jazdy będzie posiadanie karty mieszkańca, która ma zachęcić do rozliczania podatków na miejscu. Skarżysko Kamienna będzie drugim miastem w regionie oferującym bezpłatną komunikację. 4 lata temu na taki krok zdecydowały się Starachowice, gdzie liczba pasażerów wzrosła od tamtej pory ponad 2-krotnie.
14: W Skarżysku Kamiennej kursuje obecnie 14 regularnych linii autobusowych. Roczny koszt funkcjonowania bezpłatnej komunikacji oszacowano na kwotę około 1 700 000 zł. Równolegle miasto chce inwestować w odnowienie taboru autobusowego.
13: To był przegląd wydarzeń tygodnia, to była Ewelina Walczak. Dziękujemy bardzo. Natomiast my już teraz zajmiemy się między innymi ciekawym projektem, który jest skierowany dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej, a ogłoszony został przez marszałek województwa świętokrzyskiego Renatę Mianik. Program nazywa się Pierwsza praca u marszałka. Na czym on polega i co trzeba zrobić, żeby tę pierwszą pracę dostać? O tym już teraz na antenie.
1: Z ogromną satysfakcją ogłaszamy inicjatywę, która odpowiada na jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stają młodzi ludzie kończący studia, czyli zdobycie doświadczenia zawodowego. Bo przecież bardzo często albo zawsze pracodawcy oczekują od absolwentów wyższych uczelni, którzy skończyli studia, nawet te deficytowe, czyli kierunki, które są niezbędne na rynku pracy, doświadczenia zawodowego. Dlatego też chcemy, aby województwo świętokrzyskie było nie tylko miejscem kształcenia naszych ambitnych, zdolnych, młodych mieszkańców, ale również miejscem, gdzie można rozpocząć swój start zawodowy. Nie spotykamy się, szanowni państwo, nieprzypadkowo na Politechnice Świętokrzyskiej, bowiem jest to uczelnia, która od wielu, wielu lat kształci specjalistów w kierunkach bardzo istotnych dla rozwoju naszej świętokrzyskiej gospodarki. Nowa inicjatywa to jest pierwsza praca u marszałka. Skierowana jest ona dla absolwentów szkół, którzy studiują tutaj w Kielcach, ale również dla studentów uczelni, którzy wyjechali z naszego regionu i zachęcamy, żeby wrócili do naszego województwa albo państwa, jako studenci Politechniki Świętokrzyskiej, spróbowali, jeśli oczywiście jesteście zainteresowani, poznaniem funkcjonowania nowoczesnego samorządu, administracji samorządowej województwa, zapoznania, jak to funkcjonuje od środka. Szanowni państwo, pierwsza praca u marszałka to będzie nabór na oparciu o ustawę o pracownikach samorządowych. To będzie oczywiście na podstawie umowy o pracę. I to będzie umowa od 3 miesięcy do 12 miesięcy. Wynagrodzenie oczywiście będzie ustalone, powiedzmy, więcej niż średnia krajowa i taka osoba, która zgłosi się na konkurs, a to będzie, tak jak powiedziałam, 10 stanowisk, będzie można wybrać, w którym departamencie i w jakim kierunku się chcemy kształcić. Czy to będzie budżet i finanse, czy to będzie geodezja, czy to będą nieruchomości, zamówienia publiczne, środki unijne. Wtedy będzie konkurs. Na konkurs trzeba się przygotować, bo konkurs będzie przejrzysty, jasny i oparty na merytoryce. W komisji będzie zasiadał przedstawiciel Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, a przewodniczącym naszego sejmiku jest student Politechniki Świętokrzyskiej. Chcemy, żeby to wszystko miało taki bardzo jasny, klarowny przekaz i wtedy taka osoba otrzymuje umowę o pracę, wynagrodzenie, po 3 miesiącach przedłużenie do 12 miesięcy, a na koniec perełki. Perełkom, które pokażą, że w tych obszarach, w których pracują w tych departamentach, naprawdę bardzo się odnalazły, będziemy proponować umowę o pracę na kolejny okres, tak aby zasilić kadry Urzędu Marszałkowskiego, bo dziś wykwalifikowanej kadry brakuje. Natomiast inne osoby po 12 miesiącach otrzymają świadectwo pracy, list rekomendacyjny i będą mogły zasilić inne samorządy czy administrację rządową. Ja wiem, że Politechnika Świętokrzyska jest uczelnią techniczną, ale również takie konkursy będziemy prowadzić w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich, również w innych instytucjach, tak aby pomóc młodym mieszkańcom naszego województwa, aby tutaj rozpoczynali swoją karierę, tutaj mieszkali. Także bardzo serdecznie państwa zachęcam, tych państwa, którzy już mogą rozpocząć swoją pracę, żebyście aplikowali do tego konkursu. My myślę, że pan sekretarz powie, kiedy będziemy ogłaszać te konkursy. Jeśli nie wy, przekażcie swoim znajomym. I każdego roku, szanowni państwo, będziemy ogłaszać ten konkurs, tak aby kolejne 10 osób mogło taką praktykę zawodową u nas odbyć. Dodatkowo jeszcze takie 12 miesięcy będzie się kończyło, szanowni państwo, złożeniem egzaminu przygotowawczego do pracy w samorządzie, a także ślubowaniem. Czyli po tych 12 miesiącach każda osoba będzie mogła powiedzieć, że ma doświadczenie, jest w pełni przygotowana, żeby aplikować do innego urzędu w różnych obszarach. Tak jak powiedziałam, specjalistów do zamówień publicznych dziś naprawdę bardzo brakuje w finansach, księgowości, w środkach unijnych. Także, kochani, nie trzeba wyjeżdżać z województwa świętokrzyskiego, żeby naprawdę znaleźć dobrą pracę. Wystarczy zdobyć wykształcenie, zdobyć wiedzę w tych obszarach, w których potrzebują pracodawcy, zarówno administracja publiczna, rządowa, ale również przedsiębiorcy prywatni.
13: Program, o którym przed momentem mówiła marszałek Renata Janik, budzi duże nadzieje na Politechnice Świętokrzyskiej, ponieważ urząd poszukuje fachowców zbieżnych z profilami kształcenia. Już teraz na antenie o szczegółach rektor uczelni profesor Zbigniew Koruba.
11: Niezwykle cieszę się z tego, że nasza współpraca Politechnika Świętokrzyska, Urząd Marszałkowski przybiera bardzo w tej chwili konkretną już postać i jest to niezwykle cenne dla Politechniki Świętokrzyskiej i dla naszych studentów. Ta oferta, w tej chwili ona tak w sposób krystalicznie jasny została wyartykułowana, ona gdzieś tam przewijała się, tylko w sposób nieuporządkowany. W tej chwili będzie już można wiedzieć o tym, że takie możliwości są i mamy mnóstwo kierunków, łącznie jest ich 23, ale spośród tych kierunków bardzo wiele będzie przydatnych do pracy w Urzędzie Marszałkowskim. No wiadomo, geodezja, kartografia, a nawet informatyka. Teraz pomaganie sztuczną inteligencją. My będziemy teraz tworzyć nowy kierunek, który właśnie będzie nazywał się sztuczna inteligencja i cyberbezpieczeństwo. Przecież w Urzędzie Marszałkowskim te elementy też są bardzo ważne i też cyberbezpieczeństwo jest istotne, żeby wszystkie jakieś informacje poufne były odpowiednio zabezpieczone. Mamy świetnie przygotowanych absolwentów. Wy już kończycie w tej chwili swoje kierunki, swoje studia i jestem przekonany, pani marszałek jest tego gwarantem, że będziecie zadowoleni z wykonywanego i oferowanego przez panią marszałek zawodu i jeśli tu słyszymy, że wynagrodzenie będzie powyżej średniej, to naprawdę jest to atrakcyjne, a tym bardziej, że awanse są przewidziane i te zarobki w miarę jak już przyjęci do pracy będą się wykazywać, będą rosły. I ja już też mam nadzieję, że ten przekaz nie tylko dla studentów ostatniego roku dociera i tutaj już chętni zgłoszą się, ale nawet do tych, którzy wybierają w tej chwili Politechnikę Świętokrzyską, będąc maturzystami, już mogą brać to pod uwagę. I wiadomo, Urząd Marszałkowski oferuje, ale również wiele firm, które tutaj funkcjonują, w podobny sposób zabiega o was, o tych, którzy mają wykształcenie w bardzo cenionych kierunkach. Dlatego myślę, że kiedy teraz pierwszy raz zostanie przeprowadzony nabór do Urzędu Marszałkowskiego na poszczególne stanowiska, kolejni studenci, kolejni absolwenci będą już staranniej do tego się przygotowywać, no bo będą wiedzieli, jakie są wymagania. Te wymagania oczywiście są wysokie i takie powinny być. I studenci do nich się dostosują i na pewno Politechniki Świętokrzyskiej nie zawiodą, będą wspaniałymi pracownikami i naszymi ambasadorami. Także to my jako Politechnika tylko i wyłącznie możemy z tego się cieszyć, że nasi absolwenci będą w Urzędzie Marszałkowskim pracować.
13: Pierwsza praca u marszałka, tak nazywa się ten projekt, ale wśród studentów największe zainteresowanie budzi to, ile w pierwszej pracy będzie można zarobić.
1: Pierwsza umowa o pracę będzie w wysokości minimalnej krajowej, czyli to jest około 6 tysięcy, ponad 6 tysięcy złotych brutto. Natomiast jak ktoś u nas zostanie, to kolejna umowa po 12 miesiącach będzie w wysokości średniej krajowej.
13: I jak zainteresowani taką właśnie ofertą? Chętnie poznam waszą opinię. Piszcie michał.pustuła@radioagora.pl.
17: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
13: A przed nami ciąg dalszy naszego dzisiejszego weekendowego spotkania i magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem. Chciałbym, żebyśmy teraz porozmawiali o bardzo, bardzo istotnej i ważnej rzeczy, jaką jest nasze własne bezpieczeństwo. A mówić sobie będziemy o tym, co wydarzyło się w miniony wtorek przed pierwszym liceum ogólnokształcącym w Jędrzejowie, ponieważ tam wojewoda Józef Bryk ogłosił, że wnętrza, które znajdują się pod pierwszym liceum, zostaną zmodernizowane, zmodyfikowane i będą służyć naszemu bezpieczeństwu. O szczegółach już teraz na antenie.
17: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
18: Tegoroczny plan wydatków do ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej to 142 miliony. Głównie z obszaru pierwszego, drugiego tego planu wydatków są to inwestycje budowlane, inwestycje ochrony ludności. Są inwestycje jednoroczne, jak i wieloletnie, czyli wieloletnie to są projekty tych inwestycji budowlanych, remontów i nowo powstałych miejsc ukrycia i miejsc doraźnego schronienia. Jesteśmy na terenie Jędrzejowa, na terenie pierwszego liceum, gdzie będzie wykonany remont pomieszczeń, które będą przystosowane do MDS-u, czyli do miejsca doraźnego schronienia. Jest to inwestycja jednoroczna, jest na kwotę około 2 200 000 zł. Starosta napisał poprawny wniosek, ten wniosek został oceniony pozytywnie przez wojewodę i służby wojewody, jak i również przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak i MON. Powrotnie wrócił do nas i jesteśmy na etapie realizacji tego wniosku, czyli przygotowane są dokumenty finansowe i będziemy niebawem podpisywać umowę już na realizację tego zadania. Jest to zadanie bardzo ważne, dlatego że jest to ono jednoroczne, czyli w tym roku zakończy się inwestycja, czyli już będziemy mogli zabezpieczyć mieszkańców przed zagrożeniami, jakie mogą wystąpić, nie tylko klimatyczne, ale również z powietrza, różnego rodzaju skażenia. Ja serdecznie dziękuję panu staroście za ten wniosek i będziemy to realizować, tę inwestycję w tym roku. Dziękuję bardzo.
13: Oczywiście ta wysoka rządowa dotacja wymaga również niewielkiego wkładu własnego samorządu. Wynosi ona zaledwie 35 tysięcy złotych, co w porównaniu z kwotą całej dotacji jest naprawdę niewielką sumą. O szczegółach tego właśnie, jak to będzie wyglądać i jak te środki wpłyną na bezpieczeństwo mieszkańców, opowie starosta powiatu jędrzejowskiego Paweł Faryna.
19: Szanowni Państwo, szanowny Panie Wojewodo, Pani Dyrektor, Panie Dyrektorze, Panie Radny, Szanowni Państwo, no, niezmiernie cieszy fakt, że środki z obrony cywilnej właśnie wpływają tutaj do naszego powiatu jędrzejowskiego. To jest, tak pan wojewoda wspomniał, 2 200 000 składem własnym powiatu jędrzejowskiego przeszło 35 000 zł. Także to jest niewielki wkład. Także całą kwotą, o którą wystąpiliśmy, taką kwotę dostaliśmy. Także wielki szacunek, wielkie podziękowania dla pana wojewody i dla służb, bo powiem tak szczerze, no, nad tym wnioskiem pracowały również służby nasze Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom zarządzania kryzysowego z panem kierownikiem Zbigniewem Węglowskim na czele i oczywiście od zamówień publicznych, od pana dyrektorowi Marcinowi Dziopie z całym zespołem, jeśli chodzi o zamówienia publiczne, infrastrukturę i promocję. No, środki finansowe będą przeznaczone na miejsce doraźnego schronienia. Tutaj właśnie w Liceum Ogólnokształcącym imienia Mikołaja Reja w Jędrzejowie. Mamy wszystko już przygotowane, PFW, jesteśmy, powiem tak szczerze, panie wojewodo, szanowni państwo, w blokach startowych przed przetargiem, także czekamy na podpisanie umowy i przystąpimy do realizacji, tym bardziej, że to jest, tak pan wojewoda wspomniał, inwestycja jednoroczna i musimy jak najszybciej ją zrealizować. Także bezpieczeństwo, panie wojewodo, to u pana jest priorytetem w województwie, w całej Polsce, ale również jako powiat jędrzejowski, bezpieczny powiat jędrzejowski, no, te środki odpowiednio wykorzystamy na bezpieczeństwo naszych wszystkich mieszkańców naszego powiatu. Bardzo serdecznie dziękuję.
13: Jak słyszeliśmy, środki z programu ochrony ludności i obrony cywilnej zostaną przeznaczone na wybudowanie tego i stworzenie tego schronu w siedzibie pierwszego liceum ogólnokształcącego w Jędrzejowie. Jak podkreślił dyrektor jędrzejowskiego liceum Wojciech Zwierzchowski, ta inwestycja będzie również podstawą do kolejnych prac modernizacyjnych w placówce.
20: Ja nie zawaham się powiedzieć, że dla liceum ta inwestycja ma, no, niemal fundamentalne znaczenie. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że celem strategicznym tej inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Jędrzejowa na wypadek czy na sytuację ewentualnych zagrożeń, ale po zrealizowaniu tych prac modernizacyjnych do końca roku, zakładając też taką dobrą perspektywę, te pomieszczenia już po odnowie będą służyły realizacji zadań szkoły. Ja chcę jeszcze jedną rzecz podkreślić, że te prace modernizacyjne, które już mamy nadzieję niebawem się zaczną, zostaną wdrożone, one są swego rodzaju podsumowaniem tych wszystkich prac, które były przy obiekcie podejmowane w ostatnich latach, w tym w szczególności prac dotyczących zabezpieczenia fundamentów i prac odwodnieniowych, bo pamiętajmy, że to jest budynek, który fragmentami liczy ponad 100 lat, a ta część, gdzie potencjalnie będzie za chwilę miejsce doraźnego schronienia, to jest miejsce, które liczy ponad pół wieku, a więc to już jest pewna historia. Myślę, że po wykonaniu tych prac nie zawaham się również powiedzieć, że na tym poziomie bazowym liceum będzie tutaj w pełni zmodernizowane w tym podstawowym wymiarze i to będzie podstawa do ewentualnie kolejnych prac modernizacyjnych, bo to jest obiekt, który też ma swoje potrzeby. Ja ze swojej strony chcę podziękować panu wojewodzie za wsparcie, którego udziela liceum, udzielił w związku z realizacją tego programu obrony ludności cywilnej. Bardzo dziękuję panu staroście i również jego służbom i całemu zespołowi Starostwa Powiatowego, który był zaangażowany w przygotowanie wniosku i przygotowanie również niezbędnej dokumentacji. Także myślę, że jest to bardzo ważny moment dla liceum, ale także to, co jest istotne, to realizuje się ten cel społeczny, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Jędrzejowa. Także myślę, że jest to ważna inwestycja, jest to podsumowanie wielu lat pracy, które były tutaj też prowadzone. No a jeżeli bierzemy pod uwagę kwestie bezpieczeństwa, no to dla Jędrzejowa, dla miasta, dla naszej społeczności tutaj liceum ma również w tym wymiarze sporą rolę i znaczenie. Także bardzo dziękuję jeszcze raz i za obecność, i za to, że ten wniosek jest pozytywnie zaopiniowany i jest perspektywa wykonania w najbliższym czasie niezbędnych prac. Także bardzo dziękuję.
13: Jak usłyszeliśmy na tej konferencji, w razie potrzeby schronienie w tym jędrzejowskim schronie w pierwszym liceum ogólnokształcącym znalazłoby około 250-300 osób, ale są również plany na to, żeby takich miejsc powstało w powiecie jędrzejowskim jeszcze więcej.
19: Tak jest, jeśli będą środki finansowe od pana wojewody, jak najbardziej miejsc jest dużo, na przykład nad Zaorkiem też można wyremontować, tam jest też do 150 osób, także jak najbardziej, jeśli będą środki finansowe, powiat jędrzejowski zawsze wystąpi z wnioskiem do pana wojewody.
13: Oczywiście te 300 miejsc, czy te kolejne miejsca, o których przed momentem mówił starosta, to nie jest wystarczająca liczba dla wszystkich, więc takich miejsc musi powstawać jeszcze więcej. Jak na razie potrzebne są oczywiście na to pieniądze, więc pytanie nasuwa się samo, czy w przyszłości będzie możliwość finansowania kolejnych takich inwestycji?
18: Czekamy na zmianę planu wydatków do tej ustawy o ochronie ludności i obrony cywilnej, gdzie będą zwiększenia właśnie środków na te inwestycje ochrony ludności, czyli budowlane wszystkie. Niebawem to się rozstrzygnie, myślę, że do końca maja, wtedy potrafimy określić, jakie będą środki, ile tych budowli będą mogły realizować powiaty i samorządy. Ja chciałbym serdecznie podziękować panu dyrektorowi Wojciechowi Zwierzchowskiemu za podjęcie się w realizacji tej inwestycji. To będzie na pewno duży wysiłek organizacyjny w czasie tej przebudowy. Także już z góry dziękujemy za tę inicjatywę i za podjęcie tych wszystkich działań. Dziękuję.
13: Mówił wojewoda Józef Bryk, a my przypominamy, że dla województwa świętokrzyskiego przeznaczono w 2026 roku na wykonanie rządowego programu ochrony ludności i obrony cywilnej ponad 141 milionów złotych. Priorytetami jest budowa lub remonty budowli ochronnych oraz zapewnienie funkcjonowania miejsc doraźnego schronienia.
17: Jeszcze w tej godzinie w Świętokrzyskiem.
13: No między innymi za momencik opowiemy sobie trochę o zbliżających się wakacjach i pewnej ciekawej akcji, która nazywa się w skrócie 10GG. Jak rozszyfrować ten skrót i dlaczego akurat to GG kojarzone jest z wakacjami? O tym za momencik. No niestety, jako turyści wakacyjni tutaj dla nas dobrych informacji, a właściwie to o nas dobrych informacji nie ma, ale mamy szansę to zmienić.
17: Eko Świętokrzyskie.
13: A dziś opowiemy sobie o tym, że rusza czwarta edycja bardzo ważnej kampanii, czyli kampanii 10 grzechów głównych nieświadomego turysty, w skrócie 10GG. Każdego roku bowiem nad naszymi polskimi rzekami i zbiornikami wodnymi wyrzucanych jest kilka tysięcy ton śmieci. Jednocześnie rośnie skala turystyki krajowej. W odpowiedzi na presję, jaką wakacyjny wypoczynek wywiera na wody i strefy przybrzeżne, redakcja Wodnych Spraw rozpoczyna czwartą edycję ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej 10GG, 10 grzechów głównych nieświadomego turysty. Nad wodą bowiem najłatwiej jest też zauważyć butelki, niedopałki, opakowania po jedzeniu, plastikowe torby, puszki i szkło. To najbardziej widoczny ślad sezonu urlopowego. Wakacyjna presja na rzeki, jeziora, Bałtyk i strefy przybrzeżne nie kończy się jednak na odpadach. Obejmuje ona także zniszczenie roślinności przybrzeżnej, płoszenie zwierząt, hałas, cumowanie w trzcinach, utrzymywanie detergentów i używanie ich w wodzie, tworzenie dzikich zejść do brzegu oraz korzystanie z miejsc, które nie są przeznaczone do rekreacji. Według Głównego Urzędu Statystycznego w zeszłym roku mieszkańcy Polski odbyli 55,5 miliona krajowych podróży turystycznych, czyli o 3,2% więcej niż rok wcześniej. Wydatki na nie wynosiły 52,7 miliarda złotych. Dane dotyczące obszarów nadmorskich pokazują skalę zjawiska. Tylko w lipcu i sierpniu zeszłego roku w turystycznych obiektach noclegowych na tych terenach przebywało 2,1 miliona turystów, którzy korzystali z 9 milionów noclegów. Skalę problemu potwierdzają wyniki akcji sprzątania. Wody Polskie wskazują, że rocznie nad polskimi rzekami i zbiornikami wodnymi wyrzucanych jest kilka kilka tysięcy ton śmieci. W zeszłym roku w ramach operacji Czysta Rzeka zebrano blisko 580 ton odpadów podczas 960 lokalnych akcji. Uczestnicy akcji usunęli kolejnych kilkaset ton śmieci, z czego niestety ponad połowę stanowił plastik, a 30% było to szkło. Tło środowiskowe jest szczególnie istotne, ponieważ Najwyższa Izba Kontroli w raporcie opublikowanym w zeszłym roku wskazywała, że do końca 2021 roku dobrego stanu nie osiągnęło 99,5% jednolitych części wód powierzchniowych, obejmując m.in. rzeki, jeziora, sztuczne zbiorniki, wody przejściowe i przybrzeżne. A to oznacza, że w końcowej fazie czasu wyznaczonego przez ramową dyrektywę wodną Polska pozostaje niemal w punkcie wyjścia. Formalnie celem unijnego prawa było osiągnięcie dobrego stanu wód do 2015 roku, w uzasadnionych przypadkach do 2027. W tym momencie nie ma realnych podstaw, by zakładać, że zdołamy ten cel zrealizować w wymaganym terminie. No niestety, tak to wszystko wygląda, ale pamiętajmy, że to od nas zależy, w jakim stanie zostawimy miejsce, do którego przyjeżdżamy. Zapraszam na ciąg dalszy magazynu.
17: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
13: A tę część naszego dzisiejszego weekendowego spotkania i magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem rozpoczniemy sobie od podsumowania, krótkiego podsumowania tego, co działo się w świecie sportu.
17: Aktywnie w Świętokrzyskiem.
13: Lekkoatletyka. Świetnie spisali się młodzi zawodnicy Kieleckiego Klubu Lekkoatletycznego podczas zeszłoweekendowych startów. Dwa medale w akademickich mistrzostwach Polski zdobyła Alicja Borek, która reprezentowała krakowską AGH. Zajęła trzecie miejsce w trójskoku oraz w sztafecie. Z kolei w Warszawie podczas pierwszego mazowieckiego mitingu ogólnopolskiego 2026 bieg na 110 metrów przez płotki wygrał Bartłomiej Wawrzak, a w wieloskoku najlepszy okazał się Dawid Kulik. Drugie miejsce w skoku w dal zajęła Julia Marks. Również druga była Katarzyna Janik w trójskoku. W tej samej konkurencji na piątej pozycji zakończyła zawody Amelia Wiatr. Z kolei w Krakowie podczas Mistrzostw Małopolski U16 Laura Wójcik wygrała konkurs skoku w dal w kategorii Open i poprawiła rekord województwa młodziczek. Od teraz wynosi on 5 metrów i 54 centymetry. Zawodniczka osiągnęła też życiówkę na 100 metrów z czasem 13:27. Przenosimy się do Zamościa, bo tam podczas drugiego mitingu kwalifikacyjnego Dominik Kotulski wygrał konkurs rzutu młotem z wynikiem 66-63, poprawiając rekord województwa juniorów. Drugi w tej samej konkurencji był Aleksander Śliwa. Drugie miejsce w rzucie młotem zajęła Milena Pietruch. Gratulujemy naszym zawodnikom bardzo serdecznie. Oczywiście cieszymy się, ostrząc sobie zęby na kolejne rewelacyjne wyniki. A tymczasem piłka nożna przed nami. Xavier Dziekoński z Korony Kielce został bramkarzem sezonu 2025-2026 w PKO BP Ekstraklasie. 22-letni zawodnik nagrodę odebrał w miniony poniedziałek na gali Ekstraklasy w Warszawie. O miano najlepszego bramkarza walczyło 5 nominowanych zawodników, m.in. Iwan Brkić z Motoru Lublin, Jasmin Buric z Zagłębia Lublin, Bartosz Mrozek z Lecha Poznań i Rafał Strączek z GKS Katowice. Oczywiście był także nasz Xavier Dziekoński z Korony Kielce. No i właśnie to naszemu zawodnikowi ten zaszczytny laur przypadł. Gratulujemy bardzo serdecznie. A jeżeli jesteśmy przy piłce nożnej, to warto wspomnieć również o tym, co przyniosła końcówka tygodnia. Wiadomość, że Jacek Zieliński nadal będzie trenerem Korony Kielce. To efekt dwudniowych rozmów z właścicielem klubu Łukaszem Maciejczykiem. Będzie stary trener, ale będą zmiany w sztabie szkoleniowym ekstraklasowej drużyny. W poniedziałek 25 maja właściciel Korony Łukasz Maciejczyk Olimpijczyk powiedział, że na środę jest umówiony na spotkanie z trenerem. Szkoleniowiec ma ważny kontrakt do 30 czerwca 2027 roku, no ale różne scenariusze były brane pod uwagę, ponieważ właściciel klubu nie był zadowolony z wyniku, jaki Korona osiągnęła po tym sezonie, a przypomnijmy, to 11 miejsce na koniec sezonu. No i o ile ta runda jesienna była bardzo udana dla Korony, to postawa zespołu w rundzie wiosennej i tego, i to, że dopiero w przedostatniej kolejce drużyna zapewniła sobie utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie, budziło niepokój właściciela. No ale doszło do tego właśnie środowego spotkania i po analizie, podobno bardzo dogłębnej, ten sezon, który już za nami, jednak został zaliczony i oczywiście po tych decyzjach, po tych rozmowach zapadła decyzja, że Jacek Zieliński zostanie na stanowisku trenera i poprowadzi zespół w sezonie 2026-2027. Dojdzie jednak do zmian w sztabie szkoleniowym. Ma on zostać wzmocniony trenerami, którzy wniosą dużo jakości. Jakie to będą zmiany? Tego na tę chwilę nie jestem w stanie wam powiedzieć, no ale jak tylko czegoś się dowiemy, to z pewnością wam o tym powiemy, bo to ważne informacje, a Korona z pewnością będzie wzmocniona w ciągu tej przerwy, która teraz nastąpi. No to jeszcze jedna informacja dla wszystkich miłośników biegania. Otóż wszyscy, którzy lubią biegać, już mogą zgłaszać swój udział w jednym z najpopularniejszych biegów ulicznych w naszym regionie, czyli Kieleckiej Dysze. Tegoroczna 14. edycja wydarzenia odbędzie się 27 września, a organizatorem biegu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach. Kto może wystartować? Po pierwsze osoby, które do dnia zawodów ukończą 16 lat, a uczestnicy poniżej 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów. Na najlepszych zawodników i zawodniczki w klasyfikacji Open oraz kategoriach wiekowych czekają puchary i upominki. Limit uczestników, bo taki również jest, to 400 osób, mimo tego, że do tych biegów wrześniowych zostało jeszcze trochę czasu, no to wiadomo, że przy zapisach kto pierwszy, ten lepszy. Również kto pierwszy, ten lepszy, przy zapisach albo przy kupnie wszelkiego rodzaju biletów albo rezerwacji miejsc. Dlatego już teraz chciałbym, żebyśmy wyruszyli w pewną piękną podróż.
17: Ciekawe świętokrzyskie.
13: A dziś ciekawostka turystyczno-krajoznawcza. Otóż znalazłem w minionym tygodniu informację na stronie świętokrzyskiej kolejki wąskotorowej Ciuchcia-Ponidzie, że świeżo wyremontowane wagony otwarte, które jeżdżą wraz z Ciuchcią, przeszły wzorowo jazdę próbną. Będą włączone w skład pociągu już jadącego w ten weekend. W związku z tym dla pasażerów kolejne 53 miejsca siedzące zostały udostępnione. A o tym, jak zmienia się Ciuchcia, świętokrzyska kolej wąskotorowa, Ciuchcia-Ponidzie, tak brzmi pełna nazwa, opowie nam przynajmniej odrobinkę już teraz na antenie Dariusz Zarzycki, kierownik Ciuchci.
0: Wagony zostały odrestaurowane. Wagony przechodzą okresowe przeglądy, do których jesteśmy zobligowani z przepisów, które działają na kolei, z tego względu, że nas obowiązują dokładnie takie same przepisy jak na kolei, nazwijmy to normalnotorowej, więc podczas najbliższego przeglądu, który będzie tej przyszłej zimy, planujemy dokładnie przejrzeć, rozbudować niektóre systemy związane właśnie z ogrzewaniem i z chłodzeniem wagonów, bo nie ukrywam, że wagony zamknięte latem też nie stwarzają najlepszych warunków do przejazdu, więc planujemy, żeby te wagony były grzane zimą, a chłodzone latem po to, żeby nasi turyści mieli ten przejazd w dużo lepszych warunkach niż dotychczas. Będziemy zwiększali ilość wagonów, które w okresie tym majowo-czerwcowym obsługują naszą trasę. Dotychczas to wyglądało w ten sposób, że to był najczęściej jeden wagon, teraz będą to dwa bądź trzy, w zależności od tego, ile będzie chętnych. Z tego co wiem, w latach poprzednich zdarzało się, że niektóre, szczególnie to są wycieczki dla szkół, no miały odwoływane rezerwacje, dlatego że ze względów technicznych nie byliśmy w stanie podołać tym wszystkim osobom, które chciały z nami się przejechać po tym naszym szlaku nadnidziańskim.
13: Ile osób w ciągu sezonu jest w stanie przewieźć Świętokrzyska Kolejka Wąskotorowa Ciuchcia Ponidzie?
0: Znaczy, na ten moment jest to około 10 tysięcy osób, ale po otwarciu odcinka między Pińczowem a Umianowicami, a planujemy to na przyszły sezon, czyli 27 rok, no liczymy, że będzie mogło to być nawet 30 tysięcy osób, no ale tak jak wiadomo, czas pokaże, jak to po prostu będzie wyglądało, bo wiąże się to też z dodatkowym taborem, który w tej chwili pozyskujemy i który będziemy remontowali, a jak Państwo wiecie, no remonty takich zabytkowych rzeczy niekiedy no, potrafią zaskoczyć, bo wydaje nam się, że podchodząc do takiego remontu, no wydaje nam się, że wszystko będzie funkcjonowało, a w międzyczasie na przykład pojawiają się nowe rzeczy, więc nieraz ten remont się przedłuża, ale mam nadzieję, że uda nam się z naszymi planami do przyszłego roku, jeśli chodzi o Pińczów, zakończyć wszystko w terminie.
13: No to tego właśnie życzymy, tej naszej pięknej ciuchci Ponidzie, wąskotorówce, która jeździ sobie co weekend i wozi pasażerów, pokazując piękno tego naszego świętokrzyskiego regionu, a właściwie wycinku tego pięknego regionu. My natomiast już teraz zmienimy sobie całkowicie temat i powiemy o tym, że NGOsy, czyli organizacje pozarządowe, mają dodatkową szansę na to, żeby dołączyć do działań na rzecz tego, żeby Kielce stały się europejską stolicą młodzieży w 2029 roku.
17: Istotne dla Świętokrzyskiego.
13: Kielce, jak wiecie, startują i starają się zyskać miano europejskiej stolicy młodzieży właśnie 2029 roku. Miasto Kielce znalazło się naprawdę w krótkiej liście miast ubiegających się o ten tytuł, czyli prestiżowego wyróżnienia przyznawanego przez Europejskie Forum Młodzieży. To, że Kielce znalazły się na tej liście, to już jest ogromny sukces i jednocześnie szansa na dalszy rozwój działań na rzecz młodych ludzi w stolicy świętokrzyskiego. Bo tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży to nie tylko rok wydarzeń, ale przede wszystkim długofalowy proces wzmacniania roli młodych mieszkańców w życiu miasta poprzez rozwój polityk młodzieżowych, tworzenie przestrzeni do działania oraz realne włączenie młodzieży w procesy decyzyjne. W związku z tym Kielce przygotowują się obecnie do kolejnego etapu konkursu, czyli złożenia aplikacji do drugiej rundy. To ma nastąpić do 18 czerwca. Następnie do 6 października tego roku ma zostać złożona aplikacja finałowa. Proces tworzenia Europejskiej Stolicy Młodzieży opiera się na współpracy i partnerstwie. I właśnie dlatego, wychodząc naprzeciw organizacjom i podmiotom, które nie miały wcześniej możliwości zaangażowania się lub którym informacja o tym, o czym za chwilkę powiemy, mogła gdzieś umknąć, jest dodatkowa możliwość dołączenia do tego właśnie partnerstwa. Władze miasta zapraszają organizacje pozarządowe z Kielc, ale także z regionu świętokrzyskiego do włączenia się w proces przygotowania aplikacji o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży 2029. W związku z tym, jeżeli chcielibyście dołączyć do tej wielkiej drużyny, to jest taka szansa. Jeżeli wcześniej się nie udało wam zgłosić, albo dopiero teraz, na przykład z naszej anteny, dowiedzieliście się o możliwości udziału, to jest dobry moment, żeby wejść na stronę Urzędu Miasta, tam znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej wszystkie informacje i szczegóły na temat naboru oraz formularz zgłoszeniowy i po prostu zgłosić się, żeby dorzucić swoją cegiełkę do tego wspólnego dzieła budowy być może Europejskiej Stolicy Młodzieży 2029 roku. A my już teraz przypomnimy sobie, jak to było, kiedy wszyscy razem dowiedzieliśmy się o tym, że Kielce znalazły się na tej shortliście miast ubiegających się o ten właśnie tytuł.
2: Miasto znalazło się na krótkiej liście kandydatów do Europejskiej Stolicy Młodzieży 2029. Kilka tygodni temu złożyliśmy taką aplikację, pracowaliśmy nad nią, nie chwaliliśmy się tym, czekając na jakiś pierwszy sukces. Mamy ten pierwszy sukces, ale to pokazuje, że jeszcze dużo pracy przed nami i teraz zakasamy rękawy, żeby przygotować pełną aplikację. Jesteśmy na krótkiej liście z kilkoma innymi miastami. To są cztery inne europejskie propozycje. To jest miasto bułgarskie, miasto szwedzkie, słowackie i taka wspólna propozycja holendersko-niemiecka. I właśnie w tym gronie znalazły się też Kielce reprezentujące Polskę. Do tej pory mamy takie polskie sukcesy. Lublin był Europejską Stolicą Młodzieży w latach poprzednich. Też inne miasta jak Poznań, Katowice, Gdynia starały się o ten tytuł. Na dzisiaj Kielce mają na niego szansę. Ta nasza wstępna aplikacja została bardzo dobrze oceniona przez szerokie grono ekspertów i zwracano uwagę na kilka elementów. Przede wszystkim to taka duża konsekwencja i wieloaspektowość działań w zakresie polityki młodzieżowej, które podjęliśmy.
13: A o tym, czym Kielce mogą się pochwalić i czym wyróżniają się na tle pozostałych kandydatów, już za moment na antenie. Koniecznie zostańcie z nami.
17: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
13: Co w staraniach o Europejską Stolicę Młodzieży roku 2029 wyróżnia Kielce na tle innych miast? O tym w dalszym ciągu prezydentka Kielc Agata Wojda.
2: Bo oczywiście mamy mocne punkty. Tym mocnym punktem jest Urban Lab, czyli fizyczne miejsce, które stało się takim mózgiem operacyjnym i współdecydowania o mieście z udziałem albo kreowanym przez młodych ludzi, ale to także sam proces i plany związane ze strategią młodzieżową. Sama aktywność młodych ludzi, którzy dzisiaj przejmują w wielu działaniach pałeczkę, którzy rozpoczęli swoją komunikację o mieście, ale także rozpoczęli realizację swoich miejskich inicjatyw. W tym momencie będziemy się skupiać na tym, żeby przygotować tą właściwą aplikację. O tym, jak to będzie wyglądać, za chwilę opowie Państwu Tomasz Poremski. Natomiast chcielibyśmy też pokazać taki kontekst, co dla miasta Kielce może sama walka o ten tytuł i ewentualnie jego przyznanie oznaczać. Przede wszystkim to ogromna rozpoznawalność i zauważalność w strukturach europejskich. W całej Europie, gdzie będziemy postrzegani przez pryzmat miasta, które współdziała z młodymi osobami, które kreuje wspólnie z nimi przeszłość, która będzie także ich udziałem. To zwiększenie naszej wiarygodności w kontekście współpracy międzynarodowej, szukania partnerstw w zakresie różnego rodzaju projektów i to także szansa na pozyskiwanie środków europejskich. To jest dodatkowy argument, który daje nam bardzo duży, mocny punkt do tego, żeby starać się o różnego rodzaju granty i fundusze na to, żeby dalej rozwijać politykę młodzieżową. Ta polityka młodzieżowa ma kilka aspektów. Oczywiście o tym takim ważnym społecznym aspekcie, o tym, jak młodzi ludzie potrafią ożywiać miasto, jak potrafią nadawać mu nowy charakter, ale mówimy też o takiej naprawdę bardzo konkretnej pracy na rzecz kształtowania różnych polityk miejskich, gdzie nie wyobrażamy sobie, żeby głos młodych ludzi w Kielcach nie był mocno słyszalny. On już dzisiaj bardzo mocno się przebija, co nas cieszy. I z tego miejsca chciałabym podziękować całemu zespołowi, który nad tą aplikacją pracuje, pracował i będzie pracować, ale przede wszystkim sercem tych działań są ci, którzy stoją dzisiaj za mną, którzy właściwie motywują nas do tego, żeby nie tylko uzyskiwać tytuły, ale żeby autentycznie Kielce stawały się miastem młodych.
21: Przynajmniej oczywiście kolejne punkty, które musimy teraz, nad którymi musimy mocno popracować i mocno się do tego przygotować. To przede wszystkim w czerwcu musimy złożyć jeszcze bardziej rozszerzony wniosek, którym dokładnie zaplanujemy te wydarzenia, które miałyby się odbywać w Kielcach w 2029 roku. Kolejne tygodnie to czas dla zewnętrznych, międzynarodowych ekspertów, żeby podpowiedzieli nam pewne rozwiązania, co możemy tam jeszcze uwzględnić, co dopisać, tak żebyśmy w październiku złożyli taką już ostateczną wersję tego dokumentu. No i kluczowy będzie listopad, wtedy w Brukseli nasi przedstawiciele młodzieży razem z panią prezydent będą przedstawiali już w taki bezpośredni sposób aplikację Kielc i właśnie w Brukseli podczas ceremonii oficjalnej zostanie przekazana ta informacja, które miasto będzie Europejską Stolicą Młodzieży w 2029 roku. To, co chcielibyśmy bardzo podkreślić, to, że ten tytuł nie jest celem samym w sobie. Dla nas to jest pewnego rodzaju wyróżnienie, ale też szansa na to, żebyśmy jeszcze bardziej rozwinęli te działania, które od miesięcy realizujemy po to, żeby poprawić funkcjonowanie i życie młodych ludzi w Kielcach. Niezależnie, czy ten tytuł otrzymamy, czy nie, i tak te wszystkie działania będą przez nas realizowane z taką samą intensywnością. Pani prezydent wspomniała, że Lublin był jedynym polskim miastem, które było Europejską Stolicą Młodzieży. O ten tytuł aplikowały wcześniej też Gdynia, Poznań, Katowice, natomiast Lublinowi to się udało. 2023 rok to był ten rok, który był właśnie mocno podkreślony w Lublinie jako rok młodzieżowy i myślę, że każdy, kto był w tym czasie w Lublinie, zobaczył, jak wiele dobrego się dzieje. Dla nas, nie będę ukrywał, to jest pewnego rodzaju wyznacznik, inspiracja i bardzo się też z tego powodu cieszymy, że Lublin jest naszym oficjalnym partnerem przy budowie strategii polityki młodzieżowej. Cieszymy się, że te dobre podpowiedzi możemy przenosić na kielecki grunt i tworzyć całkowicie autorski projekt i program. Natomiast bardzo dużo udało się tam zrobić i my też liczymy na to, że tak samo dużo uda się nam w Kielcach. To różnego rodzaju programy grantowe, stypendia, to przede wszystkim też organizacja różnego rodzaju wydarzeń artystycznych, kulturalnych, społecznych. Wszystko, co wiąże się z tym, żeby młodzi ludzie byli zaaktywizowani. Każdy projekt, który jest skierowany do młodych ludzi, jest tworzony w Kielcach przy mocnym zaangażowaniu młodych ludzi. To oni dla nas, urzędników, są pewnego rodzaju wyznacznikiem tego, w jaki sposób mamy postępować i dokładnie tak to będzie się odbywało w dalszym ciągu, też przy tych kolejnych krokach, które będziemy wykonywać po to, żeby zdobyć, mam nadzieję, tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży w 2029 roku.
3: To nie miałoby miejsca i nie wydarzyłoby się, gdyby nie ci młodzi ludzie, którzy są teraz za mną i to oni tworzyli to wszystko, ale to, co zostało też najbardziej docenione, to jest oczywiście to, że nie samo to, że my tworzymy politykę młodzieżową i tworzymy takie miejsca jak Urban Lab, ale to, w jaki sposób to robimy, czyli to, że jest to partycypacyjne, czyli to, że młodzież bierze w tym udział od samego początku i to, że to oni są odbiorcami, nie tylko odbiorcami, ale też tymi, którzy to tworzą. To, w jaki sposób polityka młodzieżowa w tym momencie jest wypracowywana, to jest efekt wielu miesięcy pracy i już za chwilę tak naprawdę, w ciągu najbliższych kilku tygodni zaprezentujemy Państwu draft strategii młodzieżowej, który przejdzie do konsultacji, który następnie, z którym odwiedzimy tak naprawdę każdą część Kielc i będziemy chcieli porozmawiać z każdym młodym człowiekiem, który tutaj mieszka, żyje i funkcjonuje, po to, żeby dowiedzieć się, co on o tym uważa i jakie ma na to wizje i swoje marzenia i plany. Bo nam zależy na tym, żeby za te kilka lat móc powiedzieć, że rzeczywiście Kielce jest dobrym miejscem do mieszkania i też po to powstał Urban Lab, żeby pokazywać młodym ludziom, że mogą się tu rozwijać, że mogą robić te różne działania i tak to też teraz wygląda. I tak naprawdę w tym momencie zostaliśmy docenieni na tej arenie międzynarodowej, czyli zostaliśmy gdzieś wyróżnieni i pokazani, że rzeczywiście Kielce są dobrym miejscem do mieszkania, ale to nam zależy teraz na tym, żeby dzięki temu tytułowi, dzięki temu, co się tutaj dzieje, dzięki temu, jak ta polityka młodzieżowa i różne inne działania wokół młodzieży się rozwijają, pokazać, że warto wracać do Kielc i warto mieszkać w Kielcach, bo właśnie na tym nam zależy. Chcemy pokazać, że za kilka lat, kiedy my może będziemy tą Europejską Stolicą Młodzieży, warto tu mieszkać i warto przyciągać młodych ludzi do Kielc.
4: Jako radna Młodzieżowej Rady Miasta Kielce mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że Kielce coraz bardziej stają się miastem, które patrzy na młodych jako na partnerów. Tak naprawdę to już coraz bardziej widzimy to, że nie jesteśmy tylko odbiorcami, lecz mamy realną możliwość współpracy w inicjatywach i decydowania o tym, co się dzieje w Kielcach.
13: No to miejmy nadzieję, że Kielcom uda się zwyciężyć. Jak na razie czekamy, bo czerwiec za pasem, a właśnie w czerwcu ma być drugi etap składania tych aplikacji i wniosków. Obyśmy przeszli dalej i cieszyli się jesienią z tego właśnie tytułu, który przypadnie Stolicy Świętokrzyskiego w roku 2029. Przed nami natomiast ciąg dalszy magazynu.
17: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
13: Od zmian sobie zaczniemy, ale od dobrych zmian i dobrych informacji. Otóż te informacje płyną z Teatru Lalki i aktora Kubuś. Mówiliśmy już o wyborze nowego dyrektora, który od 1 września rozpocznie swoją pracę. Natomiast od przyszłego sezonu artystycznego również czworo młodych absolwentów uczelni i studiów teatralnych rozpoczyna pracę w Teatrze Lalki i aktora Kubuś w Kielcach. Są to kolejni młodzi aktorzy przyjęci w ciągu ostatnich lat do pracy w zespole, w którym następuje wyraźna zmiana zmiana pokoleniowa. Artystów, którzy przechodzą na emeryturę, zastępują profesjonalnie wykształceni lalkarze i absolwenci innych kierunków aktorskich. Jest wśród nich Oliwia Kawa, która kończy studia w Akademii Teatralnej we Wrocławiu na Wydziale Aktorstwa Teatru Lalek. Praca w teatrze to nie jest jej jedyna pasja. Realizuje się także w pokrewnych dziedzinach artystycznych jako absolwentka Liceum Plastycznego. Ważny dla niej jest taniec i praca z ciałem. Wśród nowo zatrudnionych aktorów jest również Karolina Konicka, która kończy studia w białostockiej filii Akademii Teatralnej w Warszawie na Wydziale Aktorstwa Teatru Lalek. Studiowała również w studium aktorskim w Olsztynie, a poza teatrem pasjonuje się podróżami. Twierdzi, że bezpośrednie poznawanie stylu życia ludzi w innych krajach i kontynentach bardzo pomaga w pracy teatralnej. Wśród nowych aktorów znajdziemy także Bartłomieja Wąsika, który jest kielczaninem, kończącym studium aktorskie przy Teatrze imienia Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, a powrót do rodzinnego miasta traktuje jako początek nowej drogi życiowej. To samo studium kończyła Kinga Pieniężna, pochodząca z niewielkiej miejscowości koło Krakowa, która godziła studia aktorskie z pracą stewardessy. Dwoje z nowo przyjętych aktorów uczestniczy już w próbach do sztuki Kalosze Szczęścia, której premiera planowana jest na początek lipca, na zakończenie sezonu artystycznego. Pozostałych dwoje na razie zastępuje w spektaklach nieobecnych artystów. A co przyniósł nam ten miniony tydzień? No między innymi fajną wystawę, którą można obejrzeć w Muzeum Diecezjalnym w Kielcach. To rzeźby Antoniego Toborowicza, przenoszące odbiorcę w świat wiejskich kapliczek. Bo tak chyba najprościej można powiedzieć o tej właśnie wystawie. Wystawie, której tytuł nosi, która nosi tytuł Z tej i nie z tej ziemi. I jest to wyjątkowo ciekawa wystawa.

0: swojej miejscowości, czyli Woli Libertowskiej, prowadzi własną galerię oraz Muzeum Krzyży i Kapliczek. Wystawę Z tej i nie z tej ziemi można oglądać w Muzeum Diecezjalnym w Kielcach do 25 października. No to jeszcze kilka informacji o tym, co już za nami. Otóż w miniony wtorek, 26 maja, społeczność powiatowego zespołu szkół w Chęcinach już po raz 9 spotkała się podczas pikniku u Łokietka i otworzyła swoje drzwi dla ósmoklasistów, którzy decydują o wyborze szkoły ponadpodstawowej. Wydarzenie naprawdę zgromadziło mnóstwo chętnych. Majowy, piękny, słoneczny dzień rozpoczął się od występów wokalnych uczniów szkoły, które wprowadziły zgromadzonych w radosną i pełną pozytywnej energii atmosferę. Swoją obecnością zaszczycił absolwent szkoły, który poświęcił się muzyce. Mowa o Wojciechu Lisowiczu, który z sentymentem odniósł się także do lat przeżytych w murach PZS w Chęcinach. W jego wykonaniu pięknie rozbrzmiewała piosenka Znowu wędruje. Jednym z najważniejszych i największych punktów programu było podsumowanie 12. edycji regionalnego konkursu historycznego pod nazwą Rajd Władysława Łokietka. No i cieszymy się z tego powodu niezmiernie. Gratulujemy bardzo serdecznie wszystkim zwycięzcom. Natomiast ten 9. piknik u Łokietka nie był tylko okazją do wspólnej zabawy, ale również możliwością wyeksponowania osiągnięć szkoły, nowoczesnego zaplecza dydaktycznego oraz wysokiego poziomu nauczania. Wydarzenie po raz kolejny pokazało, że powiatowy zespół szkół imienia Władysława Łokietka w Chęcinach to miejsce nowoczesne, otwarte i przyjazne młodzieży.
1: Kryminalne świętokrzyskie.
0: Mniej więcej od połowy kwietnia na terenie Pińczowa dochodziło do włamań do pomieszczenia magazynowego znajdującego się przy jednym ze sklepów spożywczych. Sprawca działał zawsze pod osłoną nocy, a aby utrudnić swoją identyfikację, zakładał kaptur, czapkę i rękawiczki. Sprawą zajęli się policjanci Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie, którzy analizowali okoliczności zdarzeń i prowadzili działania zmierzające do ustalenia sprawcy. Wzmożone kontrole rejonu oraz praca funkcjonariuszy doprowadziły do przełomu w sprawie. W minioną niedzielę, a właściwie w nocy, z niedzieli na poniedziałek, kilka minut po godzinie drugiej, policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego zauważyli mężczyznę odpowiadającego ustalonemu wcześniej rysopisowi. Chwilę później okazało się, że właśnie dokonał kolejnego włamania do magazynu sklepowego. Funkcjonariusze zatrzymali go na gorącym uczynku. Jak ustalili śledczy, zatrzymany 45-latek miał dopuścić się 6 włamań do pomieszczenia magazynowego. Za każdym razem po uprzednim pokonaniu zabezpieczenia wchodził do środka i kradł znajdujące się tam pieczywo, a także słodkie i słone przekąski. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Za tego typu przestępstwa ustawodawca przewidział karę do 10 lat pozbawienia wolności. I to tyle na dziś. Program skończył się szybciej niż ciepłe bułeczki. To trzeba przyznać. Michał Pustuła, dzięki za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.

0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Dzień dobry, cześć, witajcie na 93,2 FM, magazyn Tydzień w Świętokrzyskiem, pora najwyższa zaczynać. Kłaniam się, Michał Pustuła, zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie, a rozpoczniemy sobie je od przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem.
2: Ewelina Walczak, zapraszam. Wprowadzona w Kielcach nocna prohibicja wyraźnie uspokoiła sytuację na miejskich ulicach. Więcej o tym Małgorzata Mura.
3: Z danych zebranych po ponad 70 dniach obowiązywania przepisów wynika, że kielecka policja notuje znacznie mniej pracy w godzinach od 22 do 6 rano. W marcu ubiegłego roku mundurowi interweniowali wobec osób nietrzeźwych 340 razy, natomiast w marcu tego roku liczba ta spadła do 256 przypadków. Służby mundurowe potwierdzają, że ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach paliw przyniosło wyraźny trend spadkowy, jeśli chodzi o awantury i zakłócanie porządku.
2: Podobnie wygląda sytuacja na szpitalnych oddziałach ratunkowych w Kielcach. W marcu stolica regionu odnotowała spadek liczby pijanych pacjentów na SOR-ach o ponad 37% w stosunku do ubiegłego roku. Pozytywny trend utrzymał się również w kolejnym miesiącu. W kwietniu na oddziały ratunkowe trafiło 70 pacjentów pod wpływem alkoholu, podczas gdy w analogicznym okresie zeszłego roku było ich 99. Świętokrzyskie Centrum Onkologii bije na alarm. Mimo coraz lepszej oferty badań profilaktycznych, pacjenci wciąż zbyt późno trafiają do gabinetów specjalistów. Podczas briefingu zorganizowanego z okazji Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem lekarze z Kieleckiego Ośrodka podkreślali, że wielu dramatycznych diagnoz można by uniknąć dzięki regularnej kontroli stanu zdrowia. Choć w ubiegłym roku w regionie wykonano o 2,5 tysiąca więcej badań mammograficznych i cytologicznych niż rok wcześniej, to ogólna zgłaszalność mieszkańców wciąż pozostaje niewystarczająca. Szczególnie trudna sytuacja dotyczy raka szyjki macicy. Każdego roku do kieleckiego szpitala trafia około 80 pacjentek z tym schorzeniem, a co druga przegrywa walkę z chorobą. Onkolodzy przypominają, że ponad połowa ryzyka zachorowań zależy bezpośrednio od naszego stylu życia. Wśród głównych grzechów wymieniają brak aktywności fizycznej, złą dietę, otyłość, stres oraz używki. Zdrowy styl życia pomaga chronić przyszłość naszych rodzin, a o tę przyszłość na szerszą skalę chcą teraz zadbać urzędnicy. Bo Świętokrzyski Urząd Marszałkowski rusza z programem Przystanek Rodzina, który ma pomóc w walce z głębokim kryzysem demograficznym. W ciągu ostatnich 8 lat z mapy regionu ubyło blisko 90 tysięcy mieszkańców. Od 1 czerwca rodzice dzieci urodzonych w tym roku będą mogli pracować o 2 godziny krócej, zachowując prawo do pełnego wynagrodzenia. Więcej czasu dla bliskich to większy spokój w domu, ale o bezpieczeństwo w czterech ścianach trzeba też zadbać pod innym kątem, ponieważ czad to nie tylko problem zimy. Wysokie temperatury gwałtownie podnoszą ryzyko zatrucia tlenkiem węgla w naszych domach. Tylko w miniony weekend strażacy w regionie interweniowali aż 9 razy w budynkach mieszkalnych, w których uruchomiły się alarmy. Relacjonuje starszy kapitan Marcin Bajur, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.
4: Przypominamy, tlenek węgla to zagrożenie całoroczne, które przybiera na sile w dwóch okresach. Jest to sezon grzewczy oraz w sezonie wysokich temperatur. Apogeum przypada tutaj na miesiące styczeń-luty oraz czerwiec-lipiec.
2: Strażacy apelują o montaż czujek tlenku węgla i przypominają o konieczności okresowej wymiany baterii w tych urządzeniach.
1: To był przegląd wydarzeń tygodnia, to była Ewelina Walczak. Dziękujemy bardzo. Ja natomiast zapraszam Was już teraz na ciąg dalszy naszego dzisiejszego spotkania, weekendowego spotkania. A w tym spotkaniu na pewno przypomnimy sobie, i to już dosłownie teraz, co wydarzyło się w minioną środę, miniony wtorek, przed pierwszym liceum ogólnokształcącym w Jędrzejowie. A udział w tym wydarzeniu, bardzo duży zresztą, miał m.in. wojewoda Józef Bryk.
5: Tegoroczny plan wydatków do ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej to 142 miliony. Głównie z obszaru pierwszego, drugiego tego planu wydatków są to inwestycje budowlane, inwestycje ochrony ludności. Są inwestycje jednoroczne, jak i wieloletnie, czyli wieloletnie to są projekty tych inwestycji budowlanych, remontów i nowo powstałych miejsc ukrycia i miejsc doraźnego schronienia. Jesteśmy na terenie Jędrzejowa, na terenie pierwszego liceum, gdzie będzie wykonany remont pomieszczeń, które będą przystosowane do MDS-u, czyli do miejsca doraźnego schronienia. Jest to inwestycja jednoroczna, jest na kwotę około 2 milionów 200 tysięcy złotych. Starosta napisał poprawny wniosek. Ten wniosek został oceniony pozytywnie przez wojewodę i służby wojewody, jak i również przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak i MON. Powrotnie wrócił do nas i jesteśmy na etapie realizacji tego wniosku, czyli przygotowane są dokumenty finansowe i będziemy niebawem podpisywać umowę już na realizację tego zadania. Jest to zadanie bardzo ważne, dlatego że jest to ono jednoroczne, czyli w tym roku zakończy się inwestycja, czyli już będziemy mogli zabezpieczyć mieszkańców przed zagrożeniami, jakie mogą wystąpić, nie tylko klimatyczne, ale również z powietrza, różnego rodzaju skażenia. Ja serdecznie dziękuję panu staroście za ten wniosek i będziemy to realizować, tę inwestycję w tym roku. Dziękuję bardzo.
1: Oczywiście ta wysoka rządowa dotacja wymaga również niewielkiego wkładu własnego samorządu. Wynosi ona zaledwie 35 tysięcy złotych, co w porównaniu z kwotą całej dotacji jest naprawdę niewielką sumą. O szczegółach tego właśnie, jak to będzie wyglądać i jak te środki wpłyną na bezpieczeństwo mieszkańców, opowie starosta powiatu jędrzejowskiego Paweł Faryna.
6: Szanowni Państwo, szanowny Panie Wojewodo, Pani Dyrektor, Panie Dyrektorze, Panie Radny, Szanowni Państwo, no, niezmiernie cieszy fakt, że środki z obrony cywilnej właśnie wpływają tutaj do naszego powiatu jędrzejowskiego. To jest, tak pan wojewoda wspomniał, 2 200 000 składem własnym powiatu jędrzejowskiego przeszło 35 tysięcy złotych. Także to jest niewielki wkład. Także całą kwotę, o którą wystąpiliśmy, taką kwotę dostaliśmy. Także wielki szacunek, wielkie podziękowania dla pana wojewody i dla służb, bo powiem tak szczerze, no, nad tym wnioskiem pracowały również służby nasze starostwa powiatowego w Jędrzejowie. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom zarządzania kryzysowego z panem kierownikiem Zbigniewem Węglowskim na czele i oczywiście od zamówień publicznych, od pana dyrektorowi Marcinowi Dziopie z całym zespołem, jeśli chodzi o zamówienia publiczne, infrastrukturę i promocję. No, środki finansowe będą przeznaczone na miejsce do leśnego schronienia. Tutaj właśnie w Liceum Ogólnokształcącym imienia Mikołaja Reja w Jędrzejowie. Mamy wszystko już przygotowane. PFW, jesteśmy, powiem tak szczerze, panie wojewodo, szanowni państwo, w blokach startowych przed przetargiem, także czekamy na podpisanie umowy i przystąpimy do realizacji, tym bardziej, że to jest, tak pan wojewoda wspomniał, inwestycja jednoroczna i musimy jak najszybciej ją zrealizować. Także bezpieczeństwo, panie wojewodo, to u pana jest priorytetem w województwie, w całej Polsce, ale również jako powiat jędrzejowski, bezpieczny powiat jędrzejowski, no, te środki odpowiednio wykorzystamy na bezpieczeństwo naszych wszystkich mieszkańców naszego powiatu. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Jak słyszeliśmy, środki z programu ochrony ludności i obrony cywilnej zostaną przeznaczone na wybudowanie tego i stworzenie tego schronu w siedzibie pierwszego liceum ogólnokształcącego w Jędrzejowie. Jak podkreślił dyrektor jędrzejowskiego liceum Wojciech Zwierzchowski, ta inwestycja będzie również podstawą do kolejnych prac modernizacyjnych w placówce.
7: Ja nie zawaham się powiedzieć, że dla liceum ta inwestycja ma, no, niemal fundamentalne znaczenie. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że celem strategicznym tej inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Jędrzejowa na wypadek czy na sytuację ewentualnych zagrożeń, ale po zrealizowaniu tych prac modernizacyjnych do końca roku, zakładając też taką dobrą perspektywę, te pomieszczenia już po odnowie będą służyły realizacji zadań szkoły. Ja chcę jeszcze jedną rzecz podkreślić, że te prace modernizacyjne, które już mamy nadzieję niebawem się zaczną, zostaną wdrożone, one są swego rodzaju podsumowaniem tych wszystkich prac, które były przy obiekcie podejmowane w ostatnich latach, w tym w szczególności prac dotyczących zabezpieczenia fundamentów i prac odwodnieniowych, bo pamiętajmy, że to jest budynek, który fragmentami liczy ponad 100 lat, a ta część, gdzie potencjalnie będzie za chwilę miejsce doraźnego schronienia, to jest miejsce, które liczy ponad pół wieku, a więc to już jest pewna historia. Myślę, że po wykonaniu tych prac nie zawaham się również powiedzieć, że na tym poziomie bazowym liceum będzie tutaj w pełni zmodernizowane w tym podstawowym wymiarze i to będzie podstawa do ewentualnie kolejnych prac modernizacyjnych, bo to jest obiekt, który też ma swoje potrzeby. Ja ze swojej strony chcę podziękować panu wojewodzie za wsparcie, którego udziela liceum, udzielił w związku z realizacją tego programu obrony ludności cywilnej. Bardzo dziękuję panu staroście i również jego służbom i całemu zespołowi starostwa powiatowego, który był zaangażowany w przygotowanie wniosku i przygotowanie również niezbędnej dokumentacji. Także myślę, że jest to bardzo ważny moment dla liceum, ale także to, co jest istotne, to realizuje się ten cel społeczny, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Jędrzejowa. Także myślę, że jest to ważna inwestycja, jest to podsumowanie wielu lat pracy, które były tutaj też prowadzone. No a jeżeli bierzemy pod uwagę kwestie bezpieczeństwa, no to dla Jędrzejowa, dla miasta, dla naszej społeczności tutaj liceum ma również w tym wymiarze sporą rolę i znaczenie. Także bardzo dziękuję jeszcze raz i za obecność, i za to, że ten wniosek jest pozytywnie zaopiniowany i jest perspektywa wykonania w najbliższym czasie niezbędnych prac. Także bardzo dziękuję.
1: Jak usłyszeliśmy na tej konferencji, w razie potrzeby schronienie w tym jędrzejowskim schronie w pierwszym liceum ogólnokształcącym znalazłoby około 250-300 osób, ale są również plany na to, żeby takich miejsc powstało w powiecie jędrzejowskim jeszcze więcej.
6: Tak, jeśli będą środki finansowe od pana wojewody, jak najbardziej miejsc jest dużo. Na przykład nad Zaorkiem też można wyremontować, tam jest też do 150 osób, także jak najbardziej, jeśli będą środki finansowe, powiat jędrzejowski zawsze wystąpi z wnioskiem do pana wojewody.
1: Oczywiście te 300 miejsc, czy te kolejne miejsca, o których przed momentem mówił starosta, to nie jest wystarczająca liczba dla wszystkich, więc takich miejsc musi powstawać jeszcze więcej. Jak na razie potrzebne są oczywiście na to pieniądze, więc pytanie nasuwa się samo, czy w przyszłości będzie możliwość finansowania kolejnych takich inwestycji?
8: Czekamy na zmianę planu wydatków do tej ustawy o ochronie ludności wojny cywilnej, gdzie będą zwiększenia właśnie środków na te inwestycje ochrony ludności, czyli budowlane wszystkie. Niebawem to się rozstrzygnie, myślę, że do końca maja, czyli potrafimy określić, jakie będą środki, ile tych budowli będą mogły realizować powiaty i samorządy. Ja chciałbym serdecznie podziękować panu dyrektorowi Wojciechowi Zwierzchowskiemu za podjęcie się w realizacji tej inwestycji. To będzie na pewno duży wysiłek organizacyjny w czasie tej przebudowy. Także już z góry dziękujemy za tę inicjatywę i za podjęcie tych wszystkich działań. Dziękuję.
1: Mówił wojewoda Józef Bryk, a my przypominamy, że dla województwa świętokrzyskiego przeznaczono w 2026 roku na wykonanie rządowego programu ochrony ludności i obrony cywilnej ponad 141 milionów złotych. Priorytetami jest budowa lub remonty budowli ochronnych oraz zapewnienie funkcjonowania miejsc doraźnego schronienia.
0: Jeszcze w tej godzinie w Świętokrzyskiem.
1: Będziemy zajmować się między innymi grą w Monopoly, a także odwiedzimy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. A dlaczego będziemy grać w Monopoly? Ano dlatego, że Kielce będą mieć swoją edycję tej kultowej gry, która zdobyła taką popularność i to na całym świecie. O szczegółach za kilka chwil sobie porozmawiamy na antenie, więc ja proponuję, żebyście niezależnie od tego, co robicie, po prostu wygodnie usiedli i posłuchali uważnie tego, co dziać się będzie na 93,2 FM.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: No to taki zabawkowy temat troszeczkę będziemy mieć. Być może to w związku ze zbliżającym się i poniedziałkowym Dniem Dziecka, a być może tym, że jest to bardzo świeża wiadomość, z której niektórzy się cieszą, niektórzy krytykują i to bardzo. Wystarczy poczytać wszelkiego rodzaju komentarze na ten temat. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę z tego, że bezpieczniej, lepiej i na pewno milej jest nie czytać internetowych komentarzy, ale z drugiej strony to jest to temat na tyle lekki, że tutaj chyba każdy może potraktować go z przymrużeniem oka, a nie zbytnio się przy nim pompować i napinać. Powiemy sobie o fajnej rzeczy, naprawdę bardzo, bardzo przyjemnej rzeczy. Otóż kultowa gra planszowa Monopoly zyska nową lokalną edycję. Już wkrótce gracze będą mogli kupować, sprzedawać i zastawiać najbardziej znane ulice, zabytki oraz instytucje w Kielcach, bowiem wydawca gry oficjalnie potwierdził start prac nad nowym projektem. O szczegółach na początek prezydentka Kielca Kata Wojda.
9: Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się w miejscu, które hołduje rzeczom kultowym, kultowym pamiątkom, kultowym wydarzeniom. I żeby się o tym przekonać, wystarczy wejść do środka Muzeum Zabawy i Zabawek i wracają wspomnienia, i to jest podróż bardzo mocno sentymentalna. Zresztą każda wystawa, a szczególnie ta, która obecnie funkcjonuje w muzeum, wystawa Przełom, przywołuje niesamowicie pozytywne wspomnienia. I do tych kultowych elementów dołączy jeden bardzo ważny element, który stanie się naszym elementem promocyjnym. Gra Monopoly, nie trzeba nikogo przekonywać, jest kultową grą. Jest powrót do planszówek. To znowu są czasy, kiedy siadamy wspólnie przy jednym stole i ze znajomymi staramy się rozwikłać te zagadki i rywalizować ze sobą. Mało tego, w wielu instytucjach, także miejskich instytucjach, odbywają się duże spotkania, w ramach których to planszówki są bohaterami. No i do tych planszówek dołączy Monopoly, bardzo wyjątkowe, bardzo limitowane edycja, jakby edycja kielecka. Idziemy śladem wielu innych samorządów, które zobaczyły w tym rozwiązaniu pewien potencjał do tego, żeby budować lokalną tożsamość, ale także do tego, żeby budować jeszcze szerzej markę promocyjną swojego miasta. Na czym polega limitowana edycja gry Monopoly? Polega na tym, że będą w tej grze ujęte różnego rodzaju ciekawostki i znaki rozpoznawcze, które znajdują się w naszym mieście. To jest gra, która pobiła rekordy sprzedaży, ponad 200 milionów sprzedanych egzemplarzy, ale to jest też gra, która niedługo osiągnie stulecie. I pewnie już z edycją kielecką będziemy wspólnie to stulecie świętować. Edycja kielecka będzie edycją, do której wybierzemy kilkanaście bardzo charakterystycznych, unikatowych obiektów, sytuacji, krajobrazów kieleckich. To jest edycja, w której także znajdą się partnerzy, którzy swoje komercyjne elementy będą chcieli wpleść w tą grę, bo ktoś by nie chciał. Natomiast to jest także edycja, w którą, bo lubimy to bardzo, chcemy zaangażować mieszkanki i mieszkańców. Taki finalną propozycję, jakie elementy mają się znaleźć w grze Monopoly, poddamy takim szerokim konsultacjom, głosowaniu. Jak Państwo wiecie, w Monopoly jest jedno pole, które jest wyjątkowo cennym polem i na tym polu znajdzie się obiekt, krajobraz, punkt, który wskażą sami mieszkańcy. Czekamy z niecierpliwością i też z dużym zdenerwowaniem, ponieważ będziemy musieli wybrać spośród mnóstwa atrakcji, z których bardzo jesteśmy dumni. Ta niecierpliwość zakończy się w grudniu, bo w grudniu planujemy premierę. Myślimy, że może na Mikołajki. To jest świetny moment, żeby sobie wszyscy sprawili taki prezent. Bardzo się cieszymy, szczególnie, że mamy już doświadczenie z grami, które wspierają naszą unikatowość, wspierają zagadki i ciekawostki, jeśli chodzi o Kielce. Mamy grę Wzgórza Zamkowego, która cieszy się bardzo dużą popularnością i przy różnego rodzaju eventach miejskich jest porywana i użytkowana. Do tego grona dołączy gra Monopoly, a jak to konkretnie będzie wyglądać i jakie ciekawostki kryją się pod tym projektem, opowie też pani dyrektor i nasz specjalny gość.
10: Szanowni Państwo, dzień dobry. Bardzo się cieszymy, że tutaj możemy wreszcie ogłosić, że ta edycja w Kielcach Monopoly powstanie. No i tutaj, że właśnie razem z panem Monopoly kolejnym przystankiem na naszej światowej trasie Monopoly po Bangkoku, Sydney, Dubaju, San Antonio, Budapeszcie są właśnie Kielce. No i czeka nas teraz kilka miesięcy ciężkiej pracy. Tutaj, tak jak pani prezydentka też wspomniała, będzie też udział różnych podmiotów z tego miasta, które zapraszamy do kontaktu, swojej współpracy przy tym projekcie, ale przede wszystkim czekamy też na głos mieszkańców, którzy zadecydują też o jednym z najdroższych pól na tej planszy i też o tym w konsultacjach, jak ta gra ogólnie będzie wyglądać. Oprócz pól na planszy i pudełka i nazwy oczywiście, która jest personalizowana pod Kielce, będą też karty szansa i kasa społeczna, które też będą zawierać treść personalizowaną pod wasze miasto. Będą tam różne ciekawostki, żarciki, informacje na temat miasta, na temat projektów miejskich też. No więc czeka nas kilka miesięcy teraz burzy mózgów i prac nad tą grą. Kielce to miasto, które ma tak dużo fajnych miejscówek, które mogłyby się znaleźć w tej grze, że naprawdę no przed nami sporo pracy nad tym, razem z Wydziałem Promocji i z naszymi partnerami edycji. Premiera jest planowana na grudzień, początek grudnia właściwie. Gra będzie dostępna w szerokiej dystrybucji. Głównym partnerem dystrybucyjnym jest sieć Empik, ale również inne sklepy, które dystrybuują gry planszowe, zapewne tę grę też będą dystrybuować w całym regionie. Zapraszamy serdecznie jeszcze raz do kontaktu w sprawie współpracy przy tym projekcie. No i już nie możemy się doczekać efektów końcowych i odsłonięcia tej planszy Monopoly przy okazji premiery pod koniec roku. Dziękuję bardzo.
11: Przyznam szczerze, że ja liczę na to, że Muzeum Zabawek i Zabawy znajdzie się i niczego nie wymuszam na tej planszy. Mamy już takie doświadczenie, co bardzo mnie cieszy, jeśli mogę poprosić o podtrzymanie. W 2006 roku w edycji limitowanej ówczesne Muzeum Zabawkarstwa znalazło się wśród innych zacnych budowli, miejsc i miejscówek na planszy gry Monopoly. Tutaj byliśmy, to jest 2006 rok. Warci byliśmy 1 000 000 złotych wówczas. Liczę teraz na trochę większą wartość. Mam taką nadzieję. Także proszę Państwa, dodam jeszcze do słów pani prezydentki i pana, że faktycznie ta gra ma długą tradycję, bo jej początki sięgają początków XX wieku i pełniła różne funkcje. Na przykład w Stanach w czasie kryzysu w latach 30. była pewnego rodzaju psychoterapią. Grano w nią i liczono, że będzie jeszcze szansa na odbudowanie nie tylko swojego kapitału. Potem w czasach chociażby II wojny światowej wywiad brytyjski korzystał z gry Monopoly, przemycając różnego rodzaju informacje na planszach i pieniądze do obozów jenieckich. A my tutaj w Polsce zachłysnęliśmy się Monopoly w latach 90. i to był ten czas, pani prezydent nawiązała świetnie do przełomu, bo właśnie to był ten czas, gdzie grywaliśmy namiętnie i chętnie w Monopoly. Dla nas to ogromne wyróżnienie, że Kielce obok Sydney i tysiąca Bangkoku i tysiąca miejsc na całym świecie i w Polsce znajdą się w tej kultowej grze Monopoly. Dzięki.
1: Że kielecka wersja Monopoly, co do tego nie mamy żadnych wątpliwości, ale jak będą wyglądać zasady gry? Czy będzie się grało po kielecku, czy jednak tak, jak jesteśmy do tego przyzwyczajeni?
10: Tak, to będzie wersja klasyczna Monopoly, czyli tutaj robimy w oparciu o standardową, klasyczną wersję tej edycji. Personalizowane będą różne elementy, stricte pod Kielce, natomiast mechanika gry, strategia, pozycja pana Monopoly w tej grze i wizerunek będą tak jak w klasycznej wersji.
1: W swoim życiu miałem naprawdę wielu nauczycieli i w szkole podstawowej, i w szkole średniej, i tych na studiach. A spośród nich zdaje się, że najbardziej zapadła mi w pamięć postać mojego pana od techniki w szkole podstawowej, bo taki przedmiot kiedyś był, który zawsze powtarzał jedno. Pustuła, pamiętaj, jeżeli coś robisz, to odpowiedz sobie na jedno proste pytanie. Po co? No to ja też postanowiłem zadać to pytanie. Jaki jest cel w tym, żeby ta gra, kielecka gra, powstała?
12: To jest wiele celów, dla których wchodzimy w tą współpracę. Tym wiodącym z naszej perspektywy to jest aspekt promocyjny, tak jak mówiłam. Ten aspekt ma dwa wymiary. Pierwszy to budowanie takiej lokalnej tożsamości. W momencie, kiedy mieszkanki i mieszkańcy Kielc będą przesuwać pionki na mapie Monopoly na tej planszy do gry, będą się pewnie utożsamiać z elementami, które się na tej grze znajdą, będą także budowali swoje poczucie dumy, że właśnie na tej kultowej grze, na której grali od lat, czasem w czasach swojego dzieciństwa, znajdują się elementy związane z Kielcami. Ale gra Monopoly będzie miała bardzo szeroką dystrybucję. Są też kolekcjonerzy, którzy zbierają gry Monopoly, która jest w każdym każdym wydaniu. I liczymy także na ten walor promocyjny, że Monopoli, kieleckie Monopoli, wykroczy poza granice naszego miasta. I to jest taki element, że pokazujemy nasze unikatowe miejsca, nasz turystyczny potencjał, nasze perełki, więc ma to takie podwójne zastosowanie. Oczywiście nie można pominąć tego aspektu dobrej zabawy, a gdzie jak nie w tym miejscu o tym rozmawiać, że Monopoli to jest świetna rozrywka, która integruje, która pozwala ludziom podnieść twarz nad telefonów komórkowych, pobyć ze sobą i wspólnie się pobawić. W tym momencie przed nami taka wspólnie burza mózgów, na której zastanowimy się, jak wybrać te kilkanaście miejsc, pewnie to będzie 12 miejsc i to będzie bardzo ciężki orzech do zgryzienia i pewnie dużo presji i przekupstwa, jak powiedziała pani dyrektor, takiego pozytywnego, wartościującego. Natomiast chcemy, żeby po jakichś pewnie 2 miesiącach gdzieś w okolicy wakacyjnym pojawiła się taka ankieta, w ramach której to mieszkańcy będą mogli wśród tych wybranych pozycji wskazywać tą, która będzie najdroższa.
1: No, przyznam wam się szczerze, że naprawdę zastanawiam się, co na tej planszy się pojawi, które pola i które lokalizacje kieleckie wejdą w skład tej planszy Monopoli. Przypomnę raz jeszcze, kultowa gra planszowa zyska nową, świętokrzyską, kielecką, lokalną edycję. Już wkrótce jako gracze będziemy mogli sprzedawać i zastawiać najbardziej znane ulice, zabytki oraz instytucje Kielc, bo ta gra ma powstać i trafić jeszcze w tym roku, pod koniec 2026. Pół roku jeszcze zostało do końcówki kalendarza, no a do końca naszego programu jeszcze trochę czasu.
0: Eko Świętokrzyskie.
1: Dziś w ramach ciekawostki taka wiadomość z Kielc. Otóż uwaga, uwaga i brawa dla najmłodszych powinny się pojawić tu na samym początku, dlatego że na Stadionie Leśnym pojawiły się 123 nowe drzewka, które stworzyły elektryczny las. Jest to oczywiście niedosłowny elektryczny las, ponieważ nasadzenia to nagroda dla miasta Kielce od Fundacji Odzyskaj Środowisko i organizacji Odzyskaj RLG Polska za udział w programie Polska Stolica Recyklingu. W 2025 roku mieszkańcy Kielc przekazali do recyklingu 123 tysiące. Raz jeszcze powtórzę, 123 tysiące kilogramów elektrycznych śmieci, korzystając z czerwonych pojemników, odbiorów domowych i okazjonalnych zbiórek. Zaangażowanie Kielczan i Kielczanek zostało doceniane przez Fundację Odzyskaj Środowisko i organizację odzysku RLG Polska, organizatorów programu Polska Stolica Recyklingu. Jak wiadomo oczywiście, drzewa w mieście to nie jest żaden luksus, ale jest to po prostu konieczność, ponieważ dają cień, oczyszczają powietrze i jednocześnie przypominają nam wszystkim, że natura w mieście też powinna mieć swoje miejsce. W ubiegłym roku Kielczanie, jak już powiedziałem, oddali 123 tony elektrycznych śmieci. Dlatego właśnie w podziękowaniu te śmieci zostały zamienione na drzewa, które teraz ładnie nazywają się elektrycznym lasem. Będzie on przypominał wszystkim o selektywnej zbiórce elektrośmieci. Tak podczas tych nasadzeń mówiła Kinga Rotkiewicz z Fundacji Odzyskaj Środowiska. Kielce, Polska Stolica Recyklingu 2026, od 6 lat korzystają z projektu Elektryczne Śmieci, w ramach którego mieszkańcy mogą szybko i bezpłatnie pozbyć się elektroodpadów ze swoich domów i mieszkań. Ponadto na terenie miasta dostępne są 34 czerwone pojemniki na małogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Oczywiście to wszystko, co działo się, nie byłoby możliwe także wśród najmłodszych, ponieważ w sadzeniu młodziutkich dębów, a także buków na Stadionie Leśnym pomagali kieleccy uczniowie ze szkoły podstawowej numer 9. Gratulujemy, no i miejmy nadzieję, że drzewa wszystkie się przyjmą i już niedługo będą nas chłodzić w swym cieniu.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: A tę część naszego magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem rozpoczniemy sobie od podsumowania wydarzeń sportowych. I pomimo tego, że te sezony sportowe powolutku się kończą, bo na przykład wiemy, że Korona Kielce już ma zapewniony awans, ma zapewnione utrzymanie w Ekstraklasie. O awans nie musi się martwić, ani tym bardziej o spadek. No to jednak w świecie sportu całkiem sporo się dzieje, a co? Posłuchajcie.
0: Sportowe Świętokrzyskie.
1: Wracamy w naszym dzisiejszym magazynie do zeszłego weekendu i do rodzinnej majówki rowerowej, która doczekała się pięknego jubileuszu. Dokładnie w sobotę 23 maja odbyła się 20. edycja tego właśnie wydarzenia. Wzięło w niej udział kilkaset osób, m.in. biskup Marian Florczyk, pomysłodawca tego wydarzenia, ale byli także znani kolarze Zbigniew Piątek, Mariusz Witecki czy Kazimierz Stafiej. Pierwsza, jak łatwo policzyć, chociaż niekoniecznie, taka rowerowa rodzinna majówka została zorganizowana w 2004 roku, a uczestnicy w tym roku mieli do pokonania dystans około 18 km. Tradycyjnie był postój w kościele w Dyminach i w Kaczynie. W jubileuszowej 20. rodzinnej majówce rowerowej uczestniczyło kilkaset osób. W tym wydarzeniu, a właściwie wśród uczestników, były także dzieciaki i młode osoby. No a jak podkreślają organizatorzy, o to właśnie chodziło, żeby jak najwięcej maluchów zarazić do uprawiania tego pięknego i niesamowitego sportu. Po dotarciu do celu na uczestników czekał poczęstunek. Były też występy artystyczne, a uczestnicy rodzinnej majówki otrzymali pamiątkowe wydawnictwo przygotowane właśnie z okazji tego wydarzenia. A co słychać w świecie sportu zawodowego? Zaczniemy sobie od zawodniczek i zawodników z Fortis Billard Kielce, którzy zdobyli medale w Pucharze Polski. Panie walczyły w trzecich tegorocznych zawodach Pucharu Polski Kobiet w bilard 9 bil. W imprezie rozegranej w Tomaszowie Mazowieckim srebrny medal wywalczyła Izabela Jońska. Uległa dopiero w finale Monice Ząbek 2-5. Brązowy medal wywalczyła natomiast druga z kieleckich zawodniczek Katarzyna Wesołowska. Po trzech turniejach drugie miejsce w rankingu Polski zajmują ex aequo Kasia Wesołowska i Izabela Jońska. Równie dobrze w tych czwartych tegorocznych zawodach Pucharu Polski w bilard Heyball spisali się koledzy klubowi naszych pań. W rozegranych w Łodzi w zawodach fenomenalny wynik osiągnął najmłodszy w całej stawce 15-letni Jakub Hajduk, reprezentujący Fortis Kielce. Wywalczył srebrny medal. W walce o złoto przegrał po dramatycznym pojedynku z utytułowanym Radosławem Babicą 4-5. Na najniższym stopniu podium stanęli Michał Turkowski i Karol Skowerski, obaj z Fortis Kielce. Po czterech turniejach na czele rankingu Polski jest Karol Skowerski. Do sportu walki przed nami zawodnik klubu Klincz Kielce Jakub Posłowski ma za sobą bardzo, bardzo intensywny tydzień. Kielczanin spędził ostatnie dni na zgrupowaniu reprezentacji Polski. W grupie najlepszych zawodników Muay Thai w Polsce przygotowywał się do najważniejszych startów w tym sezonie. A sam zawodnik, czyli Jakub Posłowski, to jedna z największych nadziei polskiego Muay Thai. Podczas tegorocznych Mistrzostw Polski został wybrany najlepszym zawodnikiem turnieju. W 2021 roku zdobył tytuł młodzieżowego mistrza świata, więc raczej nie możemy się dziwić, że to kolejne tegoroczne zgrupowanie, w którym zawodnik wziął udział. A cała kadra to 31-osobowa reprezentacja, która trenowała przez 4 dni w Centralnym Ośrodku Sportu w Zakopanem. Była to również okazja na to, żeby sprawdzić swoje umiejętności. Zawodnik naszego klubu, Klincz Kielce, wraz z kolegami ma przed sobą bardzo intensywny sezon. W sierpniu biało-czerwoni spotkają się na ostatnim zgrupowaniu przed największymi imprezami w tym roku. Na początku września w Kosowie odbędą się Mistrzostwa Świata, a półtora miesiąca później we Francji zaplanowano Mistrzostwa Europy. Przed rokiem Polacy na obu tych imprezach zdobyli 11 medali. To jeszcze piłka nożna, o ile już wiemy, że Korona zapewniła sobie pozostanie w Ekstraklasie, to oczywiście wiadomości napływają ze sztabu szkoleniowego i taka wiadomość pod koniec tygodnia także się pojawiła. Paweł Golański został dyrektorem sportowym w Koronie Kielce. Obowiązki przejmuje od 1 czerwca. Były reprezentant Polski wcześniej, był oczywiście piłkarzem Korony, kapitanem drużyny, a później pełnił funkcję dyrektora sportowego. Ostatnio w tej roli pracował w Motorze Lublin, no a już teraz zawodnik wraca do Kielc. Jako piłkarz, przypomnę, reprezentował barwy kieleckiego klubu w latach 2005-2007 oraz 2010-2015. Łącznie na wszystkich frontach w złocisto-krwistej koszulce rozegrał 178 meczów, strzelił 11 goli i zanotował 31 asyst. W swojej karierze ma również występy z orzełkiem na piersi, czyli dla reprezentacji, gdzie rozegrał 14 meczów i zaliczył w nich jedno trafienie i jedną asystę. W kwietniu 2021 roku objął stanowisko dyrektora sportowego Korony, pracował w tej roli do 2024 i w trakcie jego kadencji w 2022 zaledwie 2 lata po spadku awansowaliśmy do PKO BP Ekstraklasy. Od października 2024 do grudnia 2025 piastował tę samą funkcję w Motorze Lublin, a w ostatnim czasie był jednym z ambasadorów Korony, a teraz ponownie stanie na czele pionu sportowego. Gratulujemy. Zresztą do informacji z Korony Kielce jeszcze będziemy sobie wracać w naszych weekendowych spotkaniach, także już teraz zachęcam Was do tego, żeby Wasze radia ciągle były ustawione na 93,2 FM. No a tymczasem ja mam dla Was pewną ciekawostkę.
0: Ciekawe świętokrzyskie.
1: No to dziś będzie tak troszeczkę ciekawostkowo, ogólnoświętokrzysko, dlatego że powiemy sobie o Świętokrzyskim Parku Narodowym, który w minionym tygodniu zamieścił w swoich social mediach takie oto oświadczenie. Uprzejmie informujemy, że kontynuujemy działania mające na celu kompleksowe zagospodarowanie wejścia do Świętokrzyskiego Parku Narodowego na szlak czerwony prowadzący na Łysice w miejscowości Święta Katarzyna. Prace związane z realizacją zadania pod nazwą zagospodarowanie wejścia do parku w Świętej Katarzynie przez wykonanie oraz montaż urządzeń infrastruktury turystycznej. Te właśnie działania rozpoczęły się dokładnie 26 maja, a więc w miniony wtorek i potrwają do końca listopada. Działanie w całości jest finansowane ze środków Funduszu Leśnego poprzez Lasy Państwowe. W ramach planowanych działań przewidziane jest wykonanie m.in. montażu stołów turystycznych wraz z ławami, gier edukacyjnych dla dzieci, rodzin i grup szkolnych, światowidów, nie mylić ze światłowodami, tablic edukacyjnych i informacyjnych, drogowskazów, dodatkowych elementów małej infrastruktury turystycznej. Głównym celem zadania jest właściwe ukierunkowanie zwiększającego się ruchu turystycznego, w tym podnoszenie bezpieczeństwa turystów i zwiększanie komfortu zwiedzania Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Dodatkowo wykonane tablice informacyjne i edukacyjne pozwolą odwiedzającym lepiej poznać wyjątkowe walory przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz zasady odpowiedzialnego korzystania ze szlaków turystycznych. To także krok w stronę tworzenia przestrzeni bardziej dostępnej, czytelnej i przyjaznej dla różnych grup turystów i turystek, w tym rodzin z dziećmi, grup szkolnych oraz osób starszych i ze szczególnymi potrzebami. W związku z tym, z realizacją prac przy wejściu do parku w Świętej Katarzynie mogą pojawić się czasowe utrudnienia, niewielkie utrudnienia dla odwiedzających. Jak czytamy w komunikacie, dołożone zostaną wszelkie starania, aby te utrudnienia były jak najmniej uciążliwe, a za ewentualne niedogodności Świętokrzyski Park Narodowy z góry przeprasza. Ja proponuję Wam odwiedzenie strony Świętokrzyskiego Parku Narodowego są wizualizacje tego, a więc, moi drodzy, naprawdę fajnie to wszystko wygląda. No i poza tym ważnych, ciekawych rzeczy można się dowiedzieć o konkursach, ale nie tylko, organizowanych ogólnopolsko albo lokalnie przez Świętokrzyski Park Narodowy. Są także informacje z kalendarium, jak chociażby to, że 22 maja obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej, ale to jest już opowieść na zupełnie inny czas.
0: Co słychać w Świętokrzyskiem?
1: Nie wiem, czy wiecie, że ten miniony tydzień to był tydzień, gdzie obchodziliśmy m.in. Dzień Diagnosty. I w związku z tym chciałbym, żebyśmy wybrali się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na spotkanie z Renatą Różniatowską, która opowie nam o tym, kto może zostać krwiodawcą. A przy okazji to pozdrawiamy wszystkich diagnostów pracujących właśnie w centrum i nie tylko.
13: Krwiodawcą może zostać osoba przede wszystkim pełnoletnia i chcąca, mająca intencje pomocy innym osobom.
1: Czy są jakieś inne kryteria co do wagi, co do wieku odnośnie osób, które chcą zostać krwiodawcą?
13: Tak, co do wagi też jest kryterium. To jest masa powyżej 50 kg, ale też proporcjonalnie do wzrostu.
1: W takim razie wiemy już, kto może zostać krwiodawcą i jakie co do tego są wymogi. Proszę powiedzieć, czy w jakikolwiek sposób możemy się przygotować do bycia krwiodawcą?
13: Nie potrzeba się tak szczególnie przygotowywać. Należy pamiętać, że aby dawca po oddaniu krwi dobrze się czuł, zaleca się, aby był wypoczęty i po lekkostrawnym śniadaniu. Zaleca się, żeby śniadanie było lekkostrawne, to znaczy, żeby nie było obfite w tłuszcze. Proponuję tutaj zjeść po prostu zwyczajnie jakąś kanapeczkę z chudą wędliną, czy z pomidorem, serem żółtym, żeby to nie była jakaś zapiekanka, czy jakieś majonezy, przepraszam. Sosy gęste, raczej śniadanie lekkostrawne. Jeśli ktoś pije na co dzień kawę, to proponuję wypić tę kawę. Myślę, że nie zaszkodzi. Jeśli ktoś pije herbatę, kakao, nie ma przeciwwskazań do tego. Natomiast nie zaleca się, żeby ktoś był po alkoholu i zapewne taka osoba zostanie po prostu odrzucona w chwili, kiedy trafi do gabinetu lekarskiego.
1: No dobrze, no to jesteśmy już w takim razie w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. I jak to wygląda, kiedy przekroczymy już te progi?
13: W zasadzie to najpierw się rejestrujemy. Należy się zarejestrować. Rejestrację dokonujemy na podstawie dowodu osobistego lub nowego prawa jazdy. W chwili, kiedy jesteśmy już zarejestrowani, jesteśmy jakby, ten pierwszy etap jest za nami, wypełniamy sobie kwestionariusz. W kwestionariuszu są zapytania dotyczące stanu zdrowia i ogólnie naszej kondycji. Zostajemy poproszeni na badanie wstępne. W badaniu wstępnym zostaje określona i oznaczona hemoglobina i morfologia, powiedzmy, ale na pewno jest to hemoglobina w pierwszych takich minutach, wynik tej hemoglobiny. I z tym wynikiem i z kwestionariuszem zostajemy poproszeni do gabinetu lekarskiego. W gabinecie lekarskim lekarz przeprowadza wywiad. Jeśli ma jakieś wątpliwości, czy to dawca, czy pan doktor, czy pani doktor, co do wypełnionego kwestionariusza, no to tam już jest rozmowa odnośnie stanu zdrowia. W gabinecie lekarskim zostajemy też zbadani przez lekarza. To jest ciśnienie, masa ciała jest sprawdzona i zostajemy zakwalifikowani do oddania krwi, bądź też zostajemy poinformowani, z jakiego powodu nie możemy oddać tej krwi.
1: A jakie mogą być powody co do tego, żebyśmy nie mogli zostać krwiodawcą?
13: Takim przeciwwskazaniem na pewno jest przebyta choroba zakaźna, przyjmowanie leków na stałe, na pewno niedowaga. Zabiegi i przekucia również nas wykluczają przez okres 6 miesięcy, w tym także tatuaże.
1: A jeżeli pozytywnie przejdziemy tę weryfikację, która odbywa się oczywiście w gabinecie lekarskim, to co ile możemy oddawać krew?
13: W przypadku mężczyzn co 2 miesiące, w przypadku kobiet raczej co 3 miesiące, aczkolwiek nie stanowi to jakiejś takiej zasady. Ważne, żeby kobieta nie oddawała częściej niż 4 razy w ciągu roku, a mężczyzna 6 razy w ciągu roku.
1: Czy jest się czego bać przy oddawaniu krwi?
13: Jeśli ktoś ma dobre nastawienie i przychodzi z myślą, że chce oddać krew i komuś pomóc, to nie powinien się niczego obawiać. Nic nie powinno się zadziać, co by nas powinno już na początku zaniepokoić.
0: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Niektórzy obawiają się oddawania krwi ze względu na to, że trochę się boją. Być może jest to lęk przed igłami, być może jest to lęk przed widokiem krwi, no ale przecież to pobieranie odbywa się pod okiem wyspecjalizowanego personelu, a poza tym wszystkie instrumenty używane do poboru krwi są jałowe, są sterylne i nie ma się czego obawiać.
13: Zgadza się, wszystko jest jałowe, jednorazowego użytku, nawet krwiodawca jest zobowiązany do podpisania takiego dokumentu już po oddaniu krwi, że przy nim został otwierany sprzęt i były używane sprzęty, igły jednorazowego użytku.
1: Czyli po prostu pół godzinki i po strachu, i po bólu. No ale nadchodzi ten moment, kiedy schodzimy z fotela po oddaniu krwi i co wtedy? Jak krwiodawcy powinni się zachowywać?
13: Wydaje mi się, że powinien przede wszystkim posiedzieć i odpocząć chwilkę. Na pewno też spróbować naszych czekolad, żeby się docukrzyć, ale generalnie nie powinien też wykonywać jakichś ciężkich fizycznie prac, żeby odciążyć rękę, z której była pobierana krew.
1: Jak długo powinien trwać w takim razie taki odpoczynek? Czy jest to kwestia kilku godzin, być może jednego dnia, czy choćby tygodni? Jak szybko regeneruje się nasz organizm?
13: Myślę, że jeden dzień to jest wystarczająco dużo, ale już krwiodawcy dochodzą po kilku minutach, chwili, kiedy uzupełnią płyny, wypiją, nie wiem, kawę, herbatę, wystarczy czasami nawet woda mineralna, zjedzą obiad i wracają do bardzo dobrej kondycji.
1: Czy patrząc na zegarek możemy określić, kiedy najlepiej w ciągu dnia oddawać krew i zgłosić się do Centrum Krwiodawstwa?
13: Wydaje mi się, że są to godziny dopołudniowe, wtedy, kiedy nasz organizm jest wypoczęty, czujemy się w miarę jeszcze silni, że możemy przyjść całą tę procedurę i potem jeszcze ewentualnie odpocząć sobie tak i wrócić do zajęć codziennych, ale nasze centrum jest też czynne w godzinach popołudniowych. Jeśli ktoś już wie, że bardzo dobrze się czuje po oddaniu krwi, to nie ma jakiegoś przeciwwskazania, żeby mógł oddawać też w godzinach popołudniowych.
1: Czyli jednak zdecydowanie z samego rana najlepiej wybrać się do Centrum Krwiodawstwa. No a co w ciągu roku? Czy są jakieś okresy, gdzie najlepiej odwiedzić centrum, bo wtedy szczególnie brakuje krwi?
13: Ja zapraszam i zachęcam do regularnego oddawania krwi, bo tacy dawcy są najcenniejsi dla nas z różnych powodów, aczkolwiek takim okresem w ciągu roku, w którym szczególnie brakuje nam krwi, jest okres wakacyjny. Wtedy, kiedy studenci i młodzież szkolna wyjeżdża na wakacje, osoby dorosłe pracujące w ciągu roku też korzystają z urlopów wyjazdowych i tych krwiodawców zwyczajnie brakuje. Wtedy też zauważamy jakby większe zapotrzebowanie na tę krew, chociażby z powodu różnych wypadków komunikacji, prawda, drogowej. Więc tutaj to jest taki szczególny okres, kiedy tej krwi rzeczywiście potrzeba.
1: Czasem bywa również i tak, że w Centrum Krwiodawstwa danej grupy krwi jest nadmiar i ci dawcy, którzy mają daną grupę krwi, są odsyłani do domu. A czy jest jakaś grupa krwi, która jest szczególnie chętnie przyjmowana przez centrum?
13: Zawsze braki mamy w grupach o czynniku RH ujemnym. Czy to będzie 0 minus, czy B minus, zawsze są deficyty, albo prawie zawsze są deficyty, czy jakiś taki stan magazynowy, powiedzmy sobie, że można uzupełniać ten stan magazynowy. Natomiast wtedy, kiedy są nadwyżki, najczęściej jest to grupa B o czynniku RH dodatnim i AB o czynniku RH dodatnim, no to wtedy zapraszamy takich krwiodawców w przypadku mężczyzn, żeby spróbowali oddać, jeśli ich jakby predyspozycje pozwalają na to i czas, żeby mogli oddać osocze.
1: My teraz znajdujemy się w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach przy ulicy Jagiellońskiej 66 i ten adres warto zapamiętać. Można by powiedzieć, że to jest taka kwatera główna Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w województwie świętokrzyskim, ale Kielce i ulica Jagiellońska to nie tylko jedyny punkt, gdzie można krew oddawać, ponieważ na terenie województwa również w innych miejscach można zgłosić się i śmiało oddać to, co mamy w sobie najcennejsze.
13: Każdego dnia w dni robocze mamy jeszcze oddziały terenowe, w których można oddać na co dzień, prawda, krew. To jest w Skarżysku Kamiennej przy ulicy Szpitalnej, w oddziale terenowym w Sandomierzu, w oddziale terenowym w Końskich, w oddziale terenowym w Ostrowcu Świętokrzyskim. We wtorki zapraszamy do Starachowic, do szpitala przy ulicy Radomskiej, zaś w ostatnie piątki miesiąca stoimy ambulansem w Busku Zdroju naprzeciwko szpitala przy ulicy Bohaterów Warszawy.
1: Regionalne Centrum Krwiolecztwa i Krwiolecznictwa w Kielcach przywołuje również, można by tak chyba powiedzieć, swoich dawców od czasu do czasu, wysyłając im SMS-y.
13: Akcja ta polega na tym, żeby krwiodawcom wysłać tak zwaną przypominajkę. Jest to też pewna forma zachęty i zaproszenia, nie tylko przypomnienia o tym, że ta krew jest nam potrzebna. Może nawet nie tyle nam, co pacjentom czekającym na tę krew w szpitalach naszego województwa. Głównie tutaj mam na myśli Świętokrzyskie Centrum Onkologii, bo tam są bardzo duże potrzeby, i Świętokrzyskie Centrum Kardiologii, gdzie też są bardzo duże potrzeby tej krwi dla pacjentów.
1: O tym, kto i jak może zostać honorowym krwiodawcą na antenie Radia Złote Przeboje w magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem, opowiadała Renata Rożniatowska. Dziękujemy bardzo, a wszelkie szczegóły na ten temat, jak również to, jak wyglądają te stany magazynowe krwi w naszym regionie, możecie znaleźć na stronie internetowej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. Do tego także Was zachęcam. Jeżeli regularnie oddajecie krew, to z pewnością z tymi informacjami jesteście za pan brat, no a jeżeli zastanawiacie się nad tym, jak możecie pomóc, albo jak zacząć krew oddawać, to tam także wszelkie szczegóły. My powolutku zbliżamy się do zakończenia naszego dzisiejszego spotkania w magazynie Co jest... w magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem, co jest grane od poniedziałku do piątku na antenie, wieczorami się pojawia. Również w swoim imieniu bardzo serdecznie zapraszam. Natomiast odnośnie Co jest grane, no to właśnie kilka informacji na temat tego, jak aktywnie i ciekawie spędzić czas w Świętokrzyskiem już teraz.
0: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
1: Co jest grane, jak jest grane i gdzie jest grane? O tym sobie teraz powiemy. Przede wszystkim zaczniemy sobie od dobrych informacji płynących z teatru Lalki i aktora Kubuś. To nie będzie informacja o tym, że coś się wydarzyło albo coś się wydarzy w najbliższym czasie, ale chodzi o przyszłość Kubusia. Otóż reżyserka teatralna Roxana Miner została wybrana nową dyrektorką teatru Lalki i aktora Kubuś w Kielcach. Komisja konkursowa wyłoniła ją spośród czworga kandydatów. No i w minioną środę, 27 maja, wyniki konkursu zatwierdziła prezydentka Kielc Agata Wojda. Miasto Kielce jest bowiem organem prowadzącym Kubusia, a Roxana Miner to absolwentka sztuki performensu na Uniwersytecie Wrocławskim i reżyserii w Akademii Teatralnej w Warszawie. Ma też dyplom z zarządzania kulturą warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej. Specjalizuje się w przygotowaniu spektakli dla dzieci i młodzieży. Reżyserowała w kilku miastach w Polsce, a 6 lat temu przygotowała scenariusz i wyreżyserowała w Kielcach sztukę Po bajce Hanny Kral. Kierowanie kielecką sceną lalkową rozpocznie wraz z początkiem nowego sezonu artystycznego, czyli we wrześniu tego roku. Na stanowisku dyrektora zastąpi Piotra Bogusława Jędrzejczaka, który teatrem lalkowym w Kielcach zarządzał 10 lat, w tym 2 lata w nowym obiekcie przy ulicy Zamkowej. Oczywiście gratulujemy bardzo serdecznie, a jest to przykład tego, że konkurs, kiedy jest rozstrzygnięty, to warto zatwierdzić jego wyniki. Było coś dla najmłodszych, czyli wiadomości o teatrze Lalki i aktora Kubuś, no to teraz coś dla nieco starszych. Otóż, uwaga, uwaga, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zaprasza do udziału w kampanii edukacji ekologicznej EkoSenior pod hasłem Mądrość Wieku, Siła Natury, realizowanej dla seniorów z województwa świętokrzyskiego i to całego województwa świętokrzyskiego. Celem kampanii jest dotarcie do seniorów z praktyczną i przydatną na co dzień wiedzą dotyczącą na przykład zanieczyszczenia powietrza i wpływu na zdrowie seniorów oraz tego, jak się przed tym chronić, właściwych nawyków korzystania z energii i wody, czyli co możemy zrobić, by zmniejszyć swoje rachunki. Ogrzewanie domów i korzystania z odnawialnych źródeł energii, energii, możliwości dofinansowania do przedsięwzięć proekologicznych. Dodatkowo w prosty sposób zostanie zaprezentowany nowy system kaucyjny i korzyści z niego płynące. Do kampanii zostali zaproszeni przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji, by dodatkowo wzmocnić przekaz bezpiecznego korzystania z różnych źródeł ogrzewania i zachowania ostrożności w trudnych sytuacjach. Spotkanie dla seniorów odbędzie się we wtorek, 16 czerwca w Kielcach, w sali konferencyjnej Willi Chłetta przy ulicy Słowackiego 26. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 10. Potrwa ono około 2 godzin. Po spotkaniu kawka, herbatka, słodki poczęstunek. Wstęp jest wolny. Zaproszenia do udziału trwają do 8 czerwca. Jeżeli ktoś z Was chciałby skontaktować się z organizatorami, to proszę bardzo, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i

0: antykwariatów. Jak mówi ofiarodawca, zbiór został przyniesiony do antykwariatu przez kielczanina, który natrafił na niego podczas remontu kamienicy. Z kolei kierownik działu gromadzenia i dokumentacji placówki, czyli Muzeum Historii Kielc, informuje, że wśród materiałów znajdują się m.in. listy z okresu II wojny światowej, napisane przez Józefę Gierowską do przebywającego w Oflagu jej męża Lucjana. Dokumentują one losy rodziny rozdzielonej przez wojnę. Można w nich także przeczytać, jak wyglądało życie w Kielcach podczas niemieckiej okupacji. Ta wystawa jest do obejrzenia w Muzeum Historii Kielc. Natomiast członkowie rodziny Gierowskich działali m.in. w obszarze medycyny, prawa, życia społecznego, a także wojska. Wśród nich byli m.in. dyrektor Szpitala Świętego Aleksandra, działacz Polskiego Czerwonego Krzyża, czyli Józef Gierowski, Włodzimierz Gierowski, legionista i regionalista, a także Lucjan Gierowski, adwokat, oficer Wojska Polskiego i jeniec niemieckiego Oflagu oraz historyk Józef Andrzej Gierowski.
1: Kryminalne świętokrzyskie.
0: O pawlaczu w przedpokoju? Oczywiście słyszałem. O szafie? To chyba wie każdy. Tapczan też już był. Natomiast dzisiejsza historia, no, chyba jest dosyć niecodzienna. O tym, że nie ma kryjówki, w której można się skutecznie schować, przekonał się w minionym tygodniu 43-letni mieszkaniec powiatu Buskiego, kiedy rano przed jego domem pojawili się policjanci, jego żona przekonywała, że nie ma go w domu. Funkcjonariusze poinformowali, że małżonek poszukiwany jest przez wymiar sprawiedliwości do odbycia kary zasądzonej na rok więzienia. Kobieta zamknęła się w domu i kategorycznie odmówiła otwarcia drzwi. Policjanci nie odpuścili. Wezwali straż pożarną do pomocy w dostaniu się do budynku. Kiedy na miejscu pojawili się strażacy, 40-latka otworzyła zareglowane do tej pory wejście. Mundurowi i kryminalni weszli do środka. Początkowo nie widzieli poszukiwanego, ale nie odpuszczali. Po chwili ich uwagę przyciągnął włas znajdujący się pod meblami w łazience. Kiedy policjanci go podnieśli, zauważyli siedzącego w kanale rewizyjnym poszukiwanego 43-latka. Mężczyzna poszukiwany był do odbycia kary jednego roku pozbawienia wolności za przestępstwa polegające na prowadzeniu pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości. Przekonał się, że ukrywanie nawet w potencjalnie trudnym do znalezienia miejscu na niewiele się zdaje. Wprost z kryjówki trafił do celi w zakładzie karnym. Tam będzie miał jeszcze trudniej się schować. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o tę godzinę naszego dzisiejszego weekendowego spotkania. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Oczywiście do usłyszenia w Radiu Złote Przeboje. Michał Pustuła. Cześć.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.

0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Cześć, dzień dobry, witajcie. Po raz kolejny oczywiście w ten weekend na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Michał Pustuła, kłaniam się nisko i witam wszystkich tych, z którymi jeszcze się nie słyszeliśmy, zapraszając jednocześnie na nasze dzisiejsze spotkanie i magazyn Tydzień w Świętokrzyskiem. Rozpoczniemy sobie od przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem.
2: Ewelina Walczak, zapraszam. Pusty gabinet to stracony czas i pieniądze. Niemal 71 tysięcy wizyt lekarskich przepadło w ubiegłym roku w województwie świętokrzyskim, bo pacjenci nie przyszli i nie odwołali terminów, mówi Agnieszka Białasiterska, rzeczniczka świętokrzyskiego oddziału NFZ.
3: W pierwszym kwartale tego roku nie odbyło się już 21 tysięcy zaplanowanych badań lub konsultacji. Najwięcej osób zrezygnowało i nie poinformowało o tym ze świadczeń z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Na wizytę do kardiologa nie przyszło ponad 8 tysięcy pacjentów, a do neurologa niemal 7 tysięcy. Z kolei na badanie rezonansem magnetycznym nie stawiło się 1550 chorych.
2: Jednym z narzędzi, które mają pomóc w zmniejszeniu liczby nieodwołanych wizyt, jest centralna e-rejestracja. Obecnie umożliwia zapisy do kardiologa oraz na badania profilaktyczne. Od sierpnia system zostanie rozszerzony o kolejnych 8 specjalizacji. Pacjenci będą mogli zarejestrować się na pierwszą wizytę m.in. do chirurga naczyniowego, endokrynologa, lekarza chorób zakaźnych oraz chorób układu odpornościowego. Nowy system ma zapewnić pacjentom lepszy dostęp do opieki, z kolei o fizyczne bezpieczeństwo mieszkańców dba samorząd w Jędrzejowie, ponieważ podziemia pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Mikołaja Reja zostaną przebudowane na schron dla 250 osób. Na adaptację starej kosłowni samorząd pozyskał ponad 2 200 000 zł z rządowego programu obrony cywilnej. Prace budowlane w stuletnim gmachu liceum mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Urzędnicy inwestują w schrony, by chronić ludzi przed zagrożeniem, tymczasem na drogach regionu niektórzy sami to zagrożenie prowokują, bo 8 osób pod wpływem alkoholu zatrzymali podczas minionego weekendu policjanci z Kielc i powiatu kieleckiego. Mundurowi podkreślają, że pijani kierowcy to wciąż ogromny problem, który dotyczy nie tylko samochodów. Wśród zatrzymanych znalazł się m.in. 46-letni rowerzysta z gminy Strawczyn, który miał w organizmie blisko 3 promile alkoholu. Z kolei w kieleckim Śródmieściu funkcjonariusze przerwali jazdę 17-latkowi, który podróżował hulajnogą elektryczną, mając ponad promil. O ile na kieleckich drogach sypią się kary, o tyle w sąsiednim powiecie pasażerowie mogą liczyć na spore ułatwienia, ponieważ od 1 lipca mieszkańcy Skarżyska Kamiennej będą podróżować autobusami miejskimi całkowicie za darmo. O szczegółach mówi Adrian Kurny.
4: Władze zapowiadają również rewolucję w rozkładach jazdy. Liczba kursów zwiększy się o 30 tysięcy kilometrów rocznie, a pojazdy zaczną kursować w stałych, równoległych odstępach czasu. Warunkiem darmowej jazdy będzie posiadanie karty mieszkańca, która ma zachęcić do rozliczania podatków na miejscu. Skarżysko Kamienna będzie drugim miastem w regionie oferującym bezpłatną komunikację. 4 lata temu na taki krok zdecydowały się Starachowice, gdzie liczba pasażerów wzrosła od tamtej pory ponad dwukrotnie.
2: W Skarżysku Kamiennej kursuje obecnie 14 regularnych linii autobusowych. Roczny koszt funkcjonowania bezpłatnej komunikacji oszacowano na kwotę około 1 700 000 zł. Równolegle miasto chce inwestować w odnowienie taboru autobusowego.
1: To był przegląd wydarzeń tygodnia, to była Ewelina Walczak. Dziękujemy bardzo. Natomiast my już teraz zajmiemy się między innymi ciekawym projektem, który jest skierowany dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej, a ogłoszony został przez marszałek województwa świętokrzyskiego Renatę Mianik. Program nazywa się Pierwsza praca u marszałka. Na czym on polega i co trzeba zrobić, żeby tę pierwszą pracę dostać? O tym już teraz na antenie.
5: Z ogromną satysfakcją ogłaszamy inicjatywę, która odpowiada na jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stają młodzi ludzie kończący studia, czyli zdobycie doświadczenia zawodowego. Bo przecież bardzo często albo zawsze pracodawcy oczekują od absolwentów wyższych uczelni, którzy skończyli studia, nawet te deficytowe, czyli kierunki, które są niezbędne na rynku pracy, doświadczenia doświadczenia zawodowego. Dlatego też chcemy, aby województwo świętokrzyskie było nie tylko miejscem kształcenia naszych ambitnych, zdolnych, młodych mieszkańców, ale również miejscem, gdzie można rozpocząć swój start zawodowy. Nie spotykamy się, szanowni państwo, nieprzypadkowo na Politechnice Świętokrzyskiej, bowiem jest to uczelnia, która od wielu, wielu lat kształci specjalistów w kierunkach bardzo istotnych dla rozwoju naszej świętokrzyskiej gospodarki. Nowa inicjatywa to jest pierwsza praca u marszałka. Skierowana jest ona dla absolwentów szkół, którzy studiują tutaj w Kielcach, ale również dla uczelni, studentów uczelni, którzy wyjechali z naszego regionu i zachęcamy, żeby wrócili do naszego województwa albo państwa, jako studenci Politechniki Świętokrzyskiej, spróbowali, jeśli oczywiście jesteście zainteresowani, poznaniem funkcjonowania nowoczesnego samorządu, administracji samorządowej województwa, zapoznania, jak to funkcjonuje od środka. Szanowni państwo, pierwsza praca u marszałka to będzie nabór na oparciu o ustawę o pracownikach samorządowych. To będzie umowa, oczywiście na podstawie umowy o pracę. I to będzie umowa od 3 miesięcy do 12 miesięcy. Wynagrodzenie oczywiście będzie ustalone, powiedzmy, więcej niż średnia krajowa, i taka osoba, która zgłosi się na konkurs, a to będzie, tak jak powiedziałam, 10 stanowisk, będzie można wybrać, w którym departamencie i w jakim kierunku się chcemy kształcić. Czy to będzie budżet i finanse, czy to będzie geodezja, czy to będą nieruchomości, zamówienia publiczne, środki unijne. Wtedy będzie konkurs. Na konkurs trzeba się przygotować, bo konkurs będzie przejrzysty, jasny i oparty na merytoryce. W komisji będzie zasiadał przedstawiciel Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, a przewodniczącym naszego sejmiku jest student Politechniki Świętokrzyskiej. Chcemy, żeby to wszystko miało taki bardzo jasny, klarowny przekaz i wtedy taka osoba otrzymuje umowę o pracę, wynagrodzenie, po 3 miesiącach przedłużenie do 12 miesięcy, a na koniec perełki, perełkom, które pokażą, że w tych obszarach, w których pracują w tych departamentach, naprawdę bardzo się odnalazły. Będziemy proponować umowę o pracę na kolejny okres, tak aby zasilić kadry Urzędu Marszałkowskiego, bo dziś wykwalifikowanej kadry brakuje. Natomiast inne osoby po 12 miesiącach otrzymają świadectwo pracy, list rekomendacyjny i będą mogły zasilić inne samorządy czy administrację rządową. Ja wiem, że Politechnika Świętokrzyska jest uczelnią techniczną, ale również takie konkursy będziemy prowadzić w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich, również w innych instytucjach, tak aby pomóc młodym mieszkańcom naszego województwa, aby tutaj rozpoczynali swoją karierę, tutaj mieszkali. Także bardzo serdecznie państwa zachęcam, tych państwa, którzy już mogą rozpocząć swoją pracę, żebyście aplikowali do tego konkursu. Myślę, że pan sekretarz powie, kiedy będziemy ogłaszać te konkursy. Jeśli nie wy, przekażcie swoim znajomym i każdego roku, szanowni państwo, będziemy ogłaszać ten konkurs, tak aby kolejne 10 osób mogło taką praktykę zawodową u nas odbyć. Dodatkowo jeszcze takie 12 miesięcy będzie się kończyło, szanowni państwo, złożeniem egzaminu przygotowawczego do pracy w samorządzie, a także ślubowaniem. Czyli po tych 12 miesiącach każda osoba będzie mogła powiedzieć, że ma doświadczenie, jest w pełni przygotowana, żeby aplikować do innego urzędu w różnych obszarach. Tak jak powiedziałam, specjalistów do zamówień publicznych dziś naprawdę bardzo brakuje w finansach, księgowości, w środkach unijnych. Także, kochani, nie trzeba wyjeżdżać z województwa świętokrzyskiego, żeby naprawdę znaleźć dobrą pracę. Wystarczy zdobyć wykształcenie, zdobyć wiedzę w tych obszarach, w których potrzebują pracodawcy, zarówno administracja publiczna, rządowa, ale również przedsiębiorcy prywatni.
1: Program, o którym przed momentem mówiła marszałek Renata Janik, budzi duże nadzieje na Politechnice Świętokrzyskiej, ponieważ urząd poszukuje fachowców zbieżnych z profilami kształcenia. Już teraz na antenie o szczegółach rektor uczelni profesor Zbigniew Koruba.
6: Niezwykle cieszę się z tego, że nasza współpraca Politechnika Świętokrzyska, Urząd Marszałkowski przybiera bardzo w tej chwili konkretną już postać i jest to niezwykle cenne dla Politechniki Świętokrzyskiej i dla naszych studentów. Ta oferta, w tej chwili ona tak w sposób krystalicznie jasny została wyartykułowana, ona gdzieś tam przewijała się, tylko w sposób nieuporządkowany. W tej chwili będzie już można wiedzieć o tym, że takie możliwości są i mamy mnóstwo kierunków, łącznie jest ich 23, ale spośród tych kierunków bardzo wiele będzie przydatnych do pracy w Urzędzie Marszałkowskim. No wiadomo, geodezja, kartografia, a nawet informatyka. Teraz pomaganie sztuczną inteligencją. My będziemy teraz tworzyć nowy kierunek, który właśnie będzie nazywał się sztuczna inteligencja i cyberbezpieczeństwo. Przecież w Urzędzie Marszałkowskim te elementy też są bardzo ważne i też cyberbezpieczeństwo jest istotne, żeby wszystkie jakieś informacje poufne były odpowiednio zabezpieczone. Mamy świetnie przygotowanych absolwentów. Wy już kończycie w tej chwili swoje kierunki, swoje studia i jestem przekonany, pani marszałek jest tego gwarantem, że będziecie zadowoleni z wykonywanego i oferowanego przez panią marszałek zawodu i jeśli tu słyszymy, że wynagrodzenie będzie powyżej średniej, to naprawdę jest to atrakcyjne, a tym bardziej, że awanse są przewidziane i te zarobki w miarę jak już przyjęci do pracy będą się wykazywać, będą rosły. I ja już też mam nadzieję, że ten przekaz nie tylko dla studentów ostatniego roku dociera i tutaj już chętni zgłoszą się, ale nawet do tych, którzy wybierają w tej chwili Politechnikę Świętokrzyską, będąc maturzystami, już mogą brać to pod uwagę. I wiadomo, Urząd Marszałkowski oferuje, ale również wiele firm, które tutaj funkcjonują, w podobny sposób zabiega o was, o tych, którzy mają wykształcenie w bardzo cenionych kierunkach. Dlatego myślę, że kiedy teraz pierwszy raz zostanie przeprowadzony nabór do Urzędu Marszałkowskiego na poszczególne stanowiska, kolejni studenci, kolejni absolwenci będą już staranniej do tego się przygotowywać, no bo będą wiedzieli, jakie są wymagania. Te wymagania oczywiście są wysokie i takie powinny być. I studenci do nich się dostosują i na pewno Politechniki Świętokrzyskiej nie zawiodą, będą wspaniałymi pracownikami i naszymi ambasadorami. Także to my jako Politechnika tylko i wyłącznie możemy z tego się cieszyć, że nasi absolwenci będą w Urzędzie Marszałkowskim pracować.
1: Pierwsza praca u marszałka, tak nazywa się ten projekt, ale wśród studentów największe zainteresowanie budzi to, ile w pierwszej pracy będzie można zarobić.
5: Pierwsza umowa o pracę będzie w wysokości minimalnej, krajowej, czyli to jest około 6 tysięcy, ponad 6 tysięcy złotych brutto. Natomiast jak ktoś u nas zostanie, to kolejna umowa po 12 miesiącach będzie w wysokości średniej. uczelni krajowej.
1: I jak zainteresowani taką właśnie ofertą? Chętnie poznam Waszą opinię. Piszcie michał.pustuła@radioagora.pl.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: A przed nami ciąg dalszy naszego dzisiejszego weekendowego spotkania i magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem. Chciałbym, żebyśmy teraz porozmawiali o bardzo, bardzo istotnej i ważnej rzeczy, jaką jest nasze własne bezpieczeństwo. A mówić sobie będziemy o tym, co wydarzyło się w miniony wtorek przed pierwszym liceum ogólnokształcącym w Jędrzejowie, ponieważ tam wojewoda Józef Bryk ogłosił, że wnętrza, które znajdują się pod pierwszym liceum, zostaną zmodernizowane, zmodyfikowane i będą służyć naszemu bezpieczeństwu. O szczegółach już teraz na antenie.
0: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
7: Tegoroczny plan wydatków do ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej to 142 miliony. Głównie z obszaru pierwszego, drugiego tego planu wydatków są to inwestycje budowlane, inwestycje ochrony ludności. Są inwestycje jednoroczne, jak i wieloletnie. Czyli wieloletnie to są projekty tych inwestycji budowlanych, remontów i nowo powstałych miejsc ukrycia i miejsc doraźnego schronienia. Jesteśmy na terenie Jędrzejowa, na terenie pierwszego liceum, gdzie będzie wykonany remont pomieszczeń, które będą przystosowane do MDS-u, czyli do miejsca doraźnego schronienia. Jest to inwestycja jednoroczna, jest na kwotę około 2 200 000 zł. Starosta napisał poprawny wniosek. Ten wniosek został oceniony pozytywnie przez wojewodę i służby wojewody, jak i również przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak i MON. Powrotnie wrócił do nas i jesteśmy na etapie realizacji tego wniosku, czyli przygotowane są dokumenty finansowe i będziemy niebawem podpisywać umowę już na realizację tego zadania. Jest to zadanie bardzo ważne, dlatego że jest to ono jednoroczne, czyli w tym roku zakończy się inwestycja, czyli już będziemy mogli zabezpieczyć mieszkańców przed zagrożeniami, jakie mogą wystąpić, nie tylko klimatyczne, ale również z powietrza, różnego rodzaju skażenia. Ja serdecznie dziękuję panu staroście za ten wniosek i będziemy to realizować, tę inwestycję w tym roku. Dziękuję bardzo.
1: Oczywiście ta wysoka rządowa dotacja wymaga również niewielkiego wkładu własnego samorządu. Wynosi ona zaledwie 35 tysięcy złotych, co w porównaniu z kwotą całej dotacji jest naprawdę niewielką sumą. O szczegółach tego właśnie, jak to będzie wyglądać i jak te środki wpłyną na bezpieczeństwo mieszkańców, opowie starosta powiatu jędrzejowskiego Paweł Faryna.
8: Szanowni Państwo, szanowny panie wojewodo, pani dyrektor, panie dyrektorze, panie radne, szanowni Państwo, no, niezmiernie cieszy fakt, że środki z obrony cywilnej właśnie wpływają tutaj do naszego powiatu jędrzejowskiego. To jest, tak jak pan wojewoda wspomniał, 2 miliony 200 tysięcy składem własnym powiatu jędrzejowskiego przeszło 35 tysięcy złotych. Także to jest niewielki wkład. Także całą kwotę, o którą wystąpiliśmy, taką kwotę dostaliśmy. Także wielki szacunek, wielkie podziękowania dla pana wojewody i dla służb, bo powiem tak szczerze, no, nad tym wnioskiem pracowały również służby nasze starostwa powiatowego w Jędrzejowie. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom zarządzania kryzysowego z panem kierownikiem Zbigniewem Węglowskim na czele i oczywiście od zamówień publicznych, od pana dyrektorowi Marcinowi Dziopie z całym zespołem, jeśli chodzi o zamówienia publiczne, infrastrukturę i promocję. No, środki finansowe będą przeznaczone na miejsce doraźnego schronienia. Tutaj właśnie w Liceum Ogólnokształcącym imienia Mikołaja Reja w Jędrzejowie. Mamy wszystko już przygotowane. PFW, jesteśmy, powiem tak szczerze, panie wojewodo, szanowni państwo, w blokach startowych przed przetargiem, także czekamy na podpisanie umowy i przystąpimy do realizacji. Tym bardziej, że to jest, tak jak pan wojewoda wspomniał, inwestycja jednoroczna i musimy jak najszybciej ją zrealizować. Także bezpieczeństwo, panie wojewodo, to u pana jest priorytetem w województwie, w całej Polsce, ale również jako powiat jędrzejowski, bezpieczny powiat jędrzejowski, no, te środki odpowiednio wykorzystamy na bezpieczeństwo naszych wszystkich mieszkańców naszego powiatu. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Jak słyszeliśmy, środki z programu ochrony ludności i obrony cywilnej zostaną przeznaczone na wybudowanie tego i stworzenie tego schronu w siedzibie pierwszego liceum ogólnokształcącego w Jędrzejowie. Jak podkreślił dyrektor jędrzejowskiego liceum Wojciech Zwierzchowski, ta inwestycja będzie również podstawą do kolejnych prac modernizacyjnych w placówce.
9: Ja nie zawaham się powiedzieć, że dla liceum ta inwestycja ma niemal fundamentalne znaczenie. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że celem strategicznym tej inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Jędrzejowa na wypadek czy na sytuację ewentualnych zagrożeń, ale po zrealizowaniu tych prac modernizacyjnych do końca roku, zakładając też taką dobrą perspektywę, te pomieszczenia już po odnowie będą służyły realizacji zadań szkoły. Ja chcę jeszcze jedną rzecz podkreślić, że te prace modernizacyjne, które już mamy nadzieję niebawem się zaczną, zostaną wdrożone, one są swego rodzaju podsumowaniem tych wszystkich prac, które były przy obiekcie podejmowane w ostatnich latach, w tym w szczególności prac dotyczących zabezpieczenia fundamentów i prac odwodnieniowych, bo pamiętajmy, że to jest budynek, który fragmentami liczy ponad 100 lat, a ta część, gdzie potencjalnie będzie za chwilę miejsce doraźnego schronienia, to jest miejsce, które liczy ponad pół wieku, a więc to już jest pewna historia. Myślę, że po wykonaniu tych prac nie zawaham się również powiedzieć, że na tym poziomie bazowym liceum będzie tutaj w pełni zmodernizowane w tym podstawowym wymiarze i to będzie podstawa do ewentualnie kolejnych prac modernizacyjnych, bo to jest obiekt, który też ma swoje potrzeby. Ja ze swojej strony chcę podziękować panu wojewodzie za wsparcie, którego udziela liceum, udzielił w związku z realizacją tego programu obrony ludności cywilnej. Bardzo dziękuję panu staroście i również jego służbom i całemu zespołowi starostwa powiatowego, który był zaangażowany w przygotowanie wniosku i przygotowanie również niezbędnej dokumentacji. Także myślę, że jest to bardzo ważny moment dla liceum, ale także to, co jest istotne, to realizuje się ten cel społeczny, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Jędrzejowa. Także myślę, że jest to ważna inwestycja, jest to podsumowanie wielu lat pracy, które były tutaj też prowadzone. No a jeżeli bierzemy pod uwagę kwestie bezpieczeństwa, no to dla Jędrzejowa, dla miasta, dla naszej społeczności tutaj liceum ma również w tym wymiarze sporą rolę i znaczenie. Także bardzo dziękuję jeszcze raz i za obecność, i za to, że ten wniosek jest pozytywnie zaopiniowany i jest perspektywa wykonania w najbliższym czasie niezbędnych prac. Także bardzo dziękuję.
1: Jak usłyszeliśmy na tej konferencji, w razie potrzeby schronienie w tym jędrzejowskim schronie w pierwszym liceum ogólnokształcącym znalazłoby około 250-300 osób, ale są również plany na to, żeby takich miejsc powstało w powiecie jędrzejowskim jeszcze więcej.
8: Tak jest, jeśli będą środki finansowe od pana wojewody, jak najbardziej miejsc jest dużo, na przykład nad Zaorkiem też można wyremontować tam, jest też do 150 osób, także jak najbardziej, jeśli będą środki finansowe, powiat jędrzejowski zawsze wystąpi z wnioskiem do pana wojewody.
1: Oczywiście te 300 miejsc, czy te kolejne miejsca, o których przed momentem mówił starosta, to nie jest wystarczająca liczba dla wszystkich, więc takich miejsc musi powstawać jeszcze więcej. Jak na razie potrzebne są oczywiście na to pieniądze, więc pytanie nasuwa się samo, czy w przyszłości będzie możliwość finansowania kolejnych takich inwestycji?
7: Czekamy na zmianę planu wydatków do tej ustawy o ochronie ludności i obrony cywilnej. gdzie będą zwiększenia właśnie środków na te inwestycje ochrony ludności, czyli budowlane wszystkie. Niebawem to się rozstrzygnie, myślę, że do końca maja, wtedy potrafimy określić, jakie będą środki, ile tych budowli będą mogły realizować powiaty i samorządy. Ja chciałbym serdecznie podziękować panu dyrektorowi Wojciechowi Zwierzchowskiemu za podjęcie się w realizacji tej inwestycji. To będzie na pewno duży wysiłek organizacyjny w czasie tej przebudowy, także już z góry dziękujemy za tą inicjatywę i za podjęcie tych wszystkich działań. Dziękuję.
1: Mówił wojewoda Józef Bryk, a my przypominamy, że dla województwa świętokrzyskiego przeznaczono w 2026 roku na wykonanie rządowego programu ochrony ludności i obrony cywilnej ponad 141 milionów złotych. Priorytetami jest budowa lub remonty budowli ochronnych oraz zapewnienie funkcjonowania miejsc doraźnego schronienia.
0: Jeszcze w tej godzinie w Świętokrzyskiem.
1: No między innymi za momencik opowiemy sobie trochę o zbliżających się wakacjach i pewnej ciekawej akcji, która nazywa się w skrócie 10GG. Jak rozszyfrować ten skrót i dlaczego akurat to GG kojarzone jest z wakacjami? O tym za momencik. No niestety, jako turyści wakacyjni tutaj dla nas dobrych informacji, a właściwie to o nas dobrych informacji nie ma, ale mamy szansę to zmienić.
0: Eko Świętokrzyskie.
1: A dziś opowiemy sobie o tym, że rusza czwarta edycja bardzo ważnej kampanii, czyli kampanii 10 grzechów głównych nieświadomego turysty, w skrócie 10GG. Każdego roku bowiem nad naszymi polskimi rzekami i zbiornikami wodnymi wyrzucanych jest kilka tysięcy ton śmieci. Jednocześnie rośnie skala turystyki krajowej. W odpowiedzi na presję, jaką wakacyjny wypoczynek wywiera na wody i strefy przybrzeżne, redakcja Wodnych Spraw rozpoczyna czwartą edycję ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej 10GG, 10 grzechów głównych nieświadomego turysty. Nad wodą bowiem najłatwiej jest też zauważyć butelki, niedopałki, opakowania po jedzeniu, plastikowe torby, puszki i szkło. To najbardziej widoczny ślad sezonu urlopowego. Wakacyjna presja na rzeki, jeziora, Bałtyk i strefy przybrzeżne nie kończy się jednak na odpadach. Obejmuje ona także zniszczenie roślinności przybrzeżnej, płoszenie zwierząt, hałas, cumowanie w trzcinach, utrzymywanie detergentów i używanie ich w wodzie, tworzenie dzikich zejść do brzegu oraz korzystanie z miejsc, które nie są przeznaczone do rekreacji. Według Głównego Urzędu Statystycznego w zeszłym roku mieszkańcy Polski odbyli 55,5 miliona krajowych podróży turystycznych, czyli o 3,2% więcej niż rok wcześniej. Wydatki na nie wynosiły 52,7 miliarda złotych. Dane dotyczące obszarów nadmorskich pokazują skalę zjawiska. Tylko w lipcu i sierpniu zeszłego roku w turystycznych obiektach noclegowych na tych terenach przebywało 2,1 miliona turystów, którzy korzystali z 9 milionów noclegów. Skalę problemu potwierdzają wyniki akcji sprzątania. Wody Polskie wskazują, że rocznie nad polskimi rzekami i zbiornikami wodnymi wyrzucanych jest kilka tysięcy ton śmieci. W zeszłym roku w ramach operacji Czysta Rzeka zebrano blisko 580 ton odpadów podczas 960 lokalnych akcji. Uczestnicy akcji usunęli kolejnych kilkaset ton śmieci, z czego niestety ponad połowę stanowił plastik, a 30% było to szkło. Tło środowiskowe jest szczególnie istotne, ponieważ Najwyższa Izba Kontroli w raporcie opublikowanym w zeszłym roku wskazywała, że do końca 2021 roku dobrego stanu nie osiągnęło 99,5% jednolitych części wód powierzchniowych, obejmując m.in. rzeki, jeziora, sztuczne zbiorniki, wody przejściowe i przybrzeżne. A to oznacza, że w końcowej fazie czasu wyznaczonego przez ramową dyrektywę wodną Polska pozostaje niemal w punkcie wyjścia. Formalnie celem unijnego prawa było osiągnięcie dobrego stanu wód do 2015 roku w uzasadnionych przypadkach do 2027. W tym momencie nie ma realnych podstaw, by zakładać, że zdołamy ten cel zrealizować w wymaganym terminie. No niestety, tak to wszystko wygląda, ale pamiętajmy, że to od nas zależy, w jakim stanie zostawimy miejsce, do którego przyjeżdżamy. Zapraszam na ciąg dalszy magazynu.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: A tę część naszego dzisiejszego weekendowego spotkania i magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem rozpoczniemy sobie od podsumowania, krótkiego podsumowania tego, co działo się w świecie sportu.
0: Aktywnie w Świętokrzyskiem.
1: Lekka atletyka. Świetnie spisali się młodzi zawodnicy Kieleckiego Klubu Lekkoatletycznego podczas zeszłoweekendowych startów. Dwa medale w akademickich mistrzostwach Polski zdobyła Alicja Borek, która reprezentowała krakowską AGH. Zajęła trzecie miejsce w trójskoku oraz w sztafecie. Z kolei w Warszawie podczas pierwszego mazowieckiego mitingu ogólnopolskiego 2026 bieg na 110 metrów przez Płotki wygrał Bartłomiej Wawrzak, a w wieloskoku najlepszy okazał się Dawid Kulik. Drugie miejsce w skoku w dal zajęła Julia Marks. Również druga była Katarzyna Janik w trójskoku. W tej samej konkurencji na piątej pozycji zakończyła zawody Amelia Wiatr. Z kolei w Krakowie podczas Mistrzostw Małopolski U16 Laura Wójcik wygrała konkurs skoku w dal w kategorii Open i poprawiła rekord województwa młodziczek. Od teraz wynosi on 5 metrów i 54 centymetry. Zawodniczka osiągnęła też życiówkę na 100 metrów z czasem 13:27. Przenosimy się do Zamościa, bo tam podczas drugiego mitingu kwalifikacyjnego Dominik Kotulski wygrał konkurs rzutu młotem z wynikiem 66-63, poprawiając rekord województwa juniorów. Drugi w tej samej konkurencji był Aleksander Śliwa. Drugie miejsce w rzucie młotem zajęła Milena Pietruch. Gratulujemy naszym zawodnikom bardzo serdecznie. Oczywiście cieszymy się, ostrząc sobie zęby na kolejne rewelacyjne wyniki. A tymczasem piłka nożna przed nami. Xawier Dziekoński z Korony Kielce został bramkarzem sezonu 2025-2026 w PKO BP Ekstraklasie. 22-letni zawodnik nagrodę odebrał w miniony poniedziałek na gali Ekstraklasy w Warszawie. O miano najlepszego bramkarza walczyło 5 nominowanych zawodników, m.in. Iwan Brkić z Motoru Lublin, Jasmin Buric z Zagłębia Lublin, Bartosz Mrozek z Lecha Poznań i Rafał Strączek z GKS Katowice. Oczywiście był także nasz Xawier Dziekoński z Korony Kielce. No i właśnie to naszemu zawodnikowi ten zaszczytny laur przypadł. Gratulujemy bardzo serdecznie. A jeżeli jesteśmy przy piłce nożnej, to warto wspomnieć również o tym, co przyniosła końcówka tygodnia. Wiadomość, że Jacek Zieliński nadal będzie trenerem Korony Kielce. To efekt dwudniowych rozmów z właścicielem klubu Łukaszem Maciejczykiem. Będzie stary trener, ale będą zmiany w sztabie szkoleniowym ekstraklasowej drużyny. W poniedziałek 25 maja właściciel Korony Łukasz Maciejczyk powiedział, że na środę jest umówiony na spotkanie z trenerem. Szkoleniowiec ma ważny kontrakt do 30 czerwca 2027 roku, no ale różne scenariusze były brane pod uwagę, ponieważ właściciel klubu nie był zadowolony z wyniku, jaki Korona osiągnęła po tym sezonie, a przypomnijmy, to 11 miejsce na koniec sezonu. No i o ile ta runda jesienna była bardzo udana dla Korony, to postawa zespołu w rundzie wiosennej i to, że dopiero w przedostatniej kolejce drużyna zapewniła sobie utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie, budziło niepokój właściciela. No ale doszło do tego właśnie środowego spotkania i po analizie, podobno bardzo dogłębnej, ten sezon, który już za nami, jednak został zaliczony i oczywiście po tych decyzjach, po tych rozmowach zapadła decyzja, że Jacek Zieliński zostanie na stanowisku trenera i poprowadzi zespół w sezonie 2026-2027. Dojdzie jednak do zmian w sztabie szkoleniowym. Ma on zostać wzmocniony trenerami, którzy wniosą dużo jakości. Jakie to będą zmiany? Tego na tę chwilę nie jestem w stanie wam powiedzieć, no ale jak tylko czegoś się dowiemy, to z pewnością wam o tym powiemy, bo to ważne informacje, a korona z pewnością będzie wzmocniona w ciągu tej przerwy, która teraz nastąpi. No to jeszcze jedna informacja dla wszystkich miłośników biegania. Otóż wszyscy, którzy lubią biegać, już mogą zgłaszać swój udział w jednym z najpopularniejszych biegów ulicznych w naszym regionie, czyli Kieleckiej Dysze. Tegoroczna 14. edycja wydarzenia odbędzie się 27 września, a organizatorem biegu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach. Kto może wystartować? Po pierwsze osoby, które do dnia zawodów ukończą 16 lat, a uczestnicy poniżej 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów. Na najlepszych zawodników i zawodniczki w klasyfikacji Open oraz kategoriach wiekowych czekają puchary i upominki. Limit uczestników, bo taki również jest, to 400 osób, mimo tego, że do tych biegów wrześniowych zostało jeszcze trochę czasu, no to wiadomo, że przy zapisach kto pierwszy, ten lepszy. Również kto pierwszy, ten lepszy przy zapisach albo przy kupnie wszelkiego rodzaju biletów albo rezerwacji miejsc. Dlatego już teraz chciałbym, żebyśmy wyruszyli w pewną piękną podróż.
0: Ciekawe świętokrzyskie.
1: A dziś ciekawostka turystyczno-krajoznawcza. Otóż znalazłem w minionym tygodniu informację na stronie świętokrzyskiej kolejki wąskotorowej Ciuchcia-Ponidzie, że świeżo wyremontowane wagony otwarte, które jeżdżą wraz z Ciuchcią, przeszły wzorowo jazdę próbną. Będą włączone w skład pociągu już jadącego w ten weekend. W związku z tym dla pasażerów kolejne 53 miejsca siedzące zostały udostępnione. A o tym, jak zmienia się Ciuchcia, świętokrzyska kolej wąskotorowa, Ciuchcia-Ponidzie, tak brzmi pełna nazwa, opowie nam przynajmniej odrobinkę już teraz na antenie Dariusz Zarzycki, kierownik Ciuchci.
10: Wagony zostały odrestaurowane. Wagony przechodzą okresowe przeglądy, do których jesteśmy zobligowani z przepisów, które działają na kolei, z tego względu, że nas obowiązują dokładnie takie same przepisy jak na kolei, nazwijmy to normalnotorowej, więc podczas najbliższego przeglądu, który będzie tej przyszłej zimy, planujemy dokładnie przejrzeć, rozbudować niektóre systemy związane właśnie z ogrzewaniem i z chłodzeniem wagonów, bo nie ukrywam, że wagony zamknięte latem też nie stwarzają najlepszych warunków do przejazdu, więc planujemy, żeby te wagony były grzane zimą, a chłodzone latem po to, żeby nasi turyści mieli ten przejazd w dużo lepszych warunkach niż dotychczas. Będziemy zwiększali ilość wagonów, które w okresie tym majowo-czerwcowym obsługują naszą trasę. Dotychczas to wyglądało w ten sposób, że to był najczęściej jeden wagon, teraz będą to dwa bądź trzy, w zależności od tego, ile będzie chętnych. Z tego co wiem, w latach poprzednich zdarzało się, że niektóre, szczególnie to są wycieczki dla szkół, miały odwoływane rezerwacje, dlatego że ze względów technicznych nie byliśmy w stanie podołać tym wszystkim osobom, które chciały z nami się przejechać po tym naszym szlaku nadnidziańskim.
1: Ile osób w ciągu sezonu jest w stanie przewieźć świętokrzyska kolejka wąskotorowa Ciuchcia-Ponidzie?
10: Na ten moment jest to około 10 tysięcy osób, ale po otwarciu odcinka między Pińczowem a Umianowicami, a planujemy to na przyszły sezon, czyli 27 rok, liczymy, że będzie mogło to być nawet 30 tysięcy osób, ale tak jak wiadomo, czas pokaże, jak to po prostu będzie wyglądało, bo wiąże się to też z dodatkowym taborem, który w tej chwili pozyskujemy i który będziemy remontowali, a jak Państwo wiecie, remonty takich zabytkowych rzeczy niekiedy potrafią zaskoczyć, bo wydaje nam się, że podchodząc do takiego remontu, no, wydaje nam się, że wszystko będzie funkcjonowało, a w międzyczasie na przykład pojawiają się nowe rzeczy, więc nieraz ten remont się przedłuża, ale mam nadzieję, że uda nam się z naszymi planami do przyszłego roku, jeśli chodzi o Pińczów, zakończyć wszystko w terminie.
1: No to tego właśnie życzymy, tej naszej pięknej ciuchci po Nidzie, wąskotorówce, która jeździ sobie co weekend i wozi pasażerów, pokazując piękno tego naszego świętokrzyskiego regionu, a właściwie wycinku tego pięknego regionu. My natomiast już teraz zmienimy sobie całkowicie temat i powiemy o tym, że NGOsy, czyli organizacje pozarządowe, mają dodatkową szansę na to, żeby dołączyć do działań na rzecz tego, żeby Kielce stały się europejską stolicą młodzieży w 2029 roku.
0: Istotne dla Świętokrzyskiego.
1: Kielce, jak wiecie, startują i starają się zyskać miano europejskiej stolicy młodzieży właśnie 2029 roku. Miasto Kielce znalazło się naprawdę w krótkiej liście miast ubiegających się o ten tytuł, czyli prestiżowego wyróżnienia przyznawanego przez Europejskie Forum Młodzieży. To, że Kielce znalazły się na tej liście, to już jest ogromny sukces i jednocześnie szansa na dalszy rozwój działań na rzecz młodych ludzi w stolicy świętokrzyskiego. Bo tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży to nie tylko rok wydarzeń, ale przede wszystkim długofalowy proces wzmacniania roli młodych mieszkańców w życiu miasta poprzez rozwój polityk młodzieżowych, tworzenie przestrzeni do działania oraz realne włączenie młodzieży w procesy decyzyjne. W związku z tym Kielce przygotowują się obecnie do kolejnego etapu konkursu, czyli złożenia aplikacji do drugiej rundy. To ma nastąpić do 18 czerwca, następnie do 6 października tego roku ma zostać złożona aplikacja finałowa. Proces tworzenia Europejskiej Stolicy Młodzieży opiera się na współpracy i partnerstwie. I właśnie dlatego, wychodząc naprzeciw organizacjom i podmiotom, które nie miały wcześniej możliwości zaangażowania się lub którym informacja o tym, o czym za chwilkę powiemy, mogła gdzieś umknąć, jest dodatkowa możliwość dołączenia do tego właśnie partnerstwa. Władze miasta zapraszają organizacje pozarządowe z Kielc, ale także z regionu świętokrzyskiego do włączenia się w proces przygotowania aplikacji o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży 2029. W związku z tym, jeżeli chcielibyście dołączyć do tej wielkiej drużyny, to jest taka szansa. Jeżeli wcześniej się nie udało wam zgłosić, albo dopiero teraz, na przykład z naszej anteny, dowiedzieliście się o możliwości udziału, to jest dobry moment, żeby wejść na stronę Urzędu Miasta, tam znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej wszystkie informacje i szczegóły na temat naboru oraz formularz zgłoszeniowy i po prostu zgłosić się, żeby dorzucić swoją cegiełkę do tego wspólnego dzieła budowy być może Europejskiej Stolicy Młodzieży 2029 roku. A my już teraz przypomnimy sobie, jak to było, kiedy wszyscy razem dowiedzieliśmy się o tym, że Kielce znalazły się na tej shortliście miast ubiegających się o ten właśnie tytuł.
11: Miasto znalazło się na krótkiej liście kandydatów do Europejskiej Stolicy Młodzieży 2029. Kilka tygodni temu złożyliśmy taką aplikację, pracowaliśmy nad nią, nie chwaliliśmy się tym, czekając na jakiś pierwszy sukces. Mamy ten pierwszy sukces, ale to pokazuje, że jeszcze dużo pracy przed nami i teraz zakasamy rękawy, żeby przygotować pełną aplikację. Jesteśmy na krótkiej liście z kilkoma innymi miastami. To są cztery inne europejskie propozycje. To jest miasto bułgarskie, miasto szwedzkie, słowackie i taka wspólna propozycja holendersko-niemiecka. I właśnie w tym gronie znalazły się też Kielce reprezentujące Polskę. Do tej pory mamy takie polskie sukcesy. Lublin był europejską stolicą młodzieży w latach poprzednich. Też inne miasta jak Poznań, Katowice, Gdynia starały się o ten tytuł. Na dzisiaj Kielce mają na niego szansę. Ta nasza wstępna aplikacja została bardzo dobrze oceniona przez szerokie grono ekspertów i zwracano uwagę na kilka elementów. Przede wszystkim to taka duża konsekwencja i wieloaspektowość działań w zakresie polityki młodzieżowej, które podjęliśmy.
1: A o tym, czym Kielce mogą się pochwalić i czym wyróżniają się na tle pozostałych kandydatów, już za moment na antenie. Koniecznie zostańcie z nami.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Co w staraniach o Europejską Stolicę Młodzieży roku 2029 wyróżnia Kielce na tle innych miast? O tym w dalszym ciągu prezydentka Kielc Agata Wojda.
11: Bo oczywiście mamy mocne punkty. Tym mocnym punktem jest Urban Lab, czyli fizyczne miejsce, które stało się takim mózgiem operacyjnym i współdecydowania o mieście z udziałem albo kreowanym przez młodych ludzi, ale to także sam proces i plany związane ze strategią młodzieżową. Sama aktywność młodych ludzi, którzy dzisiaj przejmują w wielu działaniach pałeczkę, którzy rozpoczęli swoją komunikację o mieście, ale także rozpoczęli realizację swoich miejskich inicjatyw. W tym momencie będziemy się skupiać na tym, żeby przygotować tą właściwą aplikację. O tym, jak to będzie wyglądać, za chwilę opowie Państwu Tomasz Poremski. Natomiast chcielibyśmy też pokazać taki kontekst, co dla miasta Kielce może sama walka o ten tytuł i ewentualnie jego przyznanie oznaczać. Przede wszystkim to ogromna rozpoznawalność i zauważalność w strukturach europejskich. W całej Europie, gdzie będziemy postrzegani przez pryzmat miasta, które współdziała z młodymi osobami, które kreuje wspólnie z nimi przeszłość, która będzie także ich udziałem. To zwiększenie naszej wiarygodności w kontekście współpracy międzynarodowej, szukania partnerstw w zakresie różnego rodzaju projektów i to także szansa na pozyskiwanie środków europejskich. To jest dodatkowy argument, który daje nam bardzo duży, mocny punkt do tego, żeby starać się o różnego rodzaju granty i fundusze na to, żeby dalej rozwijać politykę młodzieżową. Ta polityka młodzieżowa ma kilka aspektów. Oczywiście o tym takim ważnym społecznym aspekcie, o tym, jak młodzi ludzie potrafią ożywiać miasto, jak potrafią nadawać mu nowy charakter, ale mówimy też o takiej naprawdę bardzo konkretnej pracy na rzecz kształtowania różnych polityk miejskich, gdzie nie wyobrażamy sobie, żeby głos młodych ludzi w Kielcach nie był mocno słyszalny. On już dzisiaj bardzo mocno się przebija, co nas cieszy. I z tego miejsca chciałabym podziękować całemu zespołowi, który nad tą aplikacją pracuje, pracował i będzie pracować, ale przede wszystkim sercem tych działań są ci, którzy stoją dzisiaj za mną, którzy właściwie motywują nas do tego, żeby nie tylko uzyskiwać tytuły, ale żeby autentycznie Kielce stawały się miastem młodych.
12: Przynajmniej oczywiście kolejne punkty, które musimy teraz, nad którymi musimy mocno popracować i mocno się do tego przygotować. To przede wszystkim w czerwcu musimy złożyć jeszcze bardziej rozszerzony wniosek, którym dokładnie zaplanujemy te wydarzenia, które miałyby się odbywać w Kielcach w 2029 roku. Kolejne tygodnie to czas dla zewnętrznych, międzynarodowych ekspertów, żeby podpowiedzieli nam pewne rozwiązania, co możemy tam jeszcze uwzględnić, co dopisać, tak żebyśmy w październiku złożyli taką już ostateczną wersję tego dokumentu. No i kluczowy będzie listopad, wtedy w Brukseli nasi przedstawiciele młodzieży razem z panią prezydent będą przedstawiali już w taki bezpośredni sposób aplikację Kielc i właśnie w Brukseli podczas ceremonii oficjalnej zostanie przekazana ta informacja, które miasto będzie Europejską Stolicą Młodzieży w 2029 roku. To, co chcielibyśmy bardzo podkreślić, to, że ten tytuł nie jest celem samym w sobie. Dla nas to jest pewnego rodzaju wyróżnienie, ale też szansa na to, żebyśmy jeszcze bardziej rozwinęli te działania, które od miesięcy realizujemy po to, żeby poprawić funkcjonowanie i życie młodych ludzi w Kielcach. Niezależnie, czy ten tytuł otrzymamy, czy nie, i tak te wszystkie działania będą przez nas realizowane z taką samą intensywnością. Pani prezydent wspomniała, że Lublin był jedynym polskim miastem, które było Europejską Stolicą Młodzieży. O ten tytuł aplikowały wcześniej też Gdynia, Poznań, Katowice, natomiast Lublinowi to się udało. 2023 rok to był ten rok, który był właśnie mocno podkreślony w Lublinie jako rok młodzieżowy i myślę, że każdy, kto był w tym czasie w Lublinie, zobaczył, jak wiele dobrego się dzieje. Dla nas, nie będę ukrywał, to jest pewnego rodzaju wyznacznik, inspiracja i bardzo się też z tego powodu cieszymy, że Lublin jest naszym oficjalnym partnerem przy budowie strategii polityki młodzieżowej. Cieszymy się, że te dobre podpowiedzi możemy przenosić na kielecki grunt i tworzyć całkowicie autorski projekt i program. Natomiast bardzo dużo udało się tam zrobić i my też liczymy na to, że tak samo dużo uda się nam w Kielcach. To różnego rodzaju programy grantowe, stypendia, to przede wszystkim też organizacja różnego rodzaju wydarzeń artystycznych, kulturalnych, społecznych. Wszystko, co wiąże się z tym, żeby młodzi ludzie byli zaaktywizowani. Każdy projekt, który jest skierowany do młodych ludzi, jest tworzony w Kielcach przy mocnym zaangażowaniu młodych ludzi. To oni dla nas, urzędników, są pewnego rodzaju wyznacznikiem tego, w jaki sposób mamy postępować. postępować i dokładnie tak to będzie się odbywało w dalszym ciągu, też przy tych kolejnych krokach, które będziemy wykonywać po to, żeby zdobyć, mam nadzieję, tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży w 2029 roku.
13: To nie miałoby miejsca i nie wydarzyłoby się, gdyby nie ci młodzi ludzie, którzy są teraz za mną i to oni tworzyli to wszystko, ale to, co zostało też najbardziej docenione, to jest oczywiście to, że nie samo to, że my tworzymy politykę młodzieżową i tworzymy takie miejsca jak Urban Lab, ale to, w jaki sposób to robimy, czyli to, że jest to partycypacyjne, czyli to, że młodzież bierze w tym udział od samego początku i to, że to oni są odbiorcami, nie tylko odbiorcami, ale też tymi, którzy to tworzą. To, w jaki sposób polityka młodzieżowa w tym momencie jest wypracowywana, to jest efekt wielu, wielu miesięcy pracy i już za chwilę tak naprawdę, w ciągu najbliższych kilku tygodni zaprezentujemy Państwu draft strategii młodzieżowej, który przejdzie do konsultacji, który następnie, z którym odwiedzimy tak naprawdę każdą część Kielc i będziemy chcieli porozmawiać z każdym młodym człowiekiem, który tutaj mieszka, żyje i funkcjonuje, po to, żeby dowiedzieć się, co on o tym uważa i jakie ma na to wizje i swoje marzenia i plany. Bo nam zależy na tym, żeby za te kilka lat móc powiedzieć, że rzeczywiście Kielce jest dobrym miejscem do mieszkania i też po to powstał Urban Lab, żeby pokazywać młodym ludziom, że mogą się tu rozwijać, że mogą robić te różne działania i tak to też teraz wygląda. I tak naprawdę w tym momencie zostaliśmy docenieni na tej arenie międzynarodowej, czyli zostaliśmy gdzieś wyróżnieni i pokazani, że rzeczywiście Kielce są dobrym miejscem do mieszkania, ale to nam zależy teraz na tym, żeby dzięki temu tytułowi, dzięki temu, co się tutaj dzieje, dzięki temu, jak ta polityka młodzieżowa i różne inne działania wokół młodzieży się rozwijają, pokazać, że warto wracać do Kielc i warto mieszkać w Kielcach, bo właśnie na tym nam zależy. Chcemy pokazać, że za kilka lat, kiedy my może będziemy tą Europejską Stolicą Młodzieży, warto tu mieszkać i warto przyciągać młodych ludzi do Kielc.
14: Jako radna Młodzieżowej Rady Miasta Kielce mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że Kielce coraz bardziej stają się miastem, które patrzy na młodych jako na partnerów. Tak naprawdę to już coraz bardziej widzimy to, że nie jesteśmy tylko odbiorcami, lecz mamy realną możliwość współpracy w inicjatywach i decydowania o tym, co się dzieje w Kielcach.
1: No to miejmy nadzieję, że Kielcom uda się zwyciężyć. Jak na razie czekamy, bo czerwiec za pasem, a właśnie w czerwcu ma być drugi etap składania tych aplikacji i wniosków. Obyśmy przeszli dalej i cieszyli się jesienią z tego właśnie tytułu, który przypadnie Stolicy Świętokrzyskiego w roku 2029. Przed nami natomiast ciąg dalszy magazynu.
0: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
1: Od zmian sobie zaczniemy, ale od dobrych zmian i dobrych informacji. Otóż te informacje płyną z Teatru Lalki i aktora Kubuś. Mówiliśmy już o wyborze nowego dyrektora, który od 1 września rozpocznie swoją pracę. Natomiast od przyszłego sezonu artystycznego również czworo młodych absolwentów uczelni i studiów teatralnych rozpoczyna pracę w Teatrze Lalki i aktora Kubuś w Kielcach. Są to kolejni młodzi aktorzy przyjęci w ciągu ostatnich lat do pracy w zespole, w którym następuje wyraźna zmiana pokoleniowa. Artystów, którzy przechodzą na emeryturę, zastępują profesjonalnie wykształceni lalkarze i absolwenci innych kierunków aktorskich. Jest wśród nich Oliwia Kawa, która kończy studia w Akademii Teatralnej we Wrocławiu na Wydziale Aktorstwa Teatru Lalek. Praca w teatrze to nie jest jej jedyna pasja. Realizuje się także w pokrewnych dziedzinach artystycznych jako absolwentka liceum plastycznego. Ważny dla niej jest taniec i praca z ciałem. Wśród nowo zatrudnionych aktorów jest również Karolina Konicka, która kończy studia w białostockiej filii Akademii Teatralnej w Warszawie na Wydziale Aktorstwa Teatru Lalek. Studiowała również w studium aktorskim w Olsztynie, a poza teatrem pasjonuje się podróżami. Twierdzi, że bezpośrednie poznawanie stylu życia ludzi w innych krajach i kontynentach bardzo pomaga w pracy teatralnej. Wśród nowych aktorów znajdziemy także Bartłomieja Wąsika, który jest kielczaninem, kończącym studium aktorskie przy Teatrze imienia Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, a powrót do rodzinnego miasta traktuje jako początek nowej drogi życiowej. To samo studium kończyła Kinga Pieniężna, pochodząca z niewielkiej miejscowości koło Krakowa, która godziła studia aktorskie z pracą stewardessy. Dwoje z nowo przyjętych aktorów uczestniczy już w próbach do sztuki Kalosze Szczęścia, której premiera planowana jest na początek lipca, na zakończenie sezonu artystycznego. Pozostałych dwoje na razie zastępuje w spektaklach nieobecnych artystów. A co przyniósł nam ten miniony tydzień? No między innymi fajną wystawę, którą można obejrzeć w Muzeum Diecezjalnym w Kielcach. To rzeźby Antoniego Toborowicza, przenoszące odbiorcę w świat wiejskich kapliczek. Bo tak chyba najprościej można powiedzieć o tej właśnie wystawie. Wystawie, której tytuł nosi, która nosi tytuł Z tej i nie z tej ziemi. I jest to wyjątkowo ciekawa wystawa. Między innymi na wystawie możemy zobaczyć rzeźby sakralne, głównie rzeźby sakralne, bo głównym elementem wystawy jest potężnych rozmiarów rzeźba świętego Franciszka. To nawiązanie do obchodzonego roku tego właśnie świętego. Na kieleckiej wystawie znalazły się rzeźby Antoniego Toborowicza, ale twórczość artysty jest znacznie szersza, bo tworzy on m.in. obrazy, płaskorzeźby, a nawet meble i kominki. Projektuje także wnętrza, zarówno sakralne, jak i domów prywatnych czy restauracji. W swojej miejscowości, czyli Woli Libertowskiej, prowadzi własną galerię oraz Muzeum Krzyży i Kapliczek. Wystawę Z tej i nie z tej ziemi można oglądać w Muzeum Diecezjalnym w Kielcach do 25 października. No to jeszcze kilka informacji o tym, co już za nami. Otóż w miniony wtorek, 26 maja, społeczność powiatowego zespołu szkół w Chęcinach już po raz 9 spotkała się podczas pikniku u Łokietka i otworzyła swoje drzwi dla ósmoklasistów, którzy decydują o wyborze szkoły ponadpodstawowej. Wydarzenie naprawdę zgromadziło mnóstwo

0: programu było podsumowanie 12. edycji regionalnego konkursu historycznego pod nazwą Rajd Władysława Łokietka. No i cieszymy się z tego powodu niezmiernie. Gratulujemy bardzo serdecznie wszystkim zwycięzcom. Natomiast ten 9. piknik u Łokietka nie był tylko okazją do wspólnej zabawy, ale również możliwością wyeksponowania osiągnięć szkoły, nowoczesnego zaplecza dydaktycznego oraz wysokiego poziomu nauczania. Wydarzenie po raz kolejny pokazało, że Powiatowy Zespół Szkół imienia Władysława Łokietka w Kęcinach to miejsce nowoczesne, otwarte i przyjazne młodzieży.
1: Kryminalne świętokrzyskie.
0: Mniej więcej od połowy kwietnia na terenie Pińczowa dochodziło do włamań do pomieszczenia magazynowego znajdującego się przy jednym ze sklepów spożywczych. Sprawca działał zawsze pod osłoną nocy, a aby utrudnić swoją identyfikację, zakładał kaptur, czapkę i rękawiczki. Sprawą zajęli się policjanci Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie, którzy analizowali okoliczności zdarzeń i prowadzili działania zmierzające do ustalenia sprawcy. Wzmożone kontrole rejonu oraz praca funkcjonariuszy doprowadziły do przełomu w sprawie. W minioną niedzielę, a właściwie w nocy, z niedzieli na poniedziałek, kilka minut po godzinie drugiej, policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego zauważyli mężczyznę odpowiadającego ustalonemu wcześniej rysopisowi. Chwilę później okazało się, że właśnie dokonał kolejnego włamania do magazynu sklepowego. Funkcjonariusze zatrzymali go na gorącym uczynku. Jak ustalili śledczy, zatrzymany 45-latek miał dopuścić się 6 włamań do pomieszczenia magazynowego. Za każdym razem po uprzednim pokonaniu zabezpieczenia wchodził do środka i kradł znajdujące się tam pieczywo, a także słodkie i słone przekąski. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Za tego typu przestępstwa ustawodawca przewidział karę do 10 lat pozbawienia wolności. I to tyle na dziś. Program skończył się szybciej niż ciepłe bułeczki. To trzeba przyznać. Michał Pustuła, dzięki za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu komu?

Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

schodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

Sağ olun.